Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

Wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak na

Macieja kota. Fascynujący z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma

mnie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż.

0: Róż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem ci, czego potrzebuję od ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
1: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest twoja uważność, twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
0: Każdego ranka, gdy rozstaję się z tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Dziś jesteśmy przy literze P, a na literę P mam dla was słowo pionier. Słowo, tak jak większość wyrazów, oczywiście wieloznaczne, bo taka jest natura słów, że mają po kilka znaczeń. No i któż to jest pionier? Właśnie któż, a nie cóż, bo oczywiście pionier to jest nazwa człowieka. Otóż przede wszystkim to jest ktoś, kto toruje nowe drogi w jakiejś dziedzinie. Na przykład można mówić o pionierach lotnictwa. Pionierzy lotnictwa to są ludzie, którzy przecierali szlaki lotnicze, czyli tacy, którzy wynaleźli samolot, odbywali pierwsze loty. No, przygotowywali świat do tego, że można latać i udoskonalali sposób latania. Wymyślali maszyny, opracowywali trasy, opracowywali system bezpieczeństwa lotniczego. Oni byli pierwsi, oni to robili jako pierwsi, dlatego nazywamy ich pionierami. I właściwie w każdej dziedzinie byli jacyś pionierzy. Możecie zresztą spróbować odnaleźć informacje na temat pionierów tego, co was interesuje. Na przykład pomyślcie o pionierach górnictwa, o pionierach sportowych, o pionierach szkolnictwa. Spróbujcie odnaleźć te informacje. Czasami one was zaprowadzą w bardzo odległe czasy, bo jeżeli jakaś dziedzina jest bardzo stara, no to jej pionierzy żyli dawno temu. Ale jeżeli jakaś dziedzina jest młoda, stosunkowo młoda, to też nie musimy jakiejś długiej podróży w czasie odbywać. Wróćmy jednak do naszego słowa pionier, bo ma ono jeszcze inne znaczenie. Pionierem nazywano kiedyś osadnika zagospodarowującego nowe tereny. Pionierzy niegdyś jeździli w miejsca, w których nie mieszkali ludzie, tylko rosły lasy i na przykład karczowali te lasy, czyli wycinali drzewa i zakładali tam osady. Byli pionierami w jakimś miejscu, zagospodarowywali teren, czyli przystosowywali teren do tego, żeby ludzie mogli tam żyć. I prawdopodobnie do tego właśnie znaczenia słowa pionier nawiązuje wyraz pionierka albo pionierek. Pionierka albo pionierek to jest nazwa buta, takiego buta wygodnego, szerokiego, sznurowanego, z cholewami, na gumowej, rowkowanej podeszwie, takiego buta, w którym bardzo wygodnie i bezpiecznie chodzi się na przykład po lesie. Wygodnie, bo można bezpiecznie stawać na wyboistym terenie, a bezpiecznie dlatego, że cholewki chronią na przykład przed ukąszeniami węży. W takich pionierkach chodzą do dzisiaj turyści, a prawdopodobnie właśnie ci pionierzy, ci osadnicy, jako pierwsi takie buty nosili. Ciekawa jestem, czy wolelibyście być pionierami w czymś, w jakiejś dziedzinie, czy też może wolelibyście mieć pionierki? Spróbujecie się nad tym zastanowić, a może jedno i drugie, bo może wcale jedno drugiego nie wyklucza. Spróbujcie się nad tym zastanowić i może z kimś

0: o pionierstwie porozmawiacie. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia.
1: Uwielbiam skakać. Misiu, umiesz skakać na jednej nodze tak jak ja?
2: Spróbuję.
3: A kto potrafi robić fikołki?
1: Ja!

dobry. Mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, to znaczy dzień, w którym omawiamy różne powiedzonka mieszkające w języku polskim, powiedzonka najczęściej pochodzące od zupełnie zwyczajnych wyrazów, takich jak na przykład grom. Grom to jest piorun albo grzmot, doskonale to wiemy, ale na tym historia groma w języku polskim się nie kończy, bo mamy właśnie różne powiedzenia związane z tym słowem. Mówimy czasami, że ktoś ciska gromy albo ciska pioruny. Co to znaczy? Przecież nie chodzi o to, że jakiś człowiek rzuca pioruny w czasie burzy. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że ktoś oburza się na jakieś wydarzenie albo na jakąś inną osobę i w mocnych słowach, tak głośno, no i czasami nieprzyjemnie, wypowiada się, właśnie mówi, co o czymś myśli. I to jest tak nieprzyjemne i tak wydaje się czasami groźne, że taki wybuch, czyjś wybuch możemy nazwać właśnie ciskaniem gromów. Mówimy też czasami, że coś spadło na kogoś jak grom z jasnego nieba, czyli go zaskoczyło. Stało się coś nieoczekiwanego. Nie spodziewaliśmy się, że coś się stanie, aż tu nagle ciach, stało się. I stoimy jak wryci, czasami nie wiemy, jak zareagować, gdy coś nas zaskoczy. Czyli właśnie, gdy coś, jakaś wiadomość, wiadomość o tym, że nagle wakacje wydłużają się do 3 miesięcy, że jakaś wiadomość spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Przy czym najczęściej, niestety, to powiedzenie, że coś spadło na kogoś jak grom z jasnego nieba, odnosi się do wiadomości przykrych, nieprzyjemnych. I tak jak taki piorun potrafi nas unieruchomić, stajemy jak wryci. Nie wiemy, jak zareagować. Stajemy jak słup soli. Tak też przykre wiadomości tak jakby nas unieruchamiały. Nie wiemy, jak zareagować. Ale od razu powiedzmy, że w takich sytuacjach, gdy coś nas zaskoczy, gdy jakaś wiadomość spadnie na nas jak grom z jasnego nieba, najlepiej zwrócić się do kogoś dorosłego, komu ufamy, i porozmawiać z tym kimś właśnie o tym, co nas zaskoczyło, może też zasmuciło. Bo pomoc właśnie kogoś takiego dorosłego i komu ufamy, bywa bardzo, bardzo ważna, wręcz może nawet bezcenna. Wreszcie mamy powiedzenie

od groma. I to powiedzenie już nie wiąże się z niczym nieprzyjemnym, ani przykrym, ani zaskakującym. Chodzi tutaj po prostu o to, że czegoś jest dużo. Na przykład mówimy, mam od groma pracy, czyli mam bardzo dużo pracy. Trochę w ten sposób narzekam, bo wolałabym mieć mniej pracy, a mam jej od groma. No i jakoś trzeba sobie z tym dać radę. Ciekawa jestem, czy spotkaliście się z tymi powiedzeniami związanymi z gromem, które dla Was dzisiaj przygotowałam. A może spróbujecie jakoś ten grom oswoić, dowiedzieć się o nim więcej. Także o tych powiedzeniach, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Bo jeżeli o czymś wiemy więcej, jeżeli coś oswajamy, to pokonujemy w ten sposób strachy, które być może chciałyby się tutaj do nas doczepić. A my je chcemy odgonić. Sio strachy. Dlatego oswajamy gromy. Spróbujecie o tym pomyśleć? Powodzenia i do usłyszenia.

Logiczny, czyli dzień, w którym, doskonale to wiecie, rozmawiamy o barwnych powiedzonkach mieszkających w języku. Dwa tygodnie temu zaczęłam opowieść o powiedzonkach związanych z koniem, bo koń jaki jest, każdy widzi, ale powiedzonka związane z koniem jakie są, o, już nie każdy wie. I dzisiaj tę opowieść chciałabym kontynuować, bo tak jak wam zapowiedziałam, powiedzeń związanych z koniem mamy w naszym języku bardzo dużo i ho, ho, można by o nich całą książkę napisać. Ale mam dla was dzisiaj tylko te najważniejsze i chyba najciekawsze, chyba najbarwniejsze. Otóż ciekawa jestem, czy znacie takie powiedzenia jak na przykład szczęśliwy, jakby go kto na 100 koni wsadził, albo gnać, co koń wyskoczy, albo i w 100 koni nie dogoni. Mamy takie powiedzenia, które coś łączy. Oczywiście koń, to jasne, ale coś jeszcze. Otóż we wszystkich tych powiedzeniach kryje się taka informacja, że koń jest zwierzęciem bardzo szybkim. No bo tak i w 100 koni nie dogoni, gdy tak mówimy, to przekazujemy owszem sens, że nie jesteśmy w stanie kogoś dogonić, ktoś bardzo szybko biegnie, ale oprócz tego wyczytujemy tutaj, że na koniach można gnać, a nawet więcej, że można na wielu koniach naraz gnać, że konie jako stado, jako drużyna może nawet, potrafią naprawdę, naprawdę gnać i w 100 koni nie dogoni. Gdy mówimy gnać, co koń wyskoczy, to tutaj od razu słyszymy to, że koń może gnać, czyli pędzić, czyli poruszać się bardzo, bardzo szybko. Tak, że ho, ho, że nikt nie jest tego konia i jeźdźca w stanie dogonić. Posłuchajmy jeszcze raz. Gnać, co koń wyskoczy. Tutaj oprócz informacji o tym, że koń biegnie bardzo szybko, jest taka informacja, że koń nagle może zacząć biec. On tak jakby właśnie wyskoczył, nagle wyskoczył i zaczyna biec. I tak rzeczywiście z koniem może być. No i wreszcie, gdy mówimy, że ktoś jest szczęśliwy, jakby go kto na 100 koni wsadził, czyli że ktoś jest bardzo szczęśliwy, no to taki człowiek szczęśliwy ma tyle energii, że ona go rozpiera. Energia kogoś rozpiera i dzięki temu mamy ochotę ruszać się gdzieś bardzo szybko, biec, podskakiwać, jakby ktoś nas na 100 koni wsadził. Czyli te jakby ta energia końska, ten ruch, szybkość koni jakby przechodziła na człowieka szczęśliwego. I te właśnie powiedzenia dowodzą tego, że od dawna, od bardzo, bardzo dawna konia postrzegaliśmy jako zwierzę zwinne, energiczne i bardzo, bardzo szybkie. Zresztą samo to, że na przykład o samochodach mówimy, że silniki mają moc iluś koni mechanicznych, czyli w pewnym sensie w sile konia i w szybkości konia mierzymy moc silników, także dowodzi tego, że właśnie konia postrzegaliśmy jako zwierzę szybkie, silne i zwinne. Ale konia widzimy także jako zwierzę robocze, zwierzę pociągowe, bo też do tego były używane konie w naszej kulturze. Gdy mówimy, że ktoś orze w kogoś jak w łysego konia, to jest dość rzadkie powiedzenie, ale warto je znać, to chodzi o to, że ktoś kogoś zmusza do ciężkiej pracy. No przestań, orzesz w niego jak w łysego konia, tak możemy do kogoś powiedzieć, gdy chcemy tę osobę powstrzymać przed wykorzystywaniem kogoś tam jeszcze innego, przed zmuszaniem do nadmiernej pracy. Czyli koń z jednej strony jest wolny, szybki, silny i zwinny, z drugiej strony jest to zwierzę pociągowe. I wiele, wiele, wiele jeszcze innych rzeczy kryje się w powiedzeniach związanych z koniem. Być może kiedyś jeszcze do nich wrócimy. A to, że frazeologia końska jest tak bogata, tak różnorodna, można podsumować jeszcze jednym powiedzeniem: koń by się uśmiał. Właściwie są to rzeczy nieprzewidywalne, ale takie, które no, sprawiają nam radość. I taką sytuację właśnie można podsumować powiedzeniem: koń by się uśmiał. Coś jest

absurdalnego, ale tak pociesznie absurdalnego. Nie ma w tym żadnej grozy, jest wręcz radość. I takiej właśnie końskiej radości, wolnej radości, także życzliwej, energicznej radości bardzo, bardzo Wam życzę na najbliższe tygodnie, miesiące, lata, w ogóle na całe życie.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień imienny, a w tym cyklu, jak doskonale pamiętacie, rozmawiamy o imionach różnych, dziwnych czasem, na przykład słowiańskich, tych, które wyszły już dawno temu z użycia, ale rozmawialiśmy także tydzień temu o pseudonimach, czyli takich zastępczych imionach, takich swego rodzaju przezwiskach, które komuś się nadaje po to, żeby tego kogoś ukryć, albo też ktoś może sobie wymyślić pseudonim po to właśnie, żeby się ukryć, żeby się schować za jakąś nazwą, bo na przykład ktoś sobie nie życzy występować publicznie z imienia i nazwiska. Temu służą pseudonimy, które bardzo często przypominają zwykłe imiona i nazwiska, chociaż nie zawsze, gdy na przykład pomyślimy sobie o pseudonimach wojennych, takich jak Orzeł, albo Jastrząb, albo Wilk, to nie przypomina imion ani nazwisk, ale też jest pseudonimem. A dzisiaj proponuję wam, żebyśmy porozmawiali trochę o nikach, czyli o takich współczesnych, można powiedzieć, pseudonimach, też specjalnych nazwach, które każdy może sobie wymyślić. Tyle, że niki od pseudonimów jednak znacznie się różnią i to z kilku powodów. Po pierwsze, pseudonimy są poważniejsze. Pseudonimy mogą sobie wybierać twórcy, na przykład pisarze, malarze, muzycy albo żołnierze, tacy jak powstańcy właśnie, którzy chcą się ukryć przed wrogiem, chcą się jakoś schować za pseudonimem. Pseudonimy nadaje się również niektórym politykom, po to właśnie, żeby byli znani za taką etykietką. A niki są swobodne. Niki to są takie nazwy zastępcze, które od razu wywołują uśmiech. Wiadomo, że jeżeli mówimy nik, to musimy się uśmiechnąć, dlatego że te niki wcale nie wyglądają na poważne i wcale nie brzmią poważnie, bo mogą co prawda przypominać imię i nazwisko, na przykład Janek

Kowalski, ale właśnie raczej Janek niż Jan, ale wcale imion ani nazwisk przypominać nie muszą. Na przykład wow, takie słowo może być nikiem, albo inspektor leśny, albo inspektor gadżet, albo królewna Śnieżka. To wszystko mogą być niki. Mało tego, także słowa, które zupełnie nie przypominają nazw. Na przykład takie wyrazy jak więcej, albo dużo, albo wspaniale, to też mogą być niki. Co więcej, całe zdanie może być nikiem. Na przykład ktoś sobie wymyślił taki właśnie nick: ja tu tylko sprzątam. I za taką nazwą ten ktoś się ukrył. Czyli ilekroć zapoznajemy się z myślami, ze słowami tego kogoś ukrytego za tym nickiem, to widzimy właśnie nick: ja tu tylko sprzątam. Wcale to nie przypomina imienia ani nazwiska, prawda? A jest nikiem. Czyli stąd płynie wniosek, że właściwie dowolne słowo albo dowolny zestaw słów, takich jak zdanie, może być nikiem. O tym decyduje tylko osoba, która sobie ten nick wymyśla. Co więcej, też ta osoba decyduje o tym, jak ten nick zapisać. Gdzie małe litery, gdzie duże, przez jakie U, przez jakie Ż. Tutaj nie ma żadnych zasad. Naprawdę jest jeden, jedyny decydent, czyli osoba, która podejmuje decyzję, to ta osoba, która sobie wymyśla nick. I to jest też ważne, że niki wymyślamy tylko sobie, a nie innym. Tutaj jesteśmy w takich małych swoich królestwach. Za każdym razem królestwem jest osoba i jej nick. Kiedy się stosuje niki? Przede wszystkim w internecie. Na przykład, gdy się gdzieś logujemy, albo gdy chcemy uczestniczyć w jakimś forum dyskusyjnym, albo gdy chcemy rozmawiać na czacie. Wtedy właśnie potrzebne są niki, czyli takie nazwy, za którymi się chowamy. I tam króluje pełna dowolność. Także, jeżeli na przykład wasza szkoła ma forum dyskusyjne, albo jeżeli porozumiewacie się z nauczycielami właśnie gdzieś w internecie za pomocą jakiegoś komunikatora, to możecie wymyślić sobie niki. Ale pamiętajcie o tym, że sytuacja, w której jesteście, daje pewne wskazówki, pewne podpowiedzi, jak byłoby dobrze, żeby te niki wyglądały. No bo wyobraźcie sobie, że dyskutujecie na forum klasowym, w dyskusji uczestniczą wasi koledzy, wasze koleżanki, nauczyciele, może także ktoś z dyrekcji, a wy ukrywacie się za nickiem Lord Voldemort albo za nickiem nie cierpię swoich kolegów i nauczycieli. Oczywiście macie prawo wybrać sobie taki nick, ale pomyślcie o tym, jak zostaniecie odebrani i czy na pewno tego typu niki będą wam sprzyjały i czy na pewno pozwolą wam na przykład załatwić jakąś sprawę u nauczycieli i kolegów i koleżanek? Coś mi się wydaje, że raczej nie. Więc wybór niku, zależnie od miejsca, w którym dyskutujemy, to jest sprawa bardzo poważna i bardzo odpowiedzialna. Warto przede wszystkim podejść do tego świadomie, czyli nie wybierać sobie nazwy pierwszej z brzegu, pierwszej, która przyjdzie wam do głowy, ale warto pomyśleć o tym, jakie konsekwencje dla was będzie miał wybór niku w danej sytuacji, w danej dyskusji internetowej. A na koniec jeszcze ciekawostka o tym, skąd pochodzi samo słowo nick. To jest oczywiście zapożyczenie z języka angielskiego, tak jak bardzo wiele wyrazów we współczesnym języku polskim, i jest skróceniem słowa nickname, angielskiego słowa nickname. A to słowo powstało właściwie przez pomyłkę, bo na początku był wyraz nickname, angielski wyraz nickname, który oznaczał właśnie taki dodatek nazewniczy, taką dodatkową nazwę, ale w języku angielskim słowa są poprzedzane przedimkami. No i wyraz nickname miał przedimek N. N nickname. Ktoś się kiedyś pomylił i zamiast N nickname ktoś mówił E nickname, czyli ktoś dołączył N do tego słowa. No i w ten sposób właśnie powstał, tak przez pomyłkę, nasz wyraz nickname, od którego utworzyliśmy skrót nick.
i tym skrót

tem nik po polsku już wymawianym na gruncie polszczyzny. Tak jak jest dla nas naturalnie, tym słowem do dzisiaj się posługujemy. Ciekawa jestem, czy wy sami macie już jakieś niki, czyli takie pseudonimy internetowe, i czy macie jeden nick, czy może kilka, a może zwróciliście uwagę na niki, które wybierają sobie inne osoby, czy któreś szczególnie wam się spodobały? Spróbujecie o tym z kimś porozmawiać, a może wymyślicie sobie swój zestaw ników dodatkowych? Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

0: to promocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Minęła 7:00. Martyna Huderska, Filip Górski. Dzień dobry.

0: coś pilnego, niechaj zrobią to wojskowi. Cztery!
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży, gdy coś pilnego, niech wołają kolejarzy.
2: Aha, aha!
3: Lubimy leżeć, jedna z naszych ulubionych piosenek. Spektakl Wanna Archimedesa, 5 minut po godzinie 7. Witamy Państwa serdecznie, za oknem słońce. Mam nadzieję, że za Waszymi oknami też i nad Waszymi głowami, jeżeli wyszliście już z domów. Idzie ku dobremu, jeśli chodzi o zmiany aury. Mówiliśmy o tym troszeczkę wczoraj, że nadciąga fala upałów. No też nie wszyscy się z tego cieszą. No pewnie najbardziej dynamicznie będzie w piątek, no i weekend też zapowiada się imponująco. No na pewno ci, którzy wybierają się między innymi na dwa teatry do Sopotu, szczęśliwi. Zapraszamy serdecznie w imieniu Polskiego Radia i Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dużo się będzie działo. Będą prowadzone audycje, ale też wspaniałe spotkania w Sopocie. Warto zajrzeć na stronę internetową. No, a ci, którzy do Sopotu się nie wybiorą, na pewno też znajdą mnóstwo inspiracji w innych miastach. Powolutku zbliżają się wakacje i nadciągają festiwale. Polskie Radio Dzieciom w wielu festiwalach będzie uczestniczyło w te wakacje, zarówno w lipcu, jak i w sierpniu, więc kilka przypominajek w poranku na pewno. I wczoraj obiecałam, że opowiem o Turnickim i zabrakło nam czasu. To dzisiaj na drobie. Bardzo przepraszam, że mi się nie udało. Wianki w Turnickim. Jest takie piękne wydarzenie w najbliższy weekend. To chętnie się z Wami tymi ciekawostkami podzielę. No i przekażę te treści, które dotarły do mnie od Kasi Jackowskiej Enemło, która wybiera się do Turnickiego, żeby puszczać wianki, śpiewać, tańcować i no, celebrować tę wyjątkową noc z 21 na 22 czerwca. To jest coś takiego wow, wyjątkowego. Ciekawa jestem, jak Wy będziecie świętować taką długą noc, przesilenie. 7 minut już po godzinie 7. O 7.30 oczywiście rodzinny budzik. Będą zmagać się dorośli, więc zapraszamy z Filipem bardzo serdecznie. Będzie można dzisiaj też zdobyć zaproszenie, zaraz Wam powiem dokąd, do Białostockiego Teatru Lalek na 20 czerwca, ale to jeszcze chwilka. Mimo wszystko bardzo proszę Białystok i okolice o uważność. To będzie piękny spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Więc jeżeli nie będziecie mieli planów, a będziecie chcieli spędzić weekend w teatrze, to taka możliwość lada moment. Dzisiaj temat, którego nie znajdziecie w żadnym kalendarzu, tak przewrotnie. Będziemy szukać pasków wokół nas, moi drodzy, do godziny 9:00. Pasiasty poranek. Ja już mam kilka swoich skojarzeń, takich mniej i bardziej oczywistych. I ciekawa jestem, czy wpadniecie na te same tropy, na które ja wpadłam, czy to będą zupełnie inne podpowiedzi. Na takie zaskoczenia również w poranku czekamy. 22 645 20 55, jeżeli już jakieś zaskoczenie przychodzi Wam do głowy i chcecie się podzielić, to proszę. Można też wysyłać nam takie niespodzianki na adres dzieci@polskieradio.pl. No i oczywiście nieustająco zachęcam, żeby zaglądać na stronę internetową i na stronę podcastu.

podcastypolskieradio.pl i do naszych mediów społecznościowych oraz na Instagram Polskiego Radia Dzieciom. No to cóż, proszę Państwa, startujemy. 8:40, trzeba się obudzić. Sprawdzamy pogodę zaraz po piosence.

Synoptycy informują, że najbliższe dni przyniosą upały oraz burze. Tak wynika z prognozy, ale dodam zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bo w wielu regionach wydano żółte i pomarańczowe alarmy. Sprawdzamy szczegóły. Środa i czwartek, no niby bez pogodowych zagrożeń, ale sytuacja zmieni się w piątek, bo tego dnia będziemy mieli ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. W województwach lubuskim, zachodniopomorskim, powiatach południowo-zachodnich, w dolnośląskim, w powiatach północnych i północno-zachodnich oraz wielkopolskim w powiatach zachodnich. No, czekaliśmy, aż się doczekaliśmy. A w sobotę skwar obejmie niemal całą Polskę. No i tutaj to już trzeba by było prawie wszystkie województwa wymienić. Pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie, łódzkie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie. No. Tak wygląda sytuacja. Proszę o siebie zadbać i się nawadniać. Dużo arbuzów można jeść. Och, i lodów.

że też lemoniady można dużo pić, a nawet jest to wskazane. Dziś temperatura dość wysoka, bo od 19 stopni w Suwałkach, nasz biegun zimna, do 23 w Gorzowie Wielkopolskim, w Krakowie, Rzeszowie. O nie, przepraszam, w Zielonej Górze 24 stopnie. Zielona Góra wygrywa, jeśli chodzi o tę najwyższą temperaturę. A niebo błękitne. No i pięknie nam się to wszystko rysuje. Także dzisiaj jeszcze chłodniej i taki oddech przed upałami i skwarem. A w weekend szczególnie trzeba będzie o siebie zadbać.

przenieśliśmy się na Zieloną Łąkę, ale już wracamy, żeby zabrać was do teatru na spektakl Amelka Bubr i Król na dachu. Spektakl będzie grany w białostockim Teatrze Lalek 20 czerwca o godzinie 15. Jeżeli chcecie wybrać się do teatru, to proszę wysłuchać krótkiej opowieści, a potem szybciutko do nas zatelefonować. Opowieść dotyczy spektaklu i szukania odpowiedzi na pytanie, co może zdarzyć się podczas wyprawy po czarny miód do szepczącego lasu. Jest tych pytań więcej. Co kryje w sobie wyjątkowa dynia? Jakie sekrety odkryje tajny radca wraz z kosem? I kogo odnajdzie zagubiony od dawna król? W takie zaskakujące i zabawne przygody można wskoczyć z nietypowym bobrem i gruszką i mądrą Amelką. A poza tym w spektaklu pojawi się też wróżka Lulejka, która rozprawi się z nieznośną Mruksą i z podstępną Frygą. Jak słyszycie, postaci jest sporo. Będzie też uroczy pies Shino, który z kolei z Amelką i całą grupą tych dziwnych postaci rozwiąże pewną zagadkę. A zagadka dotyczy ptaka. No i żeby zdobyć podwójne zaproszenie na spektakl Amelka Bubr i Król na dachu, trzeba odgadnąć, jaki to ptak. A to ptak, który robi tak. Czy wy już wiecie, kto to? 22 645 20 55. Podwójne zaproszenie na spektakl do białostockiego Teatru Lalek na 20 czerwca na godzinę 15. Czeka na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni.

0: Na naszym radiowym pokładzie witamy Stefana. Dzień dobry.
1: Witamy.
0: No cześć Stefanie. Czy ty mieszkasz w Białymstoku?
1: Nie, mieszkam w Klukowie, ale to blisko Białegostoku.
0: A, to blizutko. To znak, że wybierzesz się do teatru 20. Cudnie. A rozpoznałeś tego tajemniczego ptaka?
1: Sowa.
0: Sowa, pięknie. Krasnalki, chodźcie tutaj szybko.

0: Ciutko. No i pięknie. Sprawa załatwiona. Raz, dwa, trzy. Podwójne zaproszenie dla pana Stefana w poranku na Amelkę Bobra i Króla na dachu. Bardzo mnie ciekawi, co tam się wydarzy. Tyle jak... Ależ bardzo proszę, no zasłużona nagroda. Wszystko wiesz, Stefanie. Wszystkie zagadki świata. Pewnie co bym nie wymyśliła, to byś odgadł. A bywasz czasami w tym teatrze? Czy pierwszy raz się wybierzesz?
1: Pierwszy raz.
0: O, no to cudnie. To jak będziesz miał ochotę, to zadzwoń do nas w przyszłym tygodniu i opowiedz, co tam w teatrze się dzieje w Białymstoku. A jakie masz jeszcze plany na weekend?
1: No, na weekend mam takie plany, że no, to znaczy jutro... Bo dziś ma premierę kontynuacja hitu, a dokładniej Toy Story 5 i jutro na niej jadę.
0: Poważnie? Ale, ale w kinie?
1: Nie.
0: Nie. A gdzie to kontynuacja? Gdzie będziesz oglądał Toy Story 5?
1: W Białymstoku.
0: W Białymstoku? Co to w ogóle? Ja muszę sprawdzić, o co chodzi. Nie znam w ogóle tej historii z Toy Story 5. A ty jesteś fanem w ogóle Toy Story?
1: No tak.
0: Lubisz?
1: No. Ale dzisiaj jest premiera, więc tak koniecznie musisz sobie pojechać, aby dowiedzieć się, co dalej z zabawkami.
0: No
1: tym
0: tak.
1: Razem na drodze... Tym razem na drodze spotkają tablet, Lilipad i nie zdradzę więcej.
0: O rany, ale się będzie działo. No to mnie teraz zaciekawiłeś. Muszę sobie tam posprawdzać w internecie, o co chodzi z tym Toy Story 5. Dobrze, to zaraz chyba zagramy piosenkę z wcześniejszej części.
1: Na pewno pojedziesz, jak będzie?
0: No, dzisiaj to pewnie nie dojadę, ale może sobie sprawdzę, może w przyszłości jeszcze będzie jakaś powtórka.
1: Tak.
0: No, mam nadzieję, bo ja też lubię.
1: Może ci nawet opowiem, co było.
0: No, poproszę, jak będziesz miał czas... Na przykład jutro zadzwonić w poranku albo w przyszłym tygodniu, to będę czekać.
1: Dziękuję za miłą rozmowę.
0: A ja też dziękuję. A chcesz kogoś pozdrowić, Stefanie?
1: Pozdrawiam moją mamę, pozdrawiam mojego tatę, pozdrawiam moją babcię, pozdrawiam właśnie wszystkie zabawki z Toy Story 5 i pozdrawiam klasę i pozdrawiam mojego pluszaka Iwi.
0: Cudne pozdrowienia. A my pozdrawiamy ciebie, Stefanie. No i chyba zagramy taką piosenkę Ja ci nie dam tak zmarnować się. Ona jest z Toy Story 4. To może, żeby była kontynuacja za chwilę tej piątki. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
1: Dobrego dnia.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: No a teraz sprawdzimy, czy dorośli śpią. 22 645 20 55. Czekamy na Państwa w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Czekamy na Państwa zmagania, które mam nadzieję wcale nie będą takie wyczerpujące. Krasnoludki już są, niespodzianka radiowa czeka, więc no cóż ja mogę dodać. Brakuje tylko Państwa.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pan Seweryn się do nas dodzwonił pierwszy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Sewerynie, ma pan tam obok jakieś wsparcie?
2: Na szczęście tak, mam syna Franka obok.
1: Och, jak dobrze. Cześć, Franek. Dzień dobry. Będziesz tacie pomagał?
3: Tak.
1: No pięknie. A wy macie jakiś swój sposób na dzwonienie do Polskiego Radia dzieciom, że wam się tak szybciutko udało?
2: No już mamy numer zapisany w telefonie.
1: A, czyli to jest ten sposób. No bo różnie nasi słuchacze kombinują. Ale rzeczywiście zapisanie numeru daje taką szansę, że ciach, szybciutko i się udaje. A wy dzwonicie do nas regularnie?
2: No, często może nie wam się udaje? Super regularnie, ale już kilka razy nam się udało w różnym czasie.
1: A no to bardzo się cieszę. A w budziku? Panie Sewerynie, pan próbował swoich sił w rodzinnym budziku?
2: No właśnie, chyba do budzika się najtrudniej dodzwonić, ale już się kiedyś udało, tak.
1: A no to pięknie, czyli już macie debiut za sobą. Dzisiaj mamy taki pasiasty poranek, chociaż jeszcze to nie wybrzmiało, bo tak w zasadzie nie rozmawialiśmy jeszcze na temat pasków, także panowie otworzą oficjalnie temat. A ponieważ różne są pasiaste skojarzenia w świecie natury i nie tylko, w świecie filmowym, no i tutaj wokół nas i w złudzeniach optycznych sporo pasków, no to dotkniemy takiego słowa jak przekrasek mróweczka. No i teraz, panie Sewerynie, będą trzy podpowiedzi. Jak pan myśli, co to jest ten przekrasek mróweczka? Czy to jest... Nie, no da pan radę. Spokojnie. Mamy takie podpowiedzi. Przekrasek mróweczka to, uwaga, chrząszcz. Czy to może być roślina z rodziny wiechlinkowatych? Czy to jest na przykład malutki mrówkojad? Taki pasiasty.
2: Jak myślisz, Franek, taki pasiasty? Chyba robaczek, nie? Jakiś będzie.
1: Czy to pasiaczek? Pasiaczek. Pasiasty robaczek. Pasiaczek. Tak, pasiaczek, że w sensie taki mrówkojadowaty. Czy to może być roślinka? Czy może chrząszcz? Czy może chrząszcz taki?
2: No chyba i... chrząszcz. Franek, jak myślisz, powiedz chrząszcz. Chrząszcz,
1: no,
2: tak.
1: No to oczywiście, to że chrząszcz. No brawo. Ależ mi się tutaj znawcy tematu trafili. Rzeczywiście...
2: Nie no, my strzelaliśmy.
1: Strzelaliście. To ja myślę, że trzeba dzisiaj zagrać w jakąś grę w takim razie, jak macie taką dobrą intuicję. Znaczy nie namawiam do hazardu, absolutnie, ale chrząszcz przekrasek mróweczka rzeczywiście istnieje.

0: nie je. W naszym świecie śmieszny taki jest. Może będziecie mieli ochotę go potem sobie obejrzeć. Na przykład w internecie ma takie nieduże ciałko od 7 do 10 mm, takie wydłużone, czarna głowa, gęsto grubo punktowana, biało-czarno owłosiona. No taki, no, o gustach się nie dyskutuje. Ja bym powiedziała, że ładny, ale inni może niekoniecznie. W Europie, Azji i Afryce Północnej sobie taki jegomość przekrasek mróweczka mieszka. Panowie, no gratuluję oczywiście zdobycia niespodzianki. Dokąd wysyłamy?
1: Czechowice-Dziedzice.
0: Dobrze. A co tam w Czechowicach-Dziedzicach się u was dzieje? Ciekawego?
1: No miało być dzisiaj słońce, ale jeszcze się wstydzi to słońce.
0: Mm-hmm.
1: A tak, no to właśnie do przedszkola jedziemy.
0: No to mam nadzieję, że słońce będzie, bo takie są zapowiedzi, że już teraz to z każdym dniem coraz piękniej. No już chyba nam się niebo wypadało. Mam nadzieję, chociaż na troszkę. No to życzymy dobrego dnia.
2: Pozdrawiam. Mamy moją ojcę. Mojego dziadka, kolejnego dziadka, drugą babcię.
1: I może przedszkola.
2: Drugą babcię i całe polskie stadio dzieci.
0: Pięknie, dziękujemy. Panie Sewerynie, gdyby pan chciał coś dodać, tak dzielnie pan walczył, to proszę.
1: Nie, ja już dziękuję. Miłego dnia wszystkim.
0: Miłego. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam.

Omawiamy wszystkie przekraski, a pożyteczne ze względu na odżywianie się szkodnikami. I już w 1758 roku pan Karol Linneusz odkrył taki właśnie gatunek. No ma takie delikatne paseczki, białe na czarnym grzbiecie, tak mogę powiedzieć, chociaż nie wiem, czy tutaj nie nakrzyczeliby na mnie zoolodzy. Jest też troszkę czerwony, ma takie czułki czarne, a w ogóle wygląda, jakby miał czapeczkę. Taką czapeczkę trochę jak żołędzie mają. No śmiesznie wygląda ten przekrasek. Jak będziecie mieli ochotę odnaleźć, to zachęcam. Przebywają pod korą podobno takie przekraski, jak są larwami. I można je też znaleźć w chodnikach, smolików, kuzek, bogatków i większych korników. Ojejku, jaka to jest dziwna sytuacja z tymi przekraskami. No ciałko nieduże, no żeby zobaczyć takiego przekraska, to trzeba rzeczywiście się przyjrzeć uważnie. Głowa czarna, dużo ma punkcików, ale jak weźmiemy lupę, to dopiero zobaczymy. Czułki brunatno-czerwone, to się nazywa przedplecze w przedniej części i ono jest wgniecione poprzecznie i czarne, a dalej jest czerwone, przedplecze, co to za słowo piękne, a z tyłu mocno przewężone, a nasadowa część pokryw czerwona, pokryta punktami o średnicach większych niż odległość między nimi, jak to jest wspaniale opisywane, a dalsza część pokryw, to pokrywy są, a ja powiedziałam grzbiecik, tak? Z dwiema przepaskami białego owłosienia. Spód ciałka czerwony, rzadziej miejscami czarny, a odnóża o czerwonych stopach. Takie małe ma stópki ten przekrasek mróweczka. I smoliście brunatnych goleniach oraz udach. Wspaniały opis. Wspaniały. Przekrasek mróweczka w roli głównej w poranku wystąpił. 13 minut zostało do godziny 8. Jak to człowiek może sobie od razu humor poprawić, wystarczy przeczytać opis przekraska. Czekam na wasze skojarzenia pasiaste, moi drodzy. Pod numerem telefonu 22 645 2055, a może inspiracją będzie piosenka zespołu Kuku o dżungli. Bo w dżungli wszak pasiastych stworzeń też można spotkać wiele.

0: Emi się do nas dodzwoniła o poranku. Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Emi. Masz jakiś pomysł, Noemi, na
1: skojarzenie?
0: Tak?
1: Ja myślę, że to jest albo kowal, albo Biedronka.
0: O! A poczekaj, zaraz spróbujemy tutaj odgadnąć my z Filipem. O co nam tutaj chodzi? Ty mówisz o przekrasku?
1: Tak.
0: To ja już wiem. Bo ty się zastanawiasz, Noemi, kim jest ten przekrasek, tak?
1: Tak.
0: Ten przekrasek to jest chrząszcz, wiesz? Tak, to my już tutaj rozpracowaliśmy tą zagadkę przekraska, troszkę o nim opowiedzieliśmy, no bo rzeczywiście ja próbowałam zmylić pana Seweryna, który do nas dzwonił o 7:30 i podpowiadałam mu, że to może być chrząszcz albo jakaś roślinka, a może to jest taki mały mrówkojad, bo jak mróweczka, ale pan Seweryn się nie dał nabrać, no i odgadliśmy, że to jest ten chrząszcz właśnie i że on ma takie trochę paseczki, bo dzisiaj szukamy też pasiastych skojarzeń w poranku. A ty masz jakiś pomysł na coś pasiastego? Lubisz paski?
1: A to musi być owad?
0: Nie. To może być cokolwiek. Cokolwiek przychodzi ci do głowy. Tygrys. No, oczywiście, brawo. Zapisujemy tygrysa. Krasnoludki, chodźcie tutaj szybciutko. No pięknie, jak szybko Noemi zareagowała na pytanie pasiaste. A ty znasz jakiegoś tygrysa? Takiego bajkowego na przykład?
1: Znam, ale nie pamiętam, jak on się nazywał. To była z takiej bajki, gdzie też był taki czarny Puma, taki chłopiec.
0: Księga Dżungli?
1: Tak.
0: Jest rzeczywiście niedźwiedź Balu, jest tygrys, który nazywa się chyba Shir Khan.
1: Tak.
0: Dobrze wypowiadam. Tak mi teraz wpadło do głowy, dawno nie oglądałam tej bajki, ale jest Mowgli, rzeczywiście jest Balu, no i wydaje mi się, że Shir Khan tam jest, on jest takim niemiłym tygrysem.
1: Tak.
0: Mhm. Jest jeszcze bardzo sympatyczny tygrysek w stumilowym lesie. Kolega Kubusia. Puchatka.
1: No tak.
0: Prawda?
1: Tak.
0: Jest. Hupaj, siupaj, łupaj, cupaj. To ten, który śpiewa tę piosenkę. Taki szalony, zwariowany tygrys.
1: Tak.
0: Mhm. Jest na przykład też tygrys Pietrek w takiej opowieści teatralnej z kolei.
1: To ja nie znam.
0: Tak szybciutko próbuję sobie przypomnieć te bajkowe tygrysy.
1: Jeszcze Aladdin miał tygrysa.
0: Tak, w opowieści o Aladynie też był tygrys. No to może, Noemi, wybierzesz piosenkę z którejś z tych bajek. Skoro nam tutaj zasugerowałaś tygrysa, chciałabyś usłyszeć tego tygryska ze Stumilowego Lasu, czy z Księgi Dżungli piosenkę, czy z Aladyna?
1: Z Aladyna.
0: Dobrze. To za chwileczkę taką piosenkę zaproponujemy naszym słuchaczom. A powiedz, czy ty w swojej szafie masz coś pasiastego?
1: Tak, mam.
0: Mhm. Są osoby, które bardzo lubią zakładać na siebie paski i pasiaste ubrania. Mają je w różnych kolorach. Ja mam kilka takich pasiastych koszulek. No to oczywiście zależy od nastroju.
1: Mhm. Ja mam taki jeden sweter pasiasty, taki niebiesko-biały.
0: Mhm. No to ubrania pasiaste chyba też możemy dopisać do naszej listy.
1: Tak.
0: No pięknie ci, Noemi, dziękuję. A swoją drogą ten przekrasek mróweczka to nam bardzo namieszał w programie, prawda?
1: Tak.
0: Kto by przypuszczał, że to jest chrząszcz, ale nazwa prześliczna. W ogóle różne owady, ale też rośliny mają niezwykłe nazwy. No ten mróweczka to mnie też zaskoczył. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i dziękuję ci za telefon. Gramy piosenkę z filmu Aladdin. A chcesz kogoś jeszcze pozdrowić?
1: Tak. Chciałabym pozdrowić bratnią, krasnoludki, mojego królika, mamę, tatę, babcię i wszystkich rodziców.
0: I my pozdrawiamy i wspaniałego dnia ci życzymy. Słonecznego. Do usłyszenia.
1: Do widzenia. Dziękujemy.

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć.

0: mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
1: Czy tak dobrze?
2: Uwielbiam te poplisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Dodałabym pasiasty poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Martyna Chuderska i Filip Górski. Witamy.

0: 5 minut po godzinie 8. Pasiasty poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Przypomnę szybko numer telefonu do studia 22 645 20 55. Przypominam, że dzisiaj szukamy pasiastych skojarzeń. No proszę Państwa, już sam świat natury obfituje w niezwykłe stworzenia, które często decydują się na paski. Czy to jest taki modny trend? O co chodzi z tymi paskami? Skąd one się w naturze wzięły? I czy są zarezerwowane wyłącznie dla zebr i tygrysów? No nie. Chociaż tygrysy w swoim czarnym i pomarańczowym umaszczeniu to świetnie sobie radzą w gęstych lasach, gdzie ich intensywne kolory mieszają się z cieniami, a okapi, bliscy kuzyni żyraf, z kolei z dumą eksponują swoje białe paski na brązowym tle. No i dzięki temu są mistrzami kamuflażu w tropikalnych lasach deszczowych. Zatem chodzi nie tylko o modę, nie tylko o to, żeby się wspaniale prezentować, ale także o przetrwanie poprzez umiejętne ukrycie się. Czy Marysia w sprawach paskowych i w sprawach kamuflażu tygrysów i okapi oraz zebr do nas dzwoni? Sprawdzamy. Dzień dobry, Marysiu.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty chciałabyś dorzucić jakieś pasiaste skojarzenie w poranku?
1: Apalachlena.
0: Jakie, przepraszam?
1: Apalachlena.
0: Słabo cię słyszymy. Bo coś nam tam przeszkadza w tle, jakiś szuruburu, ale może jakoś tutaj dojdziemy do sedna. Wytłumaczysz, co to takiego? O czym opowiadasz?
1: O ośmiornicy niewysokokręgiej.
0: Ośmiornica, ona się tak nazywa?
1: Tak.
0: To jest jakaś pasiasta ośmiornica, tak?
1: Tak, ma takie kręgi niebieskie.
0: Ośmiornica pasiasta. Oj, zaraz tutaj sprawdzam. Co to za stworzenie? Pręgowana ośmiornica. Rzeczywiście jest taka. Pacyfik i ma unikalne, kontrastowe paski na ciele. No, natura jest niesamowita. A skąd ty wiesz o tej ośmiornicy?
1: Książki.
0: Mhm. Masz książkę o różnych takich stworzonkach, tak?
1: Tak.
0: Ale podwodnych? Czy to jest taka duża księga dotycząca różnych gatunków zwierząt?
1: Różnych.
0: Mhm. A co myślisz o zebrze? Można dopisać do naszej pasiastej listy?
1: Tak.
0: Zebra zdecydowanie. A jak to jest twoim zdaniem? Zebra jest biała w czarne paski, czy czarna w białe?
1: Biała w czarne paski.
0: No i tutaj zdania są podobno podzielone. No ale to tak jak z tym odwiecznym pytaniem, co było pierwsze, jajko czy kura. No ja wiem na pewno, że nie ma zebry, która miałaby takie same paski jak koleżanka. Nawet w rodzinie, nawet rodzeństwo, wszyscy mają inne paski i to tylko podobno mama taka zebra jest w stanie rozpoznać, nawet z dużej odległości, które to jej dzieciątko. Ale zebrę dopisujemy. Chociaż zebrę też można zobaczyć na ulicy, prawda? Postaci przejścia dla pieszych. Też taka zebra jest narysowana. A ty jesteś teraz w drodze?
1: Tak.
0: A dokąd się wybierasz? Do szkoły?
1: Do domu.
0: Do domu? 9 minut po 8 już wracasz?
1: Tak.

0: nie chodzę do szkoły, ja uczę się w domu.
1: Ach, czyli to jest edukacja domowa. Tak?
0: Tak.
1: Marysiu, a ty sobie chwalisz naukę w domu?
0: I to bardzo.
1: Ja bardzo podziwiam wszystkich, którzy się uczą w domu i są właśnie w edukacji domowej, bo, no bo wydaje mi się, że to wymaga takiej zupełnie innej organizacji pracy i że to trzeba być takim poukładanym i zdyscyplinowanym. Jak ty sobie radzisz? Układasz sobie jakoś plan?
0: No, w lat staram się odrobić wszystkie książki. I to jak najszybciej, by się jak najwięcej nauczyć.
1: Jasne.
0: Z egzaminami.
1: A już jesteś po egzaminach, czy przed?
0: Już mam wakacje.
1: Och, już wakacje. No, to brawo dla ciebie, moja droga. To pewnie wiele osób, które jeszcze chodzą do szkoły i czekają na zakończenie roku, ci zazdrości. No, ale to wymaga właśnie takiej innej organizacji czasu. Także brawo, brawo dla ciebie, Marysiu. Wakacje już zaplanowane? Wyjeżdżasz, czy zostajesz w domu? Czy to będzie taki intensywny czas? Szalony, czy na spokojnie sobie to wszystko układasz?
0: No. Jeszcze pojadę sobie na obóz.
1: Jakiś obóz tematyczny, zgodny z twoimi zainteresowaniami?
0: Obóz
1: to No to życzymy ci wspaniałego wypoczynku. Nie będę cię tu przedwakacyjnie męczyć. Jak będziesz miała ochotę zadzwonić i opowiedzieć, co tam porabiasz, to będziemy czekać. Ale bardzo ci dziękuję za twoje pasiaste skojarzenia. Ależ mnie zaskoczyłaś z tą ośmiornicą. Teraz sobie ją znalazłam i patrzę na nią na obrazku, jak wygląda. No piękna. Niesamowite są ośmiornice. A chcesz kogoś pozdrowić?
0: Moją rodzinę, księdza proboszcza, księdza Adriana, księdza tam w ogóle wszyscy księży z naszej parafii i wszystkie moje koleżanki z naszej grupy.
1: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich wymienionych i do usłyszenia, mam nadzieję. Pa, pa.
0: Pa, pa.
1: A na rozmowę czeka też Ola, więc kłaniamy się Oli, witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć, Olu. A ty chciałabyś dorzucić jakiegoś pasiastego stworka, albo może jakiś przedmiot pasiasty, albo zjawisko do naszej listy?
2: Osta, pszczoła i kotek.
1: Pszczoła, usłyszałam, tak. Kotek. I coś jeszcze?
2: I osa.
1: I osa. O tak, no myślę, że nawet tutaj osa by wyprzedziła pszczołę. Osa rzeczywiście...
2: Szerszeń.
1: I co takiego?
2: Szerszeń.
1: Szerszeń. Ja się boję szerszeni troszkę. Szerszeń dopisałam do listy. A ty widziałaś ostatnio któreś z tych stworzonek wymienionych?
2: Pszczołę.
1: Pszczoły właśnie. Pszczoły to lubię. I bardzo je cieplutko pozdrawiam za to, że tyle dobra nam przynoszą i naszej planecie. Możemy dbać o pszczoły, na przykład wystawiać im wodę. O, teraz nadciągają upały. To myślę, że to warto. A kotka jakiegoś pasiastego znasz?
2: Babcia i dziadek mieli, ale już nie mają, bo zdechły.
1: Rozumiem, czyli w jakimś kocim tam raju sobie teraz ten kotek biega. Ja mam kotkę, ale moja kotka nie jest pasiasta, tylko jest czarno-biała, no, ma takie plamki, ale pasków to w ogóle, ani jednego. Ale rzeczywiście w takim kocim świecie kocurów pasiastych to sporo można znaleźć. No i tygrysy są piękne, pasiaste, prawda?
2: Tak.
1: Pięknie ci dziękuję, Olu. Dopisałam te wszystkie twoje skojarzenia. A ty masz na sobie dzisiaj coś pasiastego?
2: Nie mam.
1: A lubisz zakładać na siebie paski?
2: Tak.
1: A jak rozejrzysz się teraz wokół, bo nie wiem, czy jesteś w samochodzie?
2: Tak, jest.

0: jestem w samochodzie.
1: To jest coś tam pasiastego blisko ciebie?
0: Pasy.
1: Pasy, no tak. Czyli taka zebra na ulicy. Jasne. To może też poszukamy piosenki adekwatnej, bo jest taka piosenka w Polskim Radiu Dzieciom. Zebra na asfalcie, chyba taki jest tytuł tej piosenki. To zaraz sobie poszukamy. A chcesz kogoś pozdrowić w audycji?
0: Mojego brata, tatę, mamę, całe przedszkole i że przedwczoraj miałam zakończenie roku.
1: Już?
0: Tak, ale...
1: Czyli już wakacje masz, Olu?
0: Nie, ale po prostu to było wcześniejsze zakończenie roku.
1: Ach, rozumiem. Uroczyste to zakończenie? Tak były występy?
0: Tak.
1: Mhm. No, a to można śmiało powiedzieć, że już jedną nogą jesteś po tej wakacyjnej stronie. No to życzymy ci już odpoczynku. Bo skoro temat chyba szkolny, taki ocen zamknięty, no to śmiało można już lada moment widać wakacje. A chciałabyś kogoś pozdrowić?
0: Przedszkole całe, mojego brata, tatę, mamę, swoją siostrę. I tyle. Jeszcze panią i krasnoludki.
1: Pięknie ci dziękuję. I krasnoludki też by ci tu chciały podziękować. I za twoje pomysły, i za pozdrowienia. Pa, pa, pa, Olu. Trzymaj się cieplutko. Do usłyszenia. I mówimy pa, pa temu maluszkowi, który ci towarzyszy, tak? To twoje rodzeństwo?
0: Tak.
1: Pa, pa.

0: przewodnie.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz, a potem rób tym krokiem ćwawo, marsz!
0: Biało-czarno-białym palcie leży zebra na asfalcie i naprawdę tak się cieszy, kiedy wchodzi na nią pieszy.

0: Od chodnika do chodnika leży zebra, bestia dzika. Niby miła i wesoła, ale może pogryźć koła.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz. I potem równym krokiem żwawo marsz.
2: Na asfalcie leży zebra, malowana w białe żebra. I się złości daje słowo, kiedy ktoś przechodzi obok.

0: to była, proszę państwa, zebra w palcie na asfalcie. Pora na kolejne pasiaste skojarzenia, które zebrała nasza reporterka Julka Rozbiecka w jednym z warszawskich przedszkoli. To będzie słoneczne przedszkole i pomysły najmłodszych.
1: Zebra ma paski na sobie, żeby było ją trudniej znaleźć, i pasy dla pieszych też są, żeby ludzie nie przechodzili pod autami, żeby spokojnie przejść przez ulicę. I są paski na piłce i paski na rybkach, bo im się tak podoba, żeby się chować.
2: I jeszcze są paski na osach i one mówią, żeby to nie uważać.
3: I jeszcze mogą być buty w paski, kurtka w paski, czapka w paski, skarpetki w paski.
4: Jak są paski na ubraniach, to można wyglądać grubiej albo chudziej. Bo jak są od góry do dołu, to się wygląda chudziej. A jak od lewej do prawej, to się wygląda grubiej.
5: Można mieć etui na telefon w paski. I można mieć kołdrę w paski. I poduszkę, i prześcieradło. I to jest taka ozdoba, którą lubią dorośli albo dzieci.
2: Że szlaban drogowy jest w paski.
6: Zebry, ryby, tygrysy są w paski.
7: Krowy są w paski.
8: I w sklepach są paski na różnych rzeczach, które się kupuje. I później się przykłada do takiego urządzenia i można wiedzieć, ile to kosztuje.
9: Bardzo potrzebne są paski na świecie,
10: żeby ładnie wyglądać, ale ja i tak nie potrzebuję pasków, żeby ładnie wyglądać.
0: No, widzicie, zdania podzielone. Niektórzy twierdzą, że paski są bardzo potrzebne w naszym świecie. A propos skanowania, to mamy przecież kody paskowe na różnych produktach. 22 minuty po godzinie 8. Otwiera nam się świat paskowy w poranku Polskiego Radia Dzieciom i okazuje się, że oj, nie tylko zebra, nie tylko tygrys, nie tylko okapi, nie tylko skunks, lemur, katta czy hiena pręgowana oraz szop pracz z jego pasiastym ogonem mają na sobie paski. No to szukajmy dalej.

0: Dodzwoniła się do nas Leokadia. Dzień dobry, Leokadio.
1: Dzień dobry.
0: No witamy cię cieplutko w naszym pasiastym poranku. Masz tam coś pasiastego pod ręką albo jakieś skojarzenie?
1: Tak, mam skojarzenie.
0: No to zapraszamy. Ja już wszystko notuję skrupulatnie. Jaki pomysł ci wpadł do głowy?
1: Wpadł mi pomysł ze flagami.
0: O, pięknie. Rzeczywiście flagi składają się z pasów. No nie musimy daleko szukać, prawda? Bo nasza flaga
1: tak.
0: Ma dwa takie pasy. Pięknie. A ty się interesujesz flagami?
1: Nie.
0: Nie, tylko tak ci dzisiaj przyszło do głowy.
1: Tak.
0: Mhm. Rozumiem. No, my dzisiaj szukaliśmy w świecie zwierzaków i udało nam się tutaj znaleźć bardzo dużo takich pasiastych skojarzeń. Zaczynając od chrząszcza, przekraska, mróweczki, ale kotów pręgowanych i zebr dużo i są też takie węże, które też mają paseczki. A powiedz, ty lubisz w ogóle pasy? Na przykład na ubraniach?
1: Tak.
0: A masz coś pasiastego w szafie?
1: Nie wiem.
0: Trzeba by było poszukać?
1: Tak.
0: A miałaś może okazję kiedyś, Leokadio, być w takim miejscu, w którym na ścianie były pasy albo był jakiś pasiasty budynek?
1: Nie wiem.
0: Jak będziesz
1: nie
0: kiedyś...
1: Nie przypominam sobie.
0: Rozumiem. Nie wiem, czy byłaś kiedyś na przykład w Szczecinie? Czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie byłam.
0: Jak dotrzesz do Szczecina, to może będziesz miała okazję zajrzeć do Filharmonii Szczecin, która jest bardzo ciekawie zbudowana, jak też wchodzi się do środka, ale z zewnątrz też to

0: to można obserwować, to widać takie paseczki na ścianach i to w ogóle daje takie ciekawe złudzenie optyczne, bo no, wzrok nam zaczyna płatać figle. To jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Trudno to opisać słowami. Może jak będziesz miała okazję tego doświadczyć, to poczujesz tak na własnej skórze. Wiele jest takich budynków pasiastych właśnie, które takie złudzenie optyczne mogą dawać. No, ale dzisiaj też szukaliśmy pasków na ulicy, jest ich sporo.
1: Jeszcze dzisiaj jestem właśnie w Krakowie, jadę do centrum, to właśnie widzę kamienicę teraz z paskami.
0: O, no proszę. Paski nam mogą pięknie ubarwić świat. O, jest taka bohaterka Basia na przykład z książek. Znasz Basię?
1: Awantura o Basie czy inna?
0: Ja myślałam o takiej innej Basi, o takiej Basi, o której pisze Zosia Stanecka i ją rysuje Marianna Oklejak. To jest taka seria książek.
1: Nie wiem.
0: Jest też film. Tak mi wpadło teraz do głowy, że Basia ma taką koszulkę w paski i nawet jest piosenka w filmie animowanym. Jestem Basia, mam 5 lat, w paski humor, w paski świat. No i Basia właśnie też ma taką pasiastą, fajną koszulkę. Ale o awanturze, o Basie, to dziękuję, że mi przypomniałaś, bo dawno nie zaglądałam do tej książki, a też film jest świetny i spektakl Awantura o Basie. A ty znasz? Tę Basię?
1: Ja będę kupować z Basią.
0: Aha. Taką książkę, tak?
1: Tak.
0: Mhm. Czytasz czasami z babcią?
1: Tak.
0: A masz swoje ulubione książki?
1: Tak.
0: A masz ochotę nam jakiś tytuł jeden podrzucić? Taki ulubiony?
1: 102 Dalmatyńczyki.
0: Och. No, to też jest świetna historia. Chociaż Dalmatyńczyki akurat są w kropeczki, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. Musimy kiedyś zrobić taki nakrapiany poranek.
1: Tak.
0: Obok tego pasiastego, no i będziemy miały już pierwsze skojarzenie. To ja będę pamiętała, że dzwoniłaś do nas wtedy i mówiłaś o Dalmatyńczykach. To ja ci życzę, moja droga, wspaniałego dnia. Dziękuję ci pięknie za twoje pasiaste skojarzenia w pasiastym poranku. No i życzę, żeby to była fajna środa.
1: Dziękuję.
0: Chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Moją całą rodzinę, mojego pieska, mojego drugiego pieska i jeszcze moje koleżanki ze szkoły.
0: My też pozdrawiamy. I mam nadzieję do usłyszenia niebawem. Trzymaj się cieplutko, pa, pa.
1: Do widzenia.

pracowitych pszczółek ród wciąż dla mnie robi słodki miód. A pod kamieniem mój zwęszył nos, bo tak pięknych mrówek

nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

Dziś 17 dzień czerwca, ale ten najbliższy weekend będzie wyjątkowy, bo związany będzie z wiankami. 21, 22 dzień czerwca. No i tradycje słowiańskie, pewnie w wielu pięknych miastach, ale też na wsiach będzie się dużo działo. Ja zachęcam Was, żeby przyjrzeć się takiemu wydarzeniu jak wianki w Turnickim. To będzie 5. edycja wydarzenia nad Wiarem w Nowosiółkach Dydyńskich. Oj, poszukajcie na mapie. Może będziecie chcieli wybrać się w taką podróż, żeby wziąć udział w otwartym festiwalu artystyczno-przygodowym, który od 2022 roku łączy naturę, sztukę i ludzi, a łączy nad brzegiem rzeki Wiar w sercu Pogórza Przemyskiego. Energia lokalnej społeczności, ale też wolontariuszy z ruchu Kwitnąca Otulina. No na pewno będzie też otulała wszystkich, którzy przyjadą nad Wiar. Szykuje się tam piękna przestrzeń z muzyką folkową, ale też warsztaty, wyprawy terenowe, ceremonia wianków pod gołym niebem, nad wodą, wśród lasów. No, można sobie wymarzyć piękniejsze przywitanie lata, proszę Państwa. Jak będziecie chcieli posłuchać też o szczegółach tego wydarzenia, to zachęcam do odsłuchania audycji Kultura Nie Śpi. Moją gościnią już jakiś czas temu była Kasia Jackowska NMŁ, znakomita autorka, muzyk, opowiadaczka historii.

która również w niewidzialnym parku pojawi się w ten weekend. Jest przygotowana scena, będzie ceremonia czterech zespołów, ale też czterech żywiołów, proszę Państwa. Będzie żywe granie od folku zakorzenionego w pograniczu po legendę polskiego gitarowego grania. No i ta ceremonia wianków nad rzeką z ogniem, śpiewem i wiankami puszczanymi z nurtem wiaru. Można też wziąć udział w przygodach terenowych, w spacerach przyrodniczych, historycznych. Będą wyprawy w dzicz, opowieści o krajobrazie, o ptakach, o roślinach, o zamierzchłej historii regionu. A to historia, która łączy wiele narodowości i piękne opowieści można tam usłyszeć. No i są też zaplanowane spotkania autorskie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie niewidzialnypark.pl, więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to myślę, że warto przyjrzeć się temu wydarzeniu i wziąć w nim udział, tym bardziej, że jest to wydarzenie, tak jak wspomniałam, otwarte. Na niektóre warsztaty trzeba się zapisać, bo tam liczba miejsc jest ograniczona. I na przygody w sensie wędrówek właśnie odkrywania, ale wiele, wiele wydarzeń jest całkowicie otwartych i można sobie zorganizować wspaniale weekend, żeby zaplatać wianki w Turnickim właśnie. Na pewno będziemy do tego wydarzenia wracać, również w towarzystwie Kasi, która podróżuje po wielu różnych festiwalach. Zajrzy na pewno także na festiwal Łączy Nas Bajka. To jest z kolei wydarzenie literackie, które odbywa się w Rzeszowie i nie tylko w Rzeszowie, bo także w okolicznych miastach. Biblioteki łączą tym razem siły. Więc już warto zerkać na program tego wydarzenia. No a wcześniej, proszę Państwa, oczywiście doskonale znana słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom Rabka Festiwal. No to będzie też wspaniałe wydarzenie, któremu Polskie Radio Dzieciom patronuje po raz kolejny między 15 a 18 dniem lipca. Spotykamy się w Rabce Zdroju, żeby bawić się wspólnie, brać udział w warsztatach, w spotkaniach. Już jest pełny program. Przyjadą najlepsi autorzy książek, ilustratorzy do Rabki i przez 4 dni będziemy brać udział w wielu spotkaniach, czytankach wieczornych również, a czytają wybitni aktorzy, między innymi pani Dorota Segda, co roku się w Rabce pojawia. Więc zajrzyjcie też na stronę internetową Rabka Festiwal. Polskie Radio Dzieciom w tych wszystkich wydarzeniach bierze udział, więc mam nadzieję, że spotkamy się zarówno w Rabce, jak i w Rzeszowie. Zapraszam.

My chcemy grać w zielone. Piotr Zubek między innymi w tej piosence, ale też wielu innych wspaniałych artystów. 12 minut zostało do godziny 9. Przypominam, że dziś 17 dzień czerwca i pasiasty poranek, proszę Państwa. Więc szukamy pasków w naszej przestrzeni. Poszukaliśmy już ich dziś w świecie zwierząt. No i tu chyba jest najwięcej. Bo i zebry w paski, i węże, i tygrysy, i koty pręgowane, i chrząszcze, między innymi przekrasek, mróweczka, i osy, o których jedna z naszych słuchaczek wspominała. No, takie pasiaste stworzonka, no skunks, lemur, hiena, tak, nie zapominajmy o kapi. Te paski mają nie tylko dla urody, to już sobie też ustaliliśmy. Bardzo często jest to także związane z kamuflażem. No i jest wiele stworzeń, które takimi paskami mogą się pochwalić. Czasem pasy pomagają w przetrwaniu gatunków. I takie unikalne zestawy pasków, a jakże spotkać można? No i oczywiście ośmiornica, o której też jedna z naszych słuchaczek wspomniała. Węże koralowe mają intensywne kolory ostrzegające przed jadem. No i koty z rodziny kotowatych mają też piękne paski, które mogą pomagać im się ukryć. A są i zwierzęta z pasami w kulturze i w sztuce. I tutaj bardzo ciekawe.

ciekawa symbolika pasków. No a od wieków pasy też inspirują artystów, proszę Państwa. Gdybyśmy poszukali symboliki zwierząt z paskami, inspiracji w sztuce, to okaże się, że zebry symbolizują wolność, dzikość, mądrość i tajemniczość. Tygrysy siłę, ochronę, dzikość i niezależność. Lemury katta, różnorodność, wyjątkowość. No, bardzo często są bohaterami filmów animowanych i komiksów. Pasiasty skunks to różnorodność i unikalność i też wielka inspiracja dla współczesnych artystów. No to szukajmy dalej. Gdzie jeszcze paski można znaleźć, proszę Państwa? No nie trzeba długo szukać. To trochę kontrowersyjny temat, no ale paski na świadectwie, te czerwone. Wiele osób przez cały rok pracuje intensywnie w szkole, żeby taki pasek czerwony na świadectwie, takie świadectwo z wyróżnieniem otrzymać. No ciekawe, skąd te paski na świadectwie się wzięły? I czy wy też dążycie do tego i czy to jest najważniejsze? No tutaj no, temat myślę, że taki, nad którym można się pochylić, ale też dużo, dużo się dyskutuje i wiele kontrowersji wywołuje. A gdybyśmy poszukali dalej, no pasek do spodni bez wątpienia. Czasem się przydaje, żeby spodnie utrzymać we właściwym miejscu, jak nam spadają. No jedni wolą założyć szelki, ale pasek może być też takim elementem ozdobnym naszej garderoby. Niekoniecznie musi mieć tylko ten aspekt praktyczny utrzymania wspomnianych spodni we właściwym miejscu. Czasami po prostu paski dodają uroku, jakiejś stylizacji. Tylko 8 minut zostało do godziny 9, więc jeżeli macie jeszcze jakiś pomysł, to czekamy z Filipem pod numerem telefonu 22 645 20 55.

5 minut zostało do godziny 9, więc podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, pasy, proszę Państwa, spotkać można wszędzie. Rozejrzymy się uważnie, to okaże się, że w naszym świecie jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Niektórzy kładą tapety w paski, które mogą też powodować różne złudzenia optyczne, to w zależności od tego, jakiej szerokości są pasy. A wybierzcie się do Filharmonii Szczecin, to będziecie wiedzieli, o czym mówię. W świecie zwierząt dużo pasków są i piękne, pasiaste rośliny. Arbus przecież ma takie imponujące paseczki, jakbyśmy przyjrzeli się uważnie. No i w świecie sportu też paski znaleźć możemy. Stopnie w karate, proszę Państwa, i pasy mistrzowskie. No, tutaj na pewno wielu słuchaczy miałoby coś do powiedzenia. Pas biały z niebieską belką, z dwiema niebieskimi belkami, niebieski, ten niebieski z żółtą belką i żółty z zieloną belką, zielony, zielony z brązową belką, brązowy, brązowy z czarną belką i tak dalej. To jest bardzo taka rozwojowa sytuacja. Pasy na ulicy, czyli tak zwana zebra, o której dzisiaj już wspominaliśmy, pasek klinowy, to tak a propos motoryzacji, pozdrawiamy Mateusza bardzo serdecznie. Paski, które nosimy przy spodniach, pasiaste ubrania, Basia z opowieści Zosi Staneckiej w bardzo charakterystycznej pasiastej koszulce. Jestem Basia, mam 5 lat, paski humor, paski świat. Właśnie, czy możemy mieć taki pasiasty humor? No możemy. Raz jesteśmy szczęśliwi, a raz nos na kwintę. Takie przeplatane życie różnymi nastrojami, zupełnie jak paseczki. 3 minuty zostały tylko do godziny 9. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na poranek jutro, punktualnie o godzinie 7. Startujemy. Martyna Chuderska, Filip Górski. Trzymajcie się ciepło. Dobrej środy Wam życzymy. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

reszcz. Już z mieszkankiem po kłopotach, wiatr nie zajrzy tu ni deszcz. Nim złoty dzień odejdzie w cień, wysprzątam wnętrze groty i raz i hop, omiotę

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie pieczy.

groźny siłacz, Falikura, nocny spir, Bonaventura. Lecz ze wszystkich tych nadludzi dziś największą grozę budzi postać super rozbójnika.

Ah!

Ja jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpię od razu żelazny mój pazur. O, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia, to broń. Żelazny hak.

Jestem hak, kapitan hak, szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon, nie noszę broni, starczy on. Rozszarpie od razu żelazny mój pazur, ho, ho, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia, ta broń, żelazna.

0: potrafisz zdjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna, o księciu Karolu.

0: kamyczki, bęty, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.
0: Tak, chcesz ją, trochę czujesz.

0: gdzie ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają.
1: Wiem!

0: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi.
2: Hakuna Matata.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie?
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

króla zwierząt z grzywą niczym pchła.

0: żebyśmy pogadali jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

Każdy, kto małpi rozum zje, dobrze wie, że jest takie miejsce, gdzie wśród lotosów słychać pawiani śpiew.

0: i dwa. Nie marnuj dnia, bo masz za sercem i.
1: Ale dokąd?
2: Już ty dobrze wiesz.
0: Odwagi za mną marsz, z głową albo bez. Ja nie leję wody, już widzicie, że spadać można w dół.

0: Czy są tutaj jakieś mądre dzieci?
1: Tak.
0: A czy wiedzą, ile rzek ma Szczecin?
2: Założę się, że nikt z was nie wie.
3: Ale my wiemy. 29.

0: Czy rzeczne imiona zapamiętane?
1: Tak? No to teraz razem śpiewamy.
0: Założę się, że wszyscy już wiecie,
2: jakie

0: Autopromocja.
1: Gwidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gwidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Gwidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
6: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
7: Cześć, zoodetektywi. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo już za chwilę przekroczymy razem bramę warszawskiego zoo, a tym samym znajdziemy się w świecie pełnym dzikich tajemnic. Kolejna zagadka tylko czeka, aż ją rozwiążemy. Ruszamy! Warszawski Ogród Zoologiczny to świat niezwykłych stworzeń. Jednym z nich jest mrówkojad. Nazwa tego zwierzaka wydaje się wszystko wyjaśniać. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Bardzo mnie to zainteresowało, dlatego postanowiłam, że w dzisiejszym podcaście wspólnie sprawdzimy, czy rzeczywiście...
6: Mrówkojady jedzą tylko mrówki.
8: No, nasze mrówkojady w ogóle nie jedzą mrówek. Mają specjalną karmę, natomiast w naturze mrówkojady przede wszystkim żywią się termitami. A mrówki są jako dodatek. Beata Jankowska, dział drapieżny Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Może to się wzięło stąd ich nazwa, mrówkojad, że ludzie widzieli, że na przykład rozkopane są mrowiska. Mrówkojady generalnie są szczerbakami, czyli nie posiadają zębów, mają długi pysk, mają bardzo długi język, który dochodzi do 60 cm. Mają wielkie ślinianki, które produkują dużo takiej gęstej śliny, a to znowu, żeby na przykład niepoparzone zostały kwasem mrówkowym, bo mrówki wiadomo, że jak rozwalone ich siedzisko jest, no to atakują i wydzielają kwas mrówkowy. I żeby po prostu nie narazić się na konsekwencje, więc wytwarzają bardzo dużo tej śliny. W naturze mrówkojady są zwierzętami dziennymi, przemierzają dość duże tereny, bo oczywiście jak spotkają termitierę czy mrowisko, to nie rozwalają dokumentnie i nie najadają się jakby i nie leżą do góry brzuchem, tylko kawałek wybierają z tej termitiery, żeby ono mogło później się odbudować. No bo tak to by w krótkim czasie po prostu zabrakło im pokarmu. Mrówkojady są bardzo niebezpiecznymi zwierzakami. Są bardzo silne, no i te ogromne pazury, które mają około 10 cm w przednich łapach, są bardzo, bardzo groźne. Jedynymi właściwie wrogami ich w naturze to są jaguary, no i oczywiście ludzie. Żyją samotnie, przemierzają duże ilości tereny. Można tylko spotkać podwójnie matkę z dzieckiem. I to też w zależności od wieku tego dziecka, to albo siedzi na grzbiecie matki i po prostu tak jak na koniu jeździ to dziecko, są bardzo dobrymi opiekunami. Cały czas zajmują się dzieckiem, bo dziecko właściwie jest przy nich cały czas. Jeżeli dziecko krzyknie w ogóle, jeżeli na przykład zejdzie z matki, matka chociaż kawałek się oddali i dziecko będzie krzyczeć, to matka natychmiast wraca i wszelkiego rodzaju zagrożenia czy coś stara się wyeliminować. Aczkolwiek mrówkojady mają bardzo słaby wzrok, więc wszelkiego rodzaju takie szybkie ruchy przy nich mogą po prostu nie zauważyć nawet, co to jest, i wtedy po prostu przyjmować pozycję obronną. Bardzo

0: Szybkie są. No oczywiście w pomieszczeniu staramy się zapewnić jak najlepsze warunki, czyli temperaturę odpowiednią, żeby no, nie trzęsła się z zimna. No mieszkają raczej na terenach takich otwartych. Czasem zdarza się, że wchodzą no, na tereny leśne, ale jest to w niewielkim stopniu. One na noc albo znajdują nisze, jakieś dołki powiedzmy w ziemi, albo sobie wykopują troszeczkę, układają się na tej ziemi i ten ogon, który mają puszysty, służy jako niemalże kołdra. Także one się przykrywają. I czasami trudno odróżnić, gdzie jest przód, a gdzie jest tył. Bardzo często właśnie słyszę tutaj od zwiedzających, że nie wiedzą, z której strony jest mrówkojad. Musi mieć przestrzeń. No i oczywiście przede wszystkim musimy mieć dietę dla nich. Jest to specyficzna dieta, która została opracowana w ogrodzie zoologicznym, żeby po prostu te zwierzaki przetrwały. W ogrodach zoologicznych nie jesteśmy w stanie dostarczyć im ani termitów, ani mrówek. Ma dość duży wybieg, więc jeżeli są mrówki, a wszędzie są mrówki, no to czasami sobie grzebie dołki i wybiera larwy, bo przede wszystkim to wyjadają larwy termitów i mrówek, a nie same dorosłe osobniki. Oczywiście dorosłe osobniki, no to chcąc nie chcąc, jak się przyklejają im do języka, no to również są pobierane, ale przede wszystkim to są larwy. Tak jak większość zwierząt w ogrodach zoologicznych ma pomieszczenia wewnętrzne i pomieszczenia zewnętrzne, czyli wybiegi, które są na świeżym powietrzu. Oczywiście w zależności od strefy geograficznej, w której żyją, potrzebują różnych warunków, czyli albo zimna, albo ciepła. U nas klimat nie jest przystosowany do końca do mrówkojadów, bo tam jest ciepło, więc dlatego mają pomieszczenie wewnętrzne, które jest ogrzewane i ma stałą temperaturę. Natomiast w każdej chwili może sobie wyjść na wybieg i tam w zależności od pogody to ona sobie reguluje, czy dłużej chodzi, czy krócej chodzi po wybiegu.
1: Dzięki naszemu ekspertowi wiemy już całkiem sporo o mrówkojadach. Ciekawa jednak jestem, co na temat ich diety i nazwy wiedzą wasi rówieśnicy.
2: Moim zdaniem mrówkojady nie jedzą tylko mrówki, ale czasami też inne robaki.
3: Też mogą być jakieś inne robaczki lub coś.
4: Może po prostu zostały tak nazwane, dlatego że mrówki to ich główna dieta. Niekoniecznie muszą jeść inne rzeczy, ale czasami jednak muszą.
5: Moim zdaniem jedzą tylko mrówki, bo skąd inaczej wzięłaby się nazwę mrówkojadu?
1: Wspaniale, zoodetektywi. Udało nam się rozwiązać kolejną zagadkę związaną z Miejskim Ogrodem Zoologicznym imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Następna już niebawem. Bądźcie zatem gotowi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
6: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.

0: to ja!
1: Wiele odniosłem dotąd sukcesów, mogę wymienić wam

0: zwierzaki. A dziś w programie...
1: Jak zbierze tkanki tłuszczowej, to jest uściutki. Nie lubimy karczownika, szczególnie tam, gdzie na przykład w pobliżu mamy jakiś ogród i na przykład mamy krzewy, drzewa, ponieważ karczownik bardzo lubi podgryzać korzenie.
2: Witam serdecznie, tu audycja i podcast Dzieciaki kochają zwierzaki, Marta Kawalec przed mikrofonem. Dzisiaj znów przenosimy się na pola, na łąki. Będziemy gonić, tropić i poszukiwać różnych zwierząt, które tam mieszkają. A zrobimy to dzisiaj z moim gościem, panią profesor Joanną Ziomek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pani Joanno, mówiłyśmy o chomiku europejskim, który, jak się okazuje, jest tak ciekawym gatunkiem, że warto byłoby dodać do niego jeszcze kilka informacji, bo on też przede wszystkim żyje właśnie na polach, na łąkach, tam żeruje, tam ma swoje norki. I to, co warto wiedzieć o tym gatunku, to to, że on jest gatunkiem parasolowym. Co to znaczy?
1: Tak, gatunek parasolowy, umbrella species. To jest takie określenie, które stosuje się w ochronie przyrody i ono mówi nam, że ochrona chomika europejskiego, bo to jest gatunek, który jest objęty w Polsce ścisłą ochroną i wymaga ochrony czynnej, że ochrona tego gatunku i siedliska, w którym żyje, czyli w tym momencie pól uprawnych, będzie również służyło innym gatunkom, które na polach żyją. Bo my musimy sobie zdawać sprawę, jeśli myślimy o polu, że tam jest cała sieć życia, tak? Że oprócz roślin są bardzo różne zwierzęta, które są ze sobą ściśle połączone. I choćby chomik europejski, o którym mówiliśmy, on jest w tej piramidzie żerowej na najniższym poziomie i na niego poluje bardzo wiele różnych drapieżników, prawda? Ale oprócz chomika w tej sieci życia dla drapieżników są jeszcze inne gatunki, tak? Ale oczywiście nie mamy tam tylko drapieżników, czyli lisa na przykład, czy gronostaja, czy łasice, ale mamy tam zające, prawda? Tam odwiedzają pola borsuki, po polach chodzą sarny.
2: Widzę, tak? Też błociana pod tym parasolem.
1: Tak, no mnóstwo ptaków. Ja bym tutaj nie zliczyła, ile ptaków żyje na polach, tak? Także to jest przy różnorodności, jeśli pola są na przykład właśnie zaopatrzone w miedzę, w różne zadrzewienia śródpolne, kiedy same pola mają różne uprawy, to tam tętnie życiem, tam sama gleba przecież, ile w glebie jest różnych zwierząt, tak? I mnóstwo owadów, tak? Przepiękne motyle. Także takie pola, jakie ja sobie wyobrażam, jak powinny wyglądać, to są naprawdę środowiska, które tętnią życiem. Tam. Natomiast chcę tutaj powiedzieć, że jeśli wejdziemy na takie przemysłowe pola,

0: pole, gdzie stosuje się właśnie bardzo dużo chemii, to blisko obraz jest bardzo zły, ponieważ tam nic prawie nie żyje, tak? My patrzymy z daleka na te pola i nam się wydaje, że jak pięknie, prawda? Chleb będzie, prawda? Bo pszenica, kłosy żółte i tak dalej.
1: Pola rzepaku,
0: natomiast tak, natomiast jak się wejdzie do środka, to tam nie ma w ogóle żadnej zielonej rośliny, bo herbicydami zniszczone, a jak nie ma, to nie ma żadnego owada. Tam też nie znajdują dla siebie pokarmu, na przykład nornik zwyczajny, no więc go tam nie ma. A jak nie ma nornika, to też nad polami nic nie lata. Nie ma żadnych ptaków, prawda, na przykład drapieżnych, które polują. Także
1: smutny to jest obraz.
0: Smutny obraz, bo by się wydawało, że z daleka on jest ciągle taki sam. Ale jeżeli porównamy taki naprawdę zróżnicowany ekosystem pól uprawnych i bardzo uproszczony, to jest zasadnicza różnica. I między innymi chomik i inne gatunki, one giną przez upraszczanie, ubożenie właśnie tej sieci życia tego siedliska. Warto chronić chomika europejskiego, dlatego że wtedy będziemy dbać o zwiększanie różnorodności biologicznej właśnie na polach uprawnych.
1: Czyli mamy tego chomika, który wykształcił sobie wiele różnych umiejętności, żeby przeżyć. Powiedzmy może w takim razie jeszcze odrobinę o tym, jakie on ma te umiejętności. Kiedy się rodzi na przykład, to są pewnie takie małe stworki, które są z mamą. Jak one zaczynają swoje życie?
0: No, one faktycznie rodzą się ślepe, głuche, bez sierści, ale już jak mają 12 dni, to już są pokryte futrem. No i oczywiście mama się nimi bardzo czule zajmuje, bo pilnuje, żeby nie wychodziły z nory na zewnątrz, dostarcza im pożywienia. One oprócz tego, że mlekiem matki się żywią, jak już mają te 12 dni, to już potrafią coś tam skubać sobie właśnie z roślinności. I tak do 3 tygodni one sobie żyją w środku w norze. Natomiast po 3 tygodniach zaczynają wychodzić na zewnątrz. No i to jest bardzo ciekawe, bo w ogóle u chomików jest takie zjawisko jak naśladownictwo i synchronizacja. Szczególnie to widać właśnie u młodych w tym okresie socjalnym, że one na przykład gęsiego za sobą chodzą, albo na przykład razem stają na tylne łapki i na przykład w tym samym czasie myją pyszczki, albo na przykład równocześnie się obracają, albo razem jedzą i oczywiście też podążają za mamą, bo na przykład jak mama czy samica wychodzi zbierać pokarm, to one zaczynają za nią podążać, ale w pewnym momencie zostają i samica już sobie idzie dalej. One wracają i oczywiście na początku chodzą sobie po takich wydeptanych ścieżkach między tymi pionowymi otworami, o których mówiliśmy wcześniej i właściwie trzymają się tych ścieżek, bo wiadomo, że ta ścieżka go zawsze zaprowadzi, je zaprowadzi do nory, że może w razie czego szybciutko wskoczyć do nory, ale później zaczynają już pomału jakby wychodzić za te i penetrować troszeczkę szerszy obraz. One się bawią, ale też u nich występuje play fighting, to jest taka zabawa w walkę, że one się przepychają, boksują się, no bo to jest nauka takiego boksowania, ale już w dorosłym życiu. Także na przykład potrafią się przepychać i wtedy bić w otworze, bo chcą na przykład razem wejść do nory. Także to jest przepiękny widok. One mają, tak jak już wychodzą na zewnątrz, tak 16-18 centymetrów, także są takimi miniaturkami, prawda, dorosłych i właśnie to takie wspólne robienie wszystkiego jest urzekające, jak ktoś sobie gdzieś przycupnie przy norze i może obserwować takie życie. No i oczywiście one tak maluchy. One trochę się pobawią, prawda, później idą spać, znowu wstają, także mówiąc szczerze, nie tylko są aktywne nocą, ale czasami cały dzień można je obserwować, z przerwami oczywiście na odpoczynek.
1: No taka rodzinka pewnie całkiem dobrze się bawi, szczególnie, że to całkiem duża rodzinka, od 6 do 10 młodych.

0: może być?
1: Tak, my nawet obserwowaliśmy takie mioty, które miały 12. Natomiast najczęściej 6-8, bo tyle, 8 sutków ma samica do tego, żeby wychować.
0: Chomik to jest bardzo ciekawy gatunek, ale tak jak pani powiedziała, współistnieje razem z innymi. To jacy są najbliżsi kumple chomika europejskiego?
1: Znaczy ja myślę, że on nie ma kumpli, ale na pewno ma sąsiadów, tak?
0: Sojuszników jakiś?
1: No, czy sojuszników? No myślę, że nie, no bo zwierzęta generalnie w naturze konkurują ze sobą o przestrzeń, o pożywienie. Natomiast możemy tutaj powiedzieć kilka słów na temat innych gatunków gryzoni, bo my mówimy często gryzonie, a nie wiemy, co to tak naprawdę jest. Wiemy, że ssaki są bardzo różnorodne, bo gryzon jest ssakiem. I na pewno, jakbyśmy się zastanowili, dlaczego coś nazywamy gryzoniami, to byśmy powiedzieli, że one mają takie charakterystyczne uzębienie, prawda? Że chomiki mają takie siekacze, prawda, ostre, także palca lepiej chomikowi europejskiemu nie podstawiać, bo na pewno zaatakuje i może mocno pogryźć. I właśnie te takie stale rosnące siekacze w szczęce górnej i dolnej są charakterystyczne dla gryzoni. Nie ma kłów, bo kły to na przykład mają nasze koty i psy. No i oczywiście zęby policzkowe. I to jest takie charakterystyczne dla wszystkich gryzoni. No i oprócz chomika europejskiego na polach, a też tam, gdzie on nie występuje, tylko w innych terenach Polski, występuje na przykład mysz polna. Kuzynem bliższym myszy polnej jest szczur. Tak, więc myszy to mają te długie ogony, prawda, wystające takie duże uszy, natomiast chomik ma na przykład krótki ogon, tak, to jest ta różnica. Więc na polach występuje mysz polna, też bardzo piękny gryzoń, o takim rdzawym futerku z czarną pręgą przebiegającą przez grzbiet. Ale na polach również żyje też taki nornik zwyczajny, który jest troszeczkę bardziej tutaj bliższy chomikowi, bo też ma krótki ogon, tak? Więc
0: jest
1: mają
0: większy.
1: Tego. Nie, one mniej więcej są takie same, chociaż by powiedzieć, że nornik zwyczajny jest troszeczkę mniejszy, bo choćby ma krótszy ogon, prawda? Także to on jest taki szarawy, mało odróżniający się czasami od gleby, więc jest go trudniej zaobserwować. No i oczywiście one wszystkie żyją pod ziemią, tak? Czyli one sobie kopią nory, bardzo różnorodne, i chowają się. I tylko właśnie na żerowanie wychodzą. Ale na przykład nornik zwyczajny przede wszystkim lubi zielone części roślin na przykład. A mysz lubi z kolei właśnie ziarna, lubi jakieś owoce, prawda? Także tutaj troszeczkę ich pokarm jest różnorodny, stąd mogą jakby w pobliżu siebie funkcjonować.
0: A ten szczur?
1: Szczur wędrowny też na polach występuje. W tej chwili są prowadzone takie badania, które mają pokazać, czy szczur z chomikiem konkuruje. I na przykład, czy szczur może stanowić zagrożenie dla chomika. Czyli na przykład wchodzić do nory, wyżerać się młode, prawda? Szczur jest mniej więcej tej wielkości co chomik, więc on jak buduje nory, to też ma takie duże otwory. I teraz jak rozróżnić norę szczura od nory chomika? Jak mówiliśmy sobie, że chomik przy kopaniu nory robi takie kopce, które są takie wydłużone bardziej, prawda? Bo on kopie przednimi łapami, a pupą i tylnymi przesuwa. A szczur inaczej. Szczur przy właśnie takim dosyć dużym wlocie ma taki bardziej okrągły kopiec, dlatego że on kopie przednimi łapami, obraca się i to nadmiar ziemi tymi przednimi łapami rozgarnia, tak równomiernie, tak? Także zupełnie te kopce inaczej wyglądają. Na polach na przykład, na Lubelszczyźnie żyje suseł perełkowany. To jest piękny gatunek, który bardziej właśnie takie łąkowe tereny, ale w polach uprawnych tak samo. Więc on też jest takiej wielkości jak chomik, więc jego dziury też możemy mylić czasami właśnie z chomikiem.

0: czymi. Ale też mamy susła moręgowanego. To jest taki gatunek, który z kolei na nielicznych stanowiskach na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. I tu jest ciekawe, ten suseł moręgowany, on wyginął w Polsce w latach 60. i właśnie został odtworzony przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra. Oni reintrodukowali tego susła moręgowanego właśnie na teren zachodniej Polski.
1: A to skąd go wzięli, jak wyginął?
0: On przywieziono z terenów południa Europy, gdzie on jeszcze cały czas występuje. A szczur również, mamy populacje śródpolne szczura i on może stanowić faktycznie tutaj zagrożenie dla chomika europejskiego.
1: Znalazłam taką informację, że wśród tych gryzoni jest jeszcze karczownik ziemnowodny.
0: Tak, karczownik ziemnowodny to jest też właściwie wielkości chomika europejskiego, może troszeczkę mniejszy. Ale on jest zupełnie brunatny, prawda? Z krótkim ogonem.
1: Tłuściutki.
0: No, jak zbierze tkanki tłuszczowej, to jest tłuściutki. One w ogóle wyglądają tak, dlatego że mają takie walcowate ciało, prawda? Wszystkie nornikowate, czy właśnie karczownik ziemnowodny, czy nornik zwyczajny, one mają takie wałeczkowate ciało z krótkim ogonem. To są wszystko gatunki, które trudno jest zobaczyć gołym okiem, dlatego że one się cały czas, jeszcze raz powtarzam, chowają w norach i gdybyśmy chcieli je poobserwować, to albo byśmy musieli sobie posiedzieć przy takiej norze i poczekać, prawda? Oczywiście w pewnej odległości. Albo takie bardziej współczesne metody, zakładamy sobie na przykład kamerkę, prawda? I nagrywamy, co tak z tych nor, które nas interesują, cóż to za zwierzęta wychodzą na zewnątrz.
1: A ten karczownik podobnie zachowuje się jak myszy i chomiki?
0: Karczownik, on troszeczkę więcej czasu spędza pod ziemią. Bardzo często nie lubimy karczownika, szczególnie tam, gdzie na przykład w pobliżu mamy jakiś ogród i na przykład mamy krzewy, drzewa, ponieważ karczownik bardzo lubi podgryzać korzenie. Tak?
1: Jak sama nazwa wskazuje.
0: Tak, i karczuje. I mówiąc szczerze, nie wiemy, dlaczego usycha nam jakieś drzewo albo na przykład krzew, a się okazuje, że jak wyciągniemy, to mamy nadgryzioną szyję korzeniową i właśnie to jest dzieło karczownika. Zresztą nornik zwyczajny, jeżeli by wszedł nam do ogródka, a wchodzi, no to też podgryza korzonki roślin, które albo na przykład podgryza marchewkę, pietruszkę, prawda, bo lubią to, tak? Także one sobie częściej właśnie tam siedzą pod ziemią i potrafią większą tą aktywność wykazywać właśnie pod ziemią.
1: Opowiedziałyśmy już trochę o tych polnych gryzoniach. Mhm. Czy możemy zrobić taki niewielki plebiscyt, który na przykład najdłużej żyje, albo który ma najdłuższy tunel, albo jakieś inne supermoce, które warto powiedzieć?
0: Największym naszym gryzoniem jest bóbr na przykład, tak? A największym gryzoniem świata jest kapibara na przykład, tak? Której oczywiście u nas nie ma. Najgłębsze nory to właśnie ślepiec jest taki gatunek i chomik europejski. Ale najdłuższe trudno mi powiedzieć, bo chomik też potrafi mieć do 24 metrów na przykład tunele, nie? No chomik najwięcej zbiera jedzenia. No suseł podobnie zasypia na przykład, nie? Na zimę, także...
1: Czyli to jest ten suseł, który śpi jak suseł.
0: Tak. To jest ten suseł, który śpi jak suseł.
1: A jeśli chodzi o gryzonie, te, które możemy oglądać, które najczęściej możemy zobaczyć, kiedy wyjdziemy na spacer. No teraz to pewnie mało na jesieni, zimą, ale kiedy będzie wiosna, to pewnie wszystkie będą wyglądały ze swoich norek.
0: Jeśli pójdziemy na pole, no to myślę, że będą nam spod nóg uciekać norniki zwyczajne, bo to tak właściwie najczęściej. Natomiast inne są tak czujne, że generalnie kiedy robimy dużo hałasu, no to one wcześniej uciekają. Najczęściej to, co możemy spotkać na polu, to są upolowane na przykład przez ssaki czy ptaki drapieżne gryzonie, które leżą martwe, tak? No więc wtedy możemy je faktycznie zauważyć. Ale żeby coś zaobserwować, no to musimy mieć taką pasję obserwatora. Znajdziemy sobie jakąś norę, ona nas zaciekawi albo wiemy,

0: my, kto w tej norze żyje albo nie, ale wtedy sobie siadamy i musimy czasami długo chodzić, kilka dni albo przez dłuższy czas i na przykład w różnych okresach dnia czy nocy posiedzieć sobie i wtedy poobserwować, prawda? Także jeżeli ktoś ma taką inklinację właśnie do poznawania i do obserwowania, później można robić zdjęcia, prawda? Można robić filmy. Także musimy pamiętać, że żeby zaobserwować zwierzę, w przeciwieństwie do rośliny, która jeśli ją rośnie tam i ktoś jej nie zerwie, to my ją spotkamy o odpowiedniej porze roku na przykład, to żeby poobserwować zwierzęta, trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, tak? Czasami długo chodzić, żeby móc obserwować. Ja chomika obserwowałam przez 3 lata. Co 2 tygodnie jeździłam na tydzień w teren, siadałam przy jego norze, oczywiście w pewnej odległości i potrafiłam godzinami siedzieć. Oczywiście same później obserwacje badawcze, to oczywiście musiałam metodykę dostosować i to były najpiękniejsze czasy, ponieważ widziałam mnóstwo, naprawdę. Mogłam obserwować właśnie, jak wyglądają zaloty, jak znakuje jej norę, prawda, jak samce się biją o samicę, jak samica wychodzi i czeka na samca, na przykład jak go nie akceptuje, bo to jest ciekawe, że to samice wybierają samca, tak? Także jeżeli samiec się samicy nie spodoba, to ona może go czasami mocno pogryźć. Obserwowałam, jak samce, ponieważ to jest gatunek poligamiczny, to świadczy o tym, że samiec ma kilka samic, czyli może mieć młode z kilkoma samicami. No i wyobraźcie sobie, że on musi je wszystkie pilnować. Czyli na przykład jak miał samiec 6 samic, to biegał między tymi samicami zawsze rano i wieczorem, prawda? Znakował ich nory, to była informacja, tutaj jest, to jest moja samica, tak? Później biegał do następnej, czekał oczywiście na kolejną ruję, no i też stróżował. Takie stróżowanie polegało na tym, że siedział przez jakiś czas przy norze i jak już był bardzo zmęczony, to tak zasypiał, prawda? Już widać było, że jest kompletnie wymordowany, w tym okresie rozrodczym oczywiście.
1: I pani to wszystko widziała?
0: I ja to wszystko widziałam, tak? Później właśnie jak samica na przykład przenosiła młode do innej nory na przykład, albo właśnie jak się opiekowała młodymi, jak zbierała pokarm, jak zbierała materiał na gniazdo, później jak młode się bawiły, prawda? Także mogłam wszystko z życia chomika, jak się myją, prawda? Co po kolei myją, kiedy myją, albo na przykład na czym polega takie nerwowe mycie pyska, że to jest reakcja na stres, prawda? Także no, to były naprawdę piękne obrazki, ale były czasami godziny przy norniczych norach, gdzie nic się nie działo. Widziałam, kiedy samce już kończyły okres rozrodczy. Pamiętam taką samicę, która byłam taka zdziwiona, bo no, chomik jest znany z tego, że staje słupka, prawda? W ogóle gryzonie stają słupka, no ale często chomika się obserwuje w tej pozycji słupka, czasami nawet na całych stopach, wysoko. I byłam taka zdziwiona, że ta samica w ogóle słupka nie staje, że to jest taki półsłupek, a wychowywałam młode, no przepięknie. A okazało się, że ona nie miała części nogi, bo widocznie w walce z drapieżnikiem straciła do kolana jedną nogę i potrafiła sobie w tej niepełnosprawności znakomicie radzić w wychowaniu młodych, w zdobywaniu pożywienia, w pilnowaniu. Także to naprawdę były przecudowne obrazki, które na pewno zostaną na długo w pamięci.
1: Jest pani naukowcem, czyli kiedy wyjeżdżała pani w teren, to była pani uzbrojona w kartkę, długopis i lornetkę?
0: Tak, wtedy tak. Oczywiście też w kamerę, ale te obserwacje pierwsze to były obserwacje takie naoczne, tak? I powiem tak, to było bardzo ciekawe, bo oczywiście zawsze musiałam się ustawić tak, żeby chomik mnie nie wyczuł, prawda? Ale one się jednak przyzwyczajały do mojej obecności, bo na początku, jak stałam, to nawet nie mogłam drgnąć, bo natychmiast uciekały. a później mogłam spokojnie pisać, prawda?

0: mogłam, powiedzmy, ruszać w ogóle ręką i pozwalały się obserwować. A na początku to naprawdę nie można było zrobić najdrobniejszego ruchu, ponieważ one natychmiast uciekały, są bardzo czujne, jeśli chodzi o ruch.
1: A robiła to pani to wszystko po to, żeby opisać te gatunki i po to, aby zacząć je chronić?
0: Mało było wiadomo na temat zachowań chomika europejskiego. I po okresie, kiedy właśnie zbadałam, zweryfikowałam obszar występowania, kiedy wiadomo było właśnie, że źle się z nim dzieje, to zainteresowało mnie jego życie, tak? I to, jak się zachowuje, jak reaguje. I starałam się to zrobić właśnie od momentu wybudzenia do czasu, kiedy zapadał w sen zimowy.
1: Czyli dla wszystkich, którzy są zainteresowani ochroną przyrody, to przede wszystkim trzeba być uzbrojonym w cierpliwość, spokój, ale też i dużo wiedzy.
0: Wiedzy, ale też empatii, też wrażliwości, ale wrażliwości połączonej z wiedzą, bo to jest ważne, tak? Ponieważ czasami jesteśmy wrażliwi na coś, ale w taki sposób, który, a szczególnie na zwierzę, który może mu szkodzić. Wcale mu nie pomagać. Także to jest właśnie bardzo istotne, żeby ta nasza wrażliwość, chęć pomocy zwierzętom była oparta na wiedzy, że jeśli znajdziemy zajączka małego, to my go nie zabieramy, tylko musimy wiedzieć, że samica do niego przychodzi raz na dobę, żeby go karmić. Tak? Na początku jest z nim, wychowuje go, a później go zostawia po to, żeby oddalić się i tym chroni go przed drapieżnikami. I po niego przyjdzie i go nakarmi, tak? Dlatego właśnie jest tak ważne, że uczymy się, choćby właśnie przez takie audycje, o zwierzętach i wtedy będziemy z wiedzą mogli dopiero mądrze się nimi opiekować i mądrze je chronić.
1: I tego Państwu życzę w takim razie, wszystkim naszym słuchaczom. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani profesor Joanna Ziomek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja dziękuję za zaproszenie.
1: A ja zapraszam wszystkich naszych słuchaczy do słuchania naszych podcastów i audycji Dzieciaki kochają zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, mówi już Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: o waflach, sokach, ciastkach i brzoskwiniach.
1: Ale rano buzia spuchła mu jak dynia.
0: Pulfoncie, umyłeś zęby?
2: Wreszcie zapomniałem.
0: Uważaj,

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem, podcasty.pol

0: www.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Hola, hola, buenas tardes. Jak się, kochani, czujecie? Mam nadzieję, że dobrze. Ale oczywiście, kochani, jak jesteśmy w innym kraju i coś czasami nam się wydarzy, to wizyta u lekarza bywa konieczna. Zatem dzisiejszym tematem jest wizyta u lekarza. Visita al doctor.
4: Visita al doctor.
3: Lekarz. Medico.
4: Medico.
3: Szpital. Hospital.
4: Hospital.
3: Pielęgniarka, enfermera.
4: Enfermera.
3: Kaszel, tos.
4: Tos.
3: Katar, catarro.
4: Catarro.
3: Gorączka, fiebre.
4: Fiebre.
3: Ból głowy, dolor de cabeza.
4: Dolor de cabeza.
3: Dreszcze, escalofríos.
4: Escalofríos.
3: Boli mnie tutaj. Me duele aquí.
4: Me duele aquí.
3: Boli mnie, me duele.
4: Me duele.
3: Gardło, la garganta.
4: La garganta.
3: Głowa, la cabeza.
4: La cabeza.
3: Brzuch, la barriga.
4: La barriga.
3: Plecy, la espalda.
4: La espalda.
3: Serce, el corazón.
4: El corazón.
3: Ząb, el diente.
4: El diente.
3: Mam gorączkę, tengo fiebre.
4: Tengo fiebre.
3: Zimno mi, tengo frío.
4: Tengo frío.
3: Źle się czuję. Me siento mal.
4: Me siento mal.
3: Zatem znacie podstawowe słowa, gdy byłaby potrzeba udać się do lekarza. Zatem proszę, abyśmy wszystko wspólnie razem powtórzyli. Visita al doctor. Wizyta u lekarza. Lekarz. Medico. Szpital. Hospital. Pielęgniarka. Enfermera. Kaszel. Tos. Katar, catarro, gorączka, fiebre, ból głowy, dolor de cabeza, dreszcze, escalofríos. Boli mnie tutaj, me duele aquí, boli mnie, me duele. Gardło, la garganta, głowa, la cabeza, brzuch, la barriga, plecy, la espalda, serce, el corazón. Ząb. El diente. Mam gorączkę. Tengo fiebre. Zimno mi. Tengo frío. Źle się czuję. Me siento mal. To wszystko na dzisiaj. Hasta la semana que viene i oczywiście dużo zdrowia.

0: La hija.
1: La hija.
0: Brat. El hermano.
1: El hermano.
0: Siostra. La hermana.
1: La hermana.
0: Wujek. El tío.
1: El tío.
0: Ciocia. La tía.
1: La tía.
0: Cousin. El sobrino.
1: El sobrino.
0: Kuzynka. La sobrina.
1: La sobrina.
0: Dziadek. El abuelo.
1: El abuelo.
0: Babcia. La abuela.
1: La abuela.
0: Wnuczek. El nieto.
1: El nieto.
0: Wnuczka. La nieta.
1: La nieta.
0: Kochani, to może teraz czas na bardzo proste zdania. Skoro już znacie kilka słówek z tematu wakacje oraz znacie słówka z tematu rodzina, no to spróbujemy je połączyć. Jadę na wakacje do babci. Me voy de vacaciones a casa de mi abuela.
1: Me voy de vacaciones a casa de mi abuela.
0: Fantástico. Jadę na wakacje do cioci. Me voy de vacaciones a casa de mi tía.
1: Me voy de vacaciones a casa de mi tía.
0: Perfecto. Moja babcia jest wspaniała. Mi abuela es hermosa.
1: Mi abuela es hermosa.
0: Mój dziadek chodzi ze mną na basen. Lubię wakacje. Me gusta vacaciones.
1: Me gusta vacaciones.
0: Perfecto. To może teraz wszystko powtórzę jeszcze raz. La familia, rodzina. Ojciec, el padre. Mama, la madre. Mąż, el marido. Żona, la mujer. Syn, el hijo. Córka, la hija. Brat, el hermano. Siostra, la hermana. Wujek, el tío. Ciocia, la tía. Kuzyn, el sobrino. Kuzynka, la sobrina. Dziadek, el abuelo. Babcia, la abuela. Wnuk, el nieto. Wnuczka, la nieta. A teraz proste zdania. Jadę na wakacje do babci. Me voy de vacaciones a casa de mi abuela. Jadę na wakacje do cioci. Me voy de vacaciones a casa de mi tía. Moja babcia jest wspaniała. Mi abuela es hermosa. Lubię wakacje. Me gusta vacaciones. Ale też można powiedzieć, że uwielbiam wakacje. Me encanta vacaciones. Kochani, hasta la semana que viene.

Hola, hola! Muy buenas tardes, kochani! Zapraszam Was na kolejną lekcję języka hiszpańskiego prosto z gorącej Hiszpanii. Dzisiaj nauczę Was 10 powiedzonek, którymi zaskoczycie absolutnie każdego Hiszpana. Jesteście gotowi? Ja jestem. Zaczynamy. Uśmiechać się. Partirse la caja, czyli dzielić pudełko.

pudełko. Być najlepszym. Ser lalecie. Dokładnie to oznacza, że jesteśmy mlekiem i jesteś mlekiem. Cóż mleko ma wspólnego z tym, że ktoś może być najlepszy? No niewiele, ale właśnie tak się mówi. Ser lalecie na kogoś, kto jest wyjątkowy. Nic mnie to nie obchodzi. Me importa un pimiento, me importa un pepino. Ta sprawa nas w ogóle nie obchodzi i tutaj zapewne już pamiętacie, że słowo pimiento oznacza papryka, a pepino ogórek. Natomiast me importa un pimiento, me importa un pepino oznacza, że coś nas zupełnie nie interesuje. Być słodkim, być uroczym, ser mono. Tak dosłownie to oznacza, że jesteśmy jak małpa lub ktoś jest jak małpa, a tak naprawdę w Hiszpanii oznacza, że ktoś jest słodki, uroczy i mamy ochotę go przytulić. Montar un pollo, czyli zacząć wielką awanturę. A tak naprawdę tłumacząc to, oznacza to, że jeździmy na kurczaku. Oczywiście to z kurczakiem nie ma nic wspólnego. Montar un pollo, czyli to oznacza wywołać awanturę. Być bezwstydnym. Tener mucho morro, czyli mieć wielką twarz. Opisując taką osobę, mamy na myśli, że ona dokonuje jakichś niezbyt fajnych, ale bezwstydnych przy tym rzeczy. Być obarczonym winą. Comerse el marrón. Dana osoba ponosi winę, ale tak naprawdę winna nie jest. Oszukiwać, wrabiać, tomar el pelo. Dokładnie oznacza to brać za włosy. To oznacza, że ktoś usiłuje wmówić nam jakieś kłamstwo. Wówczas właśnie używamy określenia tomar el pelo. Wymyślać, kłamać, pisać scenariusze w głowie. Montarse películas. To oznacza, że wymyślamy, budujemy w głowie jakieś filmy. Bardzo daleko, na końcu świata. El quinto pino. To co, kochani, jesteście gotowi na powtórkę? Raz, dwa, trzy. Un, dos, tres. Lecimy. Uśmiechać się. Partirse la caja. Być najlepszym. Ser la leche. Nic mnie to nie obchodzi. Me importa un pimiento. Me importa un pepino. Być słodkim, ser mono. Doprowadzić do skandalu, montar un pollo. Być bezwstydnym, tener mucho morro. Być obarczonym winą, comerse el marrón. Oszukiwać, wrabiać, tomar el pelo. Wymyślać, kłamać, pisać scenariusze, montarse películas. Bardzo daleko, el quinto pino. To wszystko na dzisiaj, kochani. Hasta la semana que viene.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To korona.

0: jak się zwie?
1: Radio dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: grzebać się z robotą.
1: Cześć!

0: to żeby fruwał kura, po to by był rosół, ryba żeby nie mieć głosu.
1: Chrząszcz jest po to, by brzmiał w trzcinie, a świerszcz, żeby grał w kominie. Kangur po to, żeby skakał, szczupak, żeby dał

0: światło siedzieć.
1: Słoń jest, żeby go zasłaniać, aby pragnąć czczu jest tania.
0: Świetlik, żeby świecił nocą, a stonoga?
2: A stonoga?

0: name.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Są żyjątka rozmaite. Kogut po to, by piał świtem.
2: Kuś jest po to, żeby bał się.
3: Wilk by babcię schrupał w bajce.
1: Dla urody są motyle.
3: A rak

0: niestety by pasował do karety.
1: Dzięcioł, żeby stukał w drzewa,
2: słowik by najpiękniej śpiewał.
3: By upierać się jest osioł, a stonoga?
0: A sto

0: co?
1: O co?
2: By szewc miał roboty, o! Patent! Patent!
0: Patent? Polskie Radio Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Nic Michaś
2: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
3: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damasego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo. Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster, prawo, prawo.
1: Prawo, ster na prawo.
3: I oczywiście smacznie.
1: Na jaszce trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze cannelloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja.
5: Polskie Radio Dzieciom.

tutaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś

człowiekiem, gdybym był, do Orleanu wtedy bym ruszył zaraz i na trąbce grał, tak jak nikt, po prostu szał. Jak kiedyś Louis Armstrong, Ray Charles i inni też, teraz ja, oni pójdą w cień, kiedy cały świat odkryje mnie solo.

0: No przyznaj braku sam.
1: To słowo.
0: Gdy w człowieka znowu zmienią mnie, mogę obiecać, że jak za dawnych dni po królewsku będę żył.
2: Ty masz zamiar się żenić?
0: No tak, będzie po mnie rozpaczał wielki zamiar.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Witamy w audycji Jak będę duża, jak będę dużym. Tak jak w poprzedni czwartek Wam mówiłam, dzisiaj poznam pracę charakteryzatorki. Przed nami leżą różne rzeczy do malowania. Na przykład kredki do oczu, kremy do twarzy i różne inne rzeczy, których nie znam. Mam nadzieję, że dzisiaj dowiemy się, co to są za rzeczy i czym zajmuje się ta pani.
5: A więc zapraszamy na spotkanie z panią Ewą Budziak, charakteryzatorką pracującą na co dzień w Telewizji Polskiej. Dzisiaj jesteśmy w telewizji, gdzie bardzo potrzebną rolę odgrywa pani, którą bardzo często nazywają przedstawicielką Departamentu Piękna, czyli pani charakteryzatorka.

0: redaktorka.
1: Na czym polega pani praca?
2: Każda osoba, która pojawia się w telewizji i występuje przed kamerą, poddawana jest zabiegom w pomieszczeniu, które nazywa się charakteryzatornią. A w pomieszczeniach tych pracują osoby, które nazywają się charakteryzatorami. Nasza praca polega generalnie na tym, żeby osoba wyglądała jak najkorzystniej. Czyli na przykład panowie, którzy przychodzą i mają jakieś niedoskonałości cery, jakieś krostki, wypryski, ale również panie, poddawani są zabiegom, które kryją te mankamenty urody. Panie są malowane, mają zrobiony makijaż, panowie są również pudrowani, żeby skóra nie sprawiała wrażenia spoconej. Staramy się o to, żeby każda osoba wyglądała jak najkorzystniej.
1: Leży tutaj taka duża torebka z kosmetykami. Taki kuferek, do czego on służy? I co jest w środku?
2: No, ta tak zwana podręczna kosmetyczka charakteryzatora to rzeczywiście to jest duży skrót, bo to jest powiedzmy jakiś puder, grzebyk, lakier do włosów, ale generalnie zaplecze charakteryzatorskie to już jest zupełnie inna historia. Kosmetyki trzymamy w kasecie charakteryzatorskiej i naprawdę to już są bardzo profesjonalne rzeczy. Śledzimy, oglądamy jakieś najnowsze trendy makijażowe. Do zrobienia makijażu naprawdę bardzo dużo kosmetyków jest potrzebnych. Począwszy od podkładów, pudru, ale przez tak zwaną kolorówkę, czyli cienie do oczu, kredki, rozmaite konturówki, no mnóstwo rzeczy. Ale cały czas tu mówimy o takich zabiegach właściwie osób, które zajmują się wizażem. Druga historia, inna zupełnie, to jest charakteryzacja. I ja jestem w zasadzie charakteryzatorką. Makijaż to jest taka jak drobny dodatek do mojej pracy. Może powiem, na czym polega charakteryzacja. Mamy charakteryzację telewizyjną, charakteryzację filmową. Charakteryzacja to jest w zasadzie troszeczkę zmiana osoby. Też w takim skrócie i najprościej, żebyście mieli pojęcie, że na przykład przychodzi osoba nieco starsza, która chciałaby być młodsza. Albo odwrotnie. I to jest właśnie rola charakteryzatora, żeby sprostać takim zadaniom. W mojej pracy miałam sytuację, kiedy pracowałam przy tak zwanych teatrach telewizji. I były to na przykład teatry z różnych epok historycznych, więc to się wiązało również z fryzurami zupełnie innymi niż w tej chwili, z zarostami. Panowie wówczas nosili baki, brody, zupełnie inne. I to wszystko trzeba było umieć zrobić. W naszym zawodzie uczyłyśmy się robienia peruk. Też taką rolą charakteryzatora jest zrobienie jakiejś rany, blizny, jakiegoś efektu pobicia.
0: Czyli przygotowuje pani osoby do występu w telewizji, poprawia pani ich urodę, ale też potrafi urodę zepsuć, na przykład właśnie tworząc jakąś bliznę albo ranę, po prostu malując ją na skórze.
2: To są różne specyfiki, tak takie udające te rany, blizny albo preparaty, z których to się robi, nakleja na twarz i tak dalej.
1: Dlaczego pani wybrała akurat właśnie tę pracę? Czy marzyła pani tej pracy od dziecka?
2: No gdzieś się obracałam wokół tego tematu, ponieważ mam przygotowanie plastyczne. Bardzo mi to pomogło i gdzieś może ukierunkowało mnie.
0: A co było takim największym wyzwaniem w pani życiu? Jaki film, jaka rola, żeby właśnie tak przygotować aktora, żeby wystąpił i wyglądał bardzo wiarygodnie? Godnie.
2: Takim chyba największym wyzwaniem i jednocześnie dużą satysfakcją do tej pory był mój debiut filmowy u pana Tadeusza Konwickiego. Był to film Dziady, gdzie wystąpili naprawdę wspaniali aktorzy. Odpowiadałam zarówno za makijaż, chodziło o to, żeby był niewidoczny, za fryzury, no wszystko musiało być mega stylowe, osadzone w tej konkretnej epoce. Poza tym jeszcze trzeba było sprostać wizji reżysera, aktorów, też każdy z aktorów, aktorek ma jakąś wizję swojej roli, swojej osoby i to też trzeba rozmawiać i gdzieś tam wspólnie wypracowywać jakąś sytuację, bo bardzo ważne jest to, żeby aktor czy aktorka czuli się w tym, co ja zaproponuję, dobrze. To jest tak jak z butami, tak? Albo buty pasują, albo nie, albo uciskają. To jest super satysfakcjonująca praca, ale również bardzo gdzieś taka odpowiedzialna, bo to zostaje tak przez lata.
0: Znajdujemy się teraz blisko planu, gdzie właśnie rozgrywa się akcja. No a praca charakteryzatora to jest właśnie taka praca na backstage'u, czyli trochę tak na tyłach, za kurtyną.

0: On pilnuje, żeby wszystko wyglądało pięknie, żeby każdy wyglądał dobrze, ale ta praca jednak jest też widziana, jest nagradzana, bo oprócz różnych nagród za reżyserię są też nagrody za charakteryzację.
1: Zgadza się. Nasza praca to nie tylko zrobienie, powiedzmy, makijażu czy charakteryzacji w charakteryzatorni tak zwanej w naszym pomieszczeniu, ale również jeżeli nagranie trwa na przykład od rana do wieczora, to ja muszę dopilnować, żeby to wszystko było. Pod koniec dnia aktorka wyglądała tak jak na początku, jeżeli oczywiście jest taka potrzeba, bo czasami jest taka potrzeba, że musi wyglądać gorzej. Albo na przykład na początku nagrywamy scenę, gdzie wygląda na zmęczoną, chorą i tak dalej, a później pod koniec dnia na przykład, nie wiem, idzie na jakiś bal, czy musi przepięknie wyglądać i tak dalej. No więc ta moja praca nie kończy się w momencie zrobienia charakteryzacji czy makijażu. No cały czas gdzieś jednak pracujemy, również w studio. Trzeba patrzeć w monitor. Widzieć w tym monitorze, co jest do poprawienia, co jest do zrobienia. Czy na przykład gdzieś tam wąsik się odkleja, jeżeli jest przyklejony, czy jakiś tam baczek, czy włosy są tak samo w ostatniej scenie, jak były w poprzedniej, jeżeli jest kontynuacja. Zdarza się, że nagrywamy obiektami, no i wtedy jest o tyle skomplikowane, że to nie jest chronologicznie, czyli na przykład muszę wracać do poprzedniej uczesania, czy fryzury.
0: No ale to jest pani taką trochę wróżką, czarodziejką, która potrafi w chwilę zmienić aktora z bardzo zmęczonego na wypoczętego, ze smutnego w wesołego i z biednego w bogatego.
1: No, charakteryzator powinien to zrobić.
2: Może pamięta pani różne zabawne momenty swojej pracy? Na przykład, że pani się pomyliła kremami i posmarowała nim kogo nie trzeba?
1: Pamiętam bardzo zabawny moment, kiedy rozpoczęłam pracę, to był pierwszy mój teatr telewizji i jedna z koleżanek powiedziała: wiesz co, to teraz już kończymy nagranie, a to była sztuka taka stylowa, gdzie właśnie były kostiumy, panowie mieli zarosty, panie miały fryzury poczesane. I koleżanka mówi: co, to pobiegnij do studia i pozdejmuj te zarosty. No bo na koniec dnia trzeba było pozdejmować zarosty, typu wąsy, baki, brodę. I trzeba było to wszystko czyścić, przygotować na następny dzień, bo tak samo panowie musieli wyglądać, mieć ten sam zarost. No więc ja pobiegam prędziutko do studia i tak wszyscy się spieszyli, szybko, szybko podbiegam. Raz, a żeby zdjąć i nie bolało, to trzeba tak było jednym ruchem zerwać wąsy. I pamiętam, podbiegłam do takiego wybitnego aktora, pana Gustawa Ludkiewicza. I tak jednym ruchem pociągnęłam go za wąsy i się okazało, że to było jego własne. Spojrzał na mnie i powiedział: dziecko, ja ci tego nie zapomnę. Potem się śmieliśmy.
2: Mi się bardzo podoba praca charakteryzatorki. Chociaż wolę, żeby to charakteryzatorka mnie malowała, a nie ja innych.
0: Dziękuję już wszystkim naszym słuchaczom za udział w audycji i zapraszam na kolejne spotkanie w kolejny czwartek o godzinie 15.30. Jak będę duży, jak będę duża, zapraszam serdecznie już za tydzień.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Zgrajmy się!
1: Drodzy słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, tu Patryk Bartoszewski. Rozpoczynamy kolejne spotkanie w ramach cyklu Zgrajmy się. Zgrajmy się, czyli będziemy dzisiaj testować nową grę. Będziemy, czyli ja, Patryk i Oliwier. Dzień dobry, Oliwierze.
2: Dzień dobry.
1: Witam cię bardzo serdecznie i pewnie już nasi słuchacze po tym, jak brzmisz, rozpoznali, że jesteśmy online. Czy dużo rzeczy ostatnio robisz online?
2: No, w ostatnim czasie bardzo dużo. I lekcje, i tak naprawdę cały wolny czas spędzam online, więc tego czasu naprawdę jest sporo.
1: A czy ty to lubisz? Czy to jest ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu i tego szkolnego czasu?
2: Polubiłem z czasem, aczkolwiek co za dużo, to niezdrowo.
1: Bardzo ciekawe zdanie. Co za dużo, to niezdrowo. Co masz na myśli? O co ci właściwie chodzi z tym? Co za dużo, to niezdrowo?
2: Jak dużo się spędza już czasu przed tym ekranem, to też już oczy bolą i jest się zmęczonym, więc to tak bardziej do czasu.
1: No na pewno. Rzeczywiście to jest po prostu męczące dla naszego organizmu. Ale od czasu do czasu nie zaszkodzi. My dziś przygotowaliśmy sobie grę. Słuchacze tego nie widzą, ale wiem, że ty już ją przed nosem masz. Czy możesz przeczytać, jak ona się nazywa?
2: Super Tux.
1: Tak jest. SuperTux. Ta literka X zdradza nam, że to raczej nie jest gra pochodząca z Polski. Chociaż jest przetłumaczona na język polski. Ta gra jest free source i open source. Słyszałeś kiedyś o takich free source'owych, open source'owych rzeczach?
2: Nie.
1: To ja w takim razie postaram się w skrócie opowiedzieć, o co chodzi. Chodzi o to, że ludzie stworzyli tę grę i nie biorą za nią pieniędzy. Nie trzeba jej kupować, oni po prostu ją stworzyli, zaprojektowali, a my możemy sobie zajrzeć do jej wnętrza i ogrywać ją zupełnie za darmo. Grałeś kiedyś w takie darmowe gry?
2: Jeszcze nie.
1: No to bardzo się cieszę, że dzisiaj przetestujemy jedną z nich. Jak myślisz, kto jest głównym bohaterem tej gry?
2: Myślę, że pingwin.
1: A skąd wiesz?
2: Widzę na ekranie.
1: Tak jest, teraz widzimy mapę demo, czyli taką, która pokazuje, na czym mniej więcej gra będzie polegała. Opowiesz, co widzisz?
2: Widzę, jak pingwin przebywa trasę, pokonując różne przeszkody i zdobywa przy tym punkty.
1: A czy ta gra przypomina ci jakąś inną grę?
2: Raczej nie.
1: A słyszałeś może kiedyś o Super Mario albo o Mario, Super Mario Bros?
2: Obiło mi się o uszy, ale tak za dobrze jej nie znam.
1: No widzisz, to gra mojego dzieciństwa. Kiedyś była bardzo popularna. Myślę, że wielu dorosłych doskonale ją kojarzy. To jest już tak zwany klasyk, czyli coś, co jest znane, choć nieczęsto ogrywane. A gra Super Tux powstała na podstawie tamtego pomysłu, na podstawie gry Super Mario Brothers, Super Mario Bros. Może słyszałeś kiedyś o grach platformowych, bo ta gra to jest właśnie gra platformowa? Możesz spróbować wytłumaczyć, czym jest gra platformowa, skąd się wzięła ta nazwa?
2: Obiło mi się o uszy, aczkolwiek rzadko w nie gram. Wiem, że

0: pokonuje się różne przeszkody, będąc na platformach.
1: Mhm.
0: I trzeba przeskakiwać, zeskakiwać.
1: Dokładnie, świetnie to wytłumaczyłeś i to robi nasz pingwinek. To wystartujmy grę, zobaczmy jak ona się zaczyna. Wybierz proszę na ekranie opcję start gry. Tu musimy wybrać dodatkowe plansze, opowieść lub wrócić do głównego menu. My wybierzemy opowieść. Chcemy zobaczyć, co właściwie kryje za sobą ta historia o pingwinku Tuksie. Opowiesz, co się dzieje?
0: Na razie widzimy panoramę całej naszej pięknej mapki.
1: Mhm.
0: Widzimy naszego głównego bohatera i za chwilę rozpoczniemy rozgrywkę.
1: Tak jest, a literki przed chwilą poinformowały nas, że to są okolice Antarktydy. I mamy również literkami zapisane wydarzenia, które się dzieją. Wiemy, że pingwin Tux spotyka się ze swoją przyjaciółką. Ona jest fioletowa i chyba całkiem nieźle spędzają wolny czas, bo leci sobie muzyka, jest rybka do jedzenia, to jest tak zwany piknik. A co robi pingwin?
0: Pingwin teraz skacze i tańczy i się wygłupia.
1: Tak mi się wydaje, że to to. A zobacz, coś dzieje się z drzewem. Zauważyłeś?
0: Tak, zaczyna się poruszać.
1: Aha. Co się stało? Nie wiadomo, ekran zrobił się czarny, a pingwin maleńki. Jak myślisz, czy to dobrze, czy źle?
0: Myślę, że źle.
1: Tak, a literki informują nas o tym, że pingwin obudził się z bólem głowy. Wiemy, że zaczęła się jakaś straszna część historii. Przy okazji jego przyjaciółka, koleżanka, w każdym razie ta fioletowa postać zniknęła. Jak myślisz, jaka będzie nasza misja w grze Super Tux?
0: Myślę, że trzeba będzie ją uratować.
1: Myślę, że tak. Pewnie będziemy musieli się poruszać klasycznie w prawą stronę i pewnie trzeba będzie kilka tysięcy, a może nawet kilkanaście tysięcy razy skoczyć. Pingwinek przesuwa się do boku ekranu i za chwilę rozpocznie się nasza gra. Wracamy do jakiejś innej mapy. Ta nie polega już na chodzeniu w prawo i w lewo. Jaka mapa teraz jest przed naszymi oczami, przed naszymi nosami?
0: To jest mapa poziomów.
1: Tu mamy rozpisane różne poziomy. I to też jest klasyczna wersja świata z gry Mario. To tam, no może nie po raz pierwszy, ale na samym początku historii gier pojawiała się taka mapa. Musimy wybrać sobie ten pierwszy poziom. Spróbujesz do niego przejść, Oliwierze? Jest, udało ci się. Co nacisnąłeś?
0: Strzałki.
1: Tak jest, strzałki pomagają nam poruszać się po mapie świata. I teraz musimy odkryć, którym klawiszem uruchamiamy tę mapę. Jak obstawiasz, który zadziała?
0: Myślę, że lewy przycisk myszy.
1: Tak, lewy przycisk myszy albo Enter. Oba te klawisze są przypisane tej właśnie funkcji. Widzimy również, że gra została stworzona do speedrunowania. Czy ty słyszałeś kiedyś o speedrunowaniu albo znasz może język angielski?
0: No wiem, że to polega na jak najszybszym przebyciu danej drogi lub gry ogólnie słowo speedrun oznacza, że coś się robi szybko.
1: Tak jest. Przebiegamy szybko, speed runujemy jakąś planszę, ale za pierwszym razem raczej będziemy się z nią zapoznawali. Nazywa się Witamy na Antarktydzie i zaraz się rozpocznie, jak tylko klikniesz prawy albo lewy przycisk myszy albo Enter. Spróbujesz? I mamy to. Mapa już się pojawiła, tym razem to klasyczna mapa platformowa, nie taka mapa świata, czyli poruszamy się lewo, prawo, a co się stanie jak skoczysz spacją? O nie, nie udało się na czas skoczyć spacją. Pingwinek dotknął przeciwnika i straciłeś życie. O, ale udało ci się jednego z przeciwników wyeliminować. Najpierw powiedzmy, jak przeciwnicy wyglądają.
0: Przeciwnicy to są śnieżki, które próbują nas zaczepić.
1: Mhm. I jeśli nas zaczepią, to?
0: To wtedy przegrywamy.
1: Tak, chyba że, jak pokazuje znak przed nami, uda nam się złapać bonus, taką ukrytą pod znakiem zapytania kuleczkę. Jestem pewien, że ona zaraz się tutaj pojawi. Spróbujesz wywołać ją, spróbuj uderzyć któryś ze znaków zapytania. Pewnie pod którymś z nich kryje się ta kulka i jest! Musisz ją dogonić, złapać. Co stało się z naszym pingwinkiem?
0: Pingwinek teraz urósł.
1: Mhm. Jak myślisz, czy ma jakieś ekstra dodatkowe moce? przed chwilą coś zrobił, coś, czego wcześniej nie potrafił zrobić.

0: taką zwykłą...
1: Skrzynię.
0: Tak, co zrobił ze skrzynią?
1: Niszczył ją.
0: Tak, potrafi je rozbijać i troszkę szybciej biega. Jeszcze jedno mogę ci powiedzieć, podpowiedzieć, że jak skoczysz do góry, a potem naciśniesz strzałkę w dół, powinno zdarzyć się coś ciekawego. Spróbujesz? A tak, ten ruch pozwala rozbijać skrzynię również z góry. Czyli możesz uderzyć skrzynię od dołu i możesz uderzyć ją od góry. Spróbuj pokonać tego przeciwnika tym ruchem, który przed chwilą odkryłeś. A w zasadzie poznałeś, bo ja ci go powiedziałem. Jest! Udało się go rozgnieść. Już nie jest straszny. Zobacz, tutaj jest jakaś jeszcze jedna podpowiedź. Co pokazuje znak?
1: Że pingwinek musi podskoczyć i się obrócić.
0: Tak, potrafi zrobić salto, ale żeby zrobić salto, trzeba naraz nacisnąć strzałkę do dołu i do góry, a później skoczyć. Spróbuj. Udało się? Pewnie, że tak. I pingwin skacze znacznie wyżej, ale skacze również do tyłu, dlatego chyba musisz tyłem ustawić się do tej wyższej planszy i spróbuj ją... O! Udało się. Żeby dobrze i skutecznie grać w gry platformowe, żeby pokonywać te platformy, trzeba poznać wszystkie ruchy i do tego przeważnie służą pierwsze mapy, często zwane tutorialami. Słyszałeś o tutorialach?
1: Słyszałem.
0: Czym są tutoriale?
1: Krótkie poradniki dotyczące gier wideo.
0: Mhm. I jeśli gra jest odpowiednio zaprojektowana, to nie musimy znać alfabetu, nie musimy czytać różnych skomplikowanych instrukcji ani oglądać filmów. Możemy po prostu obejrzeć pierwszą mapę albo zagrać w pierwszą mapę. I tak jest w przypadku Tuxa. Super, Tuxa. Możesz ominąć tych przeciwników, nie musisz ich rozgniatać. Spróbuj przejść obok nich po prostu dalej. Co się stało?
1: Ups.
0: Czego się dowiedzieliśmy na tym odcinku?
1: Że pingwinek, jak zostanie zaczepiony przez przeciwników,
0: tak,
1: to się robi mniejszy.
0: Tak. I potem, jeśli już jest mały i znowu zostanie zaczepiony przez przeciwników, to niestety ginie. A ta poprzednia runda skończyła się trochę inaczej, bo spadłeś do jakiegoś rowu. Dlaczego ta gra skończyła się w momencie, kiedy wpadłeś do tej dziury?
1: Ponieważ tam były kolce.
0: Tak jest. I musimy uważać na miejsca z kolcami. Niezależnie od tego, czy na nie wpadniemy, czy po prostu wejdziemy, no czeka nas niebezpieczeństwo. A próbujesz wykonać salto? No, jednak musisz być dużym pingwinkiem, żeby to się udało. Pamiętasz, gdzie była ukryta kulka? Bo tego nie powiedzieliśmy. Mapa rozgrywa się od początku. Za każdym razem, kiedy przegramy w trakcie naszej próby, wracamy do samego początku i musimy przechodzić każdy krok jeszcze raz. I znowu teraz się udało bardzo szybko wskoczyć na platformę. Spróbujesz przejść dalej obok tych przeciwników, którzy tu są przed nami. Chyba się uda. Tak, z rozpędu doskonale. Spróbuj wyskoczyć. A spadłeś w dziurę na ostre kolce. Ale spokojnie. Możemy powtarzać bez końca naszą planszę. Tak. Masz już kulkę, która cię powiększa. Teraz szybka próba przeskoczenia. Niestety się nie udało i kulki już nie ma. A spróbuj przytrzymać troszkę dłużej spację, kiedy skaczesz, czyli ten przycisk do skakania i wcześniej się rozpędź. Spróbuj jakby z rozpędu wziąć te prze... O! Czy się udało?
1: Tak.
0: Tak jest. Udało się skoczyć wyżej. Jeśli nasz bohater, nasza postać się rozpędzi, skacze wyżej. Dobrze, świetnie. Udało się przeskoczyć tę dziurę, która do tej pory robiła nam tyle problemów, sprawiała nam tyle trudności i niestety znowu tutaj skończyła się mapa, ale jedno jest pewne. Chyba idzie nam szybciej. Czy się mylę?
1: Idzie nam coraz lepiej.
0: Tak jest. Za każdym razem, kiedy przechodzimy ten sam etap jeszcze raz, idzie nam trochę lepiej. I na tym właśnie polega masterowanie różnych platform, różnych leveli, różnych poziomów. O! Odkryłeś nową mechanikę. Co przed chwilą się wydarzyło?
1: Skoczyłem na kostkę lodu, która poleciała po lodzie i zniszczyła swoich przyjaciół.
0: Tak, okazuje się, że kostki lodu w tej grze to również przeciwnicy. I jeśli wpadniemy na nich, ale w taki mądry sposób, czyli skoczymy z góry, to oni zmieniają się w kostkę lodu, którą możemy zaatakować innych przeciwników.

0: No i wtedy... O, a to co? Jakaś nowa instrukcja? Co tutaj widzimy?
1: Widzimy, że pingwinek może mieć czapeczkę.
0: No, ciekawe, co ta czapeczka daje. Pewnie jest ukryta w którymś z tych znaków zapytania. Poszukaj. Mamy na razie monetki. I jest. Trzeba ją zebrać. Musisz wskoczyć na platformę ze znakami zapytania, to znaczy tam, gdzie przed chwilą były. Tak. I masz czapeczkę. Co daje nam czapeczka? Spróbuj może skoczyć. Nie wiadomo. Ale wiesz, jest tu wykrzyknik. Może spróbujesz aktywować ten wykrzyknik. Spróbuj podejść pod wykrzyknik i skoczyć, tak jakbyś chciał wyciągnąć monetę ze znaku zapytania. I jest napisane ognisty kwiat. Ognisty kwiat daje Tuxowi możliwość strzelania ognistymi kulami. Musimy tylko znaleźć sposób na to, jak aktywować te kule. Może jest jakiś inny przycisk na klawiaturze, który na to pozwala? Spróbujesz go poszukać? Strzałki nie, spacja nie. Może Alt? Może Control? Może Enter? O, jest! Co to było?
1: To był Alt.
0: To był Alt, czyli mamy spację do skakania, strzałki do chodzenia, możemy się rozpędzać albo robić taki podskok do tyłu i możemy również Altem strzelać do przeciwników, jeśli zbierzemy ognisty kwiat. To spróbuj ich pokonać, tak żeby już droga do finału naszej planszy była czysta. O, jeden z nich wybuchł. To też jest nauczka dla nas, żeby w przyszłości stać daleko od przeciwników. Widzę, że chcesz zebrać wszystkie monetki. Bardzo dobrze. Mogę ci zdradzić, że za 100 monetek jest pewien plusik, pewna nagroda, niespodzianka. A to co?
1: Mały pingwinek.
0: Tak, ten pingwinek daje duży bonus. A teraz podchodzimy do dzwoneczka. Ja już mogę ci zdradzić, bo to jest bardzo takie tajemnicze, co robi ten dzwonek. Ten dzwonek to checkpoint, czyli punkt zapisu. Co to jest checkpoint albo punkt zapisu?
1: To miejsce, w którym zapisujemy swoje postępy i jak będziemy dalej grali i niestety przegramy, to potem odradzamy się właśnie w miejscu punktu zapisu.
0: To prawda. I w tym akurat przypadku oznacza to, że jesteśmy już dość daleko na mapie. Spróbuj dojść do końca. Spróbuj pokonać te dwie dziury przed tobą, tylko zauważ, one są dość duże, więc możesz potrzebować rozpędu. Olivier rozpędza pingwina Tuxa. Jest pierwszy skok udany. Monetki przy okazji zebrane. Bardzo dobrze. I czy skok się uda? Jest, udało się. Dobrze. I mamy kolejną mechanikę. Ale tę poznaliśmy już na początku. Spróbuj w takim razie zniszczyć bloki, które są przed tobą. Wystarczy podskoczyć i nacisnąć strzałkę w dół, kiedy jesteś dużym pingwinkiem. Jest. Udało się. Dzięki temu dotarłeś do jaskini z ukrytymi monetkami. Dobrze, doskonale. Spróbuj się z niej wydostać. Ja też zawsze niszczę wszystkie skrzynie. To jest bardzo satysfakcjonujące, prawda?
1: Tak.
0: Wyczyścić ekran ze wszystkich skrzyni monet to duża przyjemność. Mamy tutaj już ostatnich przeciwników. To już prawie koniec mapy. Spróbuj ich pokonać. Nie udało się. W takim razie po prostu nie daj się zabić, pingwinku. Przeskocz przez ten, tutaj górkę taką małą. Na pewno ci się uda. O, jeszcze pokonałeś przeciwników w ostatniej chwili. Dobrze, odważnie, wręcz dzielnie. Już sama gra podpowiada, musisz nabrać rozpędu, musisz się rozbiec. Tak. I przed tobą ostatni przeciwnik. Skaczący przeciwnik. Trzeba wyczuć jego rytm. Trzeba wyczuć tempo, w jakim skacze. Jest, udało się. Nie przechodź jeszcze, bo tu jest ukryte miejsce. Udało ci się odkryć ukrytą jaskinię. Jak była schowana?
1: Była tuż przed metą.
0: Mhm.
1: W takim lodowym bloku.
0: Tak. Nie było jej widać na początku, prawda?
1: Prawda.
0: Kiedy stała się widoczna?
1: Gdy na nią naszedłem.
0: Tak. Kiedy tylko przekroczyłeś jej granicę, ona stała się widoczna i umożliwiła ci zebranie dodatkowych monetek. To teraz możesz już zakończyć poziom i widzisz podsumowanie, jak długo graliśmy, ile monetek udało się zebrać, ilu przeciwników udało się pokonać i nawet ile z sekretów, które przygotowali twórcy, udało się znaleźć. Już niedługo zostawię cię z kolejnymi etapami, jak widzisz, jest ich sporo, ale chciałbym jeszcze chwileczkę

0: porozmawiać. Możemy jeszcze chwilę?
1: Dobrze.
0: Oliwierze, powiedz, jak podobała ci się ta gra? Czy widać, że jest za darmo, czy widać, że jest jakaś niedopracowana, czy raczej widać, jak to się mówi, na pracowanku?
1: Grało się bardzo przyjemnie. Widać, że gra jest bardzo taka rozwinięta. Myślę, że widać, że jest darmowa, aczkolwiek nie zdziwiłbym się, jakby też kosztowała pieniądze. Bardzo przyjemnie się grało. Też tak dużo różnych tajemnic trzeba było rozwiązywać, zagadek, więc trzeba było trochę też pomyśleć.
0: To po co? Dlaczego ludzie stworzyli tę grę za darmo? Dlaczego nie sprzedają jej w sklepie?
1: Myślę, że po to, żeby zyskała większą popularność.
0: To możliwe, a może po prostu mają trochę wolnego czasu i lubią robić coś dla innych. Ale zdradzę ci tajemnicę i zdradzę ją również wszystkim słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom. Tę grę można przerobić. Ona jest zupełnie otwarta, ma otwarte źródło, więc można zajrzeć do środka i podmienić pingwinka na przykład na aligatora, albo na przykład na swoje zdjęcie, albo można dołączyć jakiekolwiek napisy, dźwięki, można zmienić historię całkowicie albo zrobić swoje poziomy. Spróbujesz kiedyś zajrzeć do środka tej gry?
1: Z przyjemnością.
0: Bardzo się cieszę. A wszystkich, którzy również chcieliby do niej zajrzeć, zachęcam do tego, żebyście otworzyli jej stronę w internecie. Bardzo łatwo jest znaleźć stronę tego projektu. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę te literki. SUPERTUX, czyli Super Tux, zwany również Super Taksem, ale my mówimy sobie po prostu Super Tux. Jeszcze tylko dam znać, że gra pochodzi oczywiście z systemu Linux, bo pingwinek jest symbolem systemów linuxowych, a swój wzór czerpie z gry Super Mario Bros. Absolutnego klasyka. Dziękuję ci ślicznie, Oliwierze, za to spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzisz Polskie Radio Dzieciom, nawet w tej cyfrowej wersji, i sobie w coś jeszcze zagramy. Masz ochotę?
1: Oczywiście, że tak.
0: Do usłyszenia. Pa, pa.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty polskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Autopromocja.
5: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
6: Adasiu, wszystko gotowe?
7: Mamy na łączach słuchaczy?
6: Światełko błysnęło czerwone.
7: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
6: Ależ Adasiu, spokojnie.
7: Naprawdę o to nam chodzi?
6: Żeby już zacząć łagodnie.
7: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
6: Jacuś i Ewa z Kanady.
7: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
6: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
7: Myślisz, że Basia gotowa?
6: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
7: Na koniu też słuchać da się?
6: Słuchali nas nawet przy lunchu.
7: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
6: Kacperek mieszka w Legnicy.
7: W Hajnówce słucha nas Hania.
6: Bartuś na Woli, w stolicy.
7: Skoro się wszyscy zebrali...
6: I jeszcze przekąski, napoje.
7: Czy moglibyśmy pójść dalej?
6: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
8: Bo się doczekać nie może.
6: Żeby nas znowu usłyszeć?
7: Niech tylko album otworzy.
6: Ten od sławnego Bociana?
7: Mhm. Palec na karcie położę.
6: Cudny ten prezent Floriana.
7: Czy chcesz się w dalekie z nami?
6: Właściwie to bardzo dawne.
7: By się stać podróżnikami.
6: I odwiedzić miejsca sławne.
7: Wyobraźnię pobudzimy.
6: Chcielibyście ruszyć z nami?
7: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
6: Wraz z naszymi słuchaczami.
7: Piramidy, wikingowie.
6: Dinozaury i rycerze.
7: Każde z was się zaraz dowie.
6: Jak usłyszę, to uwierzę.
7: Rozkręcamy znów magiczny.
6: Już nie mogę się doczekać.
7: Nasz wehikuł historyczny.
6: Suchy piasek, mokra rzeka.
7: Otwórz album i ruszamy.
6: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
7: My się dobrze na tym znamy.
6: Zaczynamy, drogie dzieci.
7: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
6: Ja? A o czym niby zapomniałem?
7: Powinieneś jeszcze zakręcić.
6: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
7: Bez tego nie zacznie się podcast.
6: Historyczny podcast dla najmłodszych i

0: No bardzo dziękuję, dziadku. Pychota. To wiśniowe, to można jeść i jeść.
1: Ale herbatka.
0: Herbatka.
1: Pachnie jak tajemnicza bajka.
2: Częstujcie się, chłopcy. O, w taki dzień to... nie chce się nosa wyściupiać z domu.
1: Ale teraz mamy dobrze. Siedzimy w ciepełku, pijemy herbatkę.
0: Można też pić czekoladę i jeść pianki.
1: Chodzi mi o to, że nie zawsze tak było.
0: No pewnie, że nie. O, kiedyś to dopiero było. Zimno i strasznie.
1: A pamiętasz wyprawę w świat dinozaurów?
0: Ale się wystraszyłem wtedy, kiedy ten z długą szyją chciał sprawdzić naszą chmurkę.
1: I pomyśleć, że wtedy na całym świecie nie było żadnego człowieka.
0: Ani misia.
1: Nie,
0: jakieś smoki to chyba były już,
1: a ja
0: co?
1: Wiem. Bo,
0: skąd a dinozaury to nie takie trochę smoki?
1: Nie, to były dawne czasy, nie ma co o nich mówić. Ale że wtedy nie było ludzi?
0: No nie wiem, ale chyba tak, dziadku. A kiedy pojawili się ludzie?
1: Tak, kiedy pojawili się ludzie?
2: Od wielu lat przyjmuje się, że pierwsi przedstawiciele rodzaju Homo pojawili się w Afryce jakieś 2,5 miliona lat temu.
1: Ludzie?
2: Hominidzi. Przodkowie ludzi. No, tam też pojawił się anatomicznie współczesny człowiek. Homo sapiens sapiens. Prawdopodobnie jakieś 200 tysięcy lat temu.
1: Pewnie bardzo sapał i sapał.
0: Ale pierwsi 2,5 miliona, a te sapiensy 250 tysięcy lat temu?
1: A co oni robili pomiędzy?
2: Uczyli się. Musieli radzić sobie w nieraz bardzo trudnych warunkach.
1: Jak to? To nic nie umieli?
2: Polowali. Robili narzędzia. Najpierw kamienne, z czasem coraz bardziej skomplikowane.
0: I mieszkali wszyscy w Afryce?
2: Wcale nie było ich dużo. Kontynent olbrzymi, a mimo to szukali dalej.
1: Szukali dalej? Ale co to znaczy? Że co, robili sobie takie piesze wycieczki jak kaczka dziwaczka?
2: O, wyłącznie piesze. Wyruszyli na wschód, wzdłuż wybrzeża Azji, aż dotarli do obecnej Australii. Ale nie tylko.
1: Ale to... chyba dawno temu.
2: No, ślady bytowania wczesnych ludzi w Australii i Tasmanii wskazują na zasiedlenie tych terenów jakieś 60 tysięcy lat temu.
1: To chyba wydaje mi się, że to było strasznie dawno temu. Dobrze mi się wydaje.
2: To prawda. Człowiek pojawił się tam, przepływając z zajętej wcześniej Jawy. Także Australia, Tasmania i Nowa Gwinea stanowiły wtedy jeden ląd, zwany Sahul.
0: Przecież, dziadku, Australię od Azji to oddziela morze.
1: No właśnie, miałem o to zapytać.
2: Kiedyś wyspy między tymi kontynentami miały połączenie, stanowiły jeden ląd.
1: Czyli ludzie... wyruszyli z Afryki do Azji i Australii?
2: O, nie tylko. Inne grupy z Afryki przez Azję zasiedliły Amerykę.
1: Niesamowite.
0: Ale jak to, dziadku? Przecież Kolumb był w Ameryce.
1: A właśnie, i inni odkrywcy z Europy odkryli Amerykę.
2: Upowszechniła się taka teoria o przybyciu pierwszych ludzi do Ameryki Północnej poprzez most lądowy Beringa jakieś 12-11 tysięcy lat temu.
0: Jej. Czyli Indianie to przybyli z Azji, do której przyszli z Afryki, a potem do Ameryki?
1: Ciężko to zrozumieć.
2: No, zakładano, że człowiek przemieszczał się stopniowo w kierunku południowym, ale wędrówka mogła odbywać się zarówno drogą lądową, jak i morską, wzdłuż wybrzeży przynajmniej tysiące lat wcześniej, 15-12 tysięcy lat temu.
1: I nie było im zimno?
2: O, wielu badaczy uważa, że przejście przez cieśninę Beringa, przez Beringię, musiałoby nastąpić znacznie wcześniej, nawet 130 tysięcy

0: 5 lat temu.
1: Zaraz, to oni wyszli z Afryki do Azji i Ameryki, ale chyba bliżej byłoby im iść do Europy.
0: A, zgadza się, ale wędrując wybrzeżem na wschód i południe, mieli cieplej. Europa była zimniejsza i nie zachęcała do zamieszkania.
2: Chyba będę musiał zamknąć paszczę, bo mi się otworzyła ze zdziwienia. Tyle się rzeczy dowiaduje. A skąd się wzięli pierwsi Europejczycy?
1: Aha. Kiedy tam się pojawili przodkowie ludzi, dziadku?
2: Tych z Europy?
0: O, jakieś 65 tysięcy lat temu, prawdopodobnie na Bliskim Wschodzie. Tam ludzie osiedlili się po wyjściu z Afryki i stamtąd wyruszali na pozostałe kontynenty.
2: A czy ci ludzie byli podobni do tych, takich jak my teraz jesteśmy? To znaczy Wojtek albo Leczek.
0: Na pewno byli mniejsi, tak? Jedli wszystko, co się dało i spotykali też Neandertalczyków.
1: Neandertalczyków?
2: To kto to taki?
1: No właśnie.
0: No, to taki rodzaj, inny rodzaj hominidów. Byli więksi, silniejsi i toczyli wojnę z tymi ludźmi Homo sapiens przez 100 tysięcy lat.
2: Z tymi podobnymi do Wojtka i Leczka?
0: Tak.
2: Tylko, że mniejszymi.
0: No, mniejszymi.
2: No dobrze, a co się z nimi stało?
0: Jakieś 600 tysięcy lat temu ludzkość podzieliła się na dwie grupy. Jedna została w Afryce, a druga ruszyła mostem lądowym do Azji i Europy.
2: Tak, już rozumiem.
1: Czyli ci ludzie w Europie to od jak dawna są?
0: No, ostatnia ekspansja rozpoczęła się 38 tysięcy lat temu i to ona skolonizowała Europę.
2: Skolonizowała, czyli że ludzie zamieszkali w tej Europie,
0: aha,
2: tak? Przyszli i sobie zamieszkali.
0: No, to nie było takie proste. Zasiedlanie Europy było procesem o wiele bardziej skomplikowanym i dłuższym niż dotychczas sądzono. A może chcielibyście to zobaczyć?
1: Ale jak to?
2: Właśnie jak?
1: My mielibyśmy poznać tamtych ludzi?
2: Chyba by się zdziwili, jakby zobaczyli smoka i misia.
0: Bocian Florian zrzucił magiczny album. No to już wiecie.
2: Tak.
1: Jasne, czyli wystarczy otworzyć na właściwej stronie?
2: Trochę o nim zapomniałem. No tak, wystarczy zakręcić pozostawionym przez niego
1: psy nos
2: jurem bocianinu.
1: Jeszcze mleko wielbłądzie trzeba odrobinę wypić.
2: Słusznie, zupełnie inne od tego, które pijemy na co dzień jest to mleko.
1: Trzeba wziąć łyk tego mleka, dziadku.
2: Połaskotać nos piórkiem.
1: Prychnąć mgiełką i wsiąść do bańko chmurki.
2: Tak. Trochę jest ona ciasna, ta bańka.
0: Dlatego możemy spróbować wlać kropelkę mleka wielbłądzicy do bańkownicy.
2: Do bańkownicy? Jakiej znowu bańkownicy, dziadku Michasia?
1: Do takiej specjalnej, wiesz? Ja widziałem, dzięki której można podlewać las deszczem z chmurki.
2: I dałoby się zrobić bańką chmurkę do podróżowania taką większą?
0: O, spróbujmy! Na pewno będzie większa niż ta skichnięcia, którą mieliście w poprzedniej wyprawie.
2: To by było fajnie.
1: Super! Czyli wsiądziemy do bańko chmurki z dziadka bańkownicy.
2: I jeszcze trzeba posypać ją pyłkiem, który Florian przywiózł z egipskiej piramidy.
1: No tak. I jeszcze wypowiedzieć tajemnicze zaklęcie.
2: No po to sypiemy, żeby potem wypowiedzieć. A jak to zrobimy, to gotowe. Zaraz. Czy to na pewno już wszystko, dziadku Michasia?
0: No, reszta będzie już taka, jak podczas poprzedniej wyprawy w czasy dinozaurów.
2: Aha.
1: Całe szczęście, dziadku, że taka chmurko-bańka, w której siedzieliśmy...
2: Z ziemi wygląda zupełnie jak chmurka. Tylko, że w środku ona była za mała, to...
1: Ale wszystko z niej widzieliśmy,
2: no to
1: bo
2: prawda.
1: Miała taką jakby szklaną podłogę trochę, co nie?
2: A teraz chmurko-bańka będzie spora, tak?
0: Z bańkownicy kiedyś wypuszczaliśmy deszczowe chmurki nad lasem.
2: Aha, już pamiętam. Kiedy było bardzo sucho i drzewom chciało się pić.
1: A dokąd wyruszymy? I na jak długo, dziadku?
2: Właśnie, jak długo?
0: No to zależy, którą stronę albumu wybierzecie. Ale gdy usłyszycie pękanie bańki...
2: Wiemy, że trzeba uważać, bo jak za chwilę pęknie, to spadniemy w liście.
1: Adasiu, może teraz podrzucimy trochę liści, żeby dziadek nie musiał, żebyśmy znowu mieli miękkie lądowanie, jak już wiesz.
2: Dobry pomysł, Michasiu. No. Dziadku, masz jeszcze jakieś liście?
0: Zabierzcie płachtę od namiotu, zamiećcie na nią liście i połóżcie w jedno miejsce tam, gdzie będziecie z bańki spadać.
2: Robi się!

0: Wszystko gotowe, dziadku. Czekamy na bańko chmurkę.
1: Możemy rozkręcać bańkownicę?
2: Bardzo proszę. Aha. A nie, no mocniej, mocniej, bo nie ruszy. Kręćcie.
1: Dobrze, kręcimy.
0: Pomogę ci, Adasiu. Razem będzie łatwiej.
3: Ale olbrzymia bańka powstała.
2: Wskakujcie do środka, basałyki.
1: Otwieramy album, Michasiu.
0: I wskazujemy właściwą stronę.
1: I teraz wkładamy pióro pozostawione przez Floriana.
0: Tyle nam swoich piórek oddał, kochany Bociek.
1: A gdzie masz magiczny proszek z piramidy?
0: A proszę bardzo, oto piramidalny, egipski, bajkowy pył Floriana.
1: A mleko wielbłądzicy?
0: No, mleko wielbłądzicy przecież jest w bąblownicy było.
1: No tak, masz rację.
0: Mleczny bąbel gotowy.
1: No tak, tak.
0: Sam
1: tak,
0: wlewałem.
1: No tak.
0: Zobacz, w jakim ogromniastym bąblu siedzimy.
1: A ja przecież kręciłem tą korbą.
0: No i zrobiliśmy, oho, tu wygodnie jest.
1: Wygodny bąbel chmurka. Poczekaj, jeszcze zaklęcie.
0: Jakie zaklęcie? A, zaklęcie.
1: No od Bociana Floriana, który nam zrzucił album pióra, mleko i woreczek z pyłem.
0: No tak, tak, tak, tak, zaklęcie, jasne, jasne. To w takim razie zaczynaj, Adasiu. Zaczynaj. Razem, no proszę bardzo.
1: Tak jest. Uwaga, basałyki!
0: Zaraz się zacznie!
1: Zaraz się zacznie! Wietrze, przyjacielu przygód wiej,
0: przenieść nas w świat marzeń chciej,
1: zanieść nas do miejsca tego,
0: w albumie Floriana pokazanego
1: i przez nas palcem wskazanego.
0: No i się zaczęło. A gdzie my jesteśmy, Adasiu?
1: Też miałem o to zapytać.
0: Co to za miejsce?
1: A, no nie poznajesz. Mieliśmy zobaczyć ludzi wędrujących z Afryki.
0: O, to są ludzie? W takich dziwnych, no właściwie bez ubrań?
1: No spójrz. Mają na sobie takie jakieś jakby kucyki, czy co?
4: Halo? Słyszycie mnie, chłopcy? Halo?
1: Dziadka słychać?
0: Bardzo dobrze, dziadku. Ale dziadku, tu nie ma żadnej wędrówki, tylko jakby takie... No, Adaś, co robią, co?
1: No...
0: Siedzą, nie?
1: Odpoczywają, o, tak bym powiedział.
0: A zobacz na tego.
1: To, a zobacz, ten trzepatykiem opatyk. Ciekawy po co?
4: Rozpalają ogień, żeby się ogrzać.
0: A gdzie ten album nas umieścił? To Afryka?
4: Jesteście gdzieś nad Morzem Czerwonym, tędy szli z Afryki do Azji.
1: Dobrze, że mamy łączność z tobą, dziadku Michasia. A potem co było? Oni dalej szli do tej Ameryki i do Australii?
0: Zobacz, Adasiu, a tam ci to chyba robią jakieś zawody w bieganiu.
1: Aha, masz rację. I o, zobacz, rzucają kamieniami. Co to za kamienie?
4: Pewnie polują. Rozejrzyjcie się. Może są tam jakieś antylopy?
1: Ja tam nic nie widzę.
0: Nie, ja też nie widzę. O, zobacz, Adasiu, tam jest kilka między drzewami.
1: Masz rację. Wiesz co? Jesteśmy w Afryce, a zimno. Na szczęście udało im się rozpalić ogień, to pewnie nie marzną.
0: Zobacz, ze skałami są koteczki. A teraz uciekają.
1: Ładne mi kotki, koteczki.
0: To nie kotki?
1: To przecież lwy i lwice. No spójrz uważnie, Michasiu.
0: Uważajcie, tam są lwy.
1: Tak, tam są lwy. Może lepiej nic nie mówmy, bo nas usłyszą i się wystraszą.
0: Nas? Nas się będą bać? No nie żartuj.
1: Pamiętaj, że nas nie widać, a głos słyszą z chmurki nad głowami.
4: Myślę, że was nie słyszą. Uwaga, za chwilę przeniesie was bardziej na północ.
0: A jakie miejsce mamy wskazać w albumie?
4: Trochę na północ, czyli na górę mapy.
1: Daj mi ten album. Słabo się znasz na mapie, Michasiu.
0: Ojej, ojej.
1: Nie, ojej. Widzisz, jak dobrze wybrałem?
0: Świetnie, tylko... Tu jest jeszcze zimniej. Dziadku, a gdzie my jesteśmy?
4: Trudno dokładnie określić. Może to Bałtyk? Jesteście gdzieś nad Danią, nad Litwą, albo nad...

0: Polska? Nic nie poznaje, tu nic nie ma. Tylko lasy, a w lasach?
1: Wielkie zwierzęta. O, zobacz, czy to są ludzie?
0: Aha, może to twój pradziadek, dziadku?
1: Damazy, a nie, to tylko pradziadek.
2: Basałyki, trafiliście kilkadziesiąt tysięcy lat temu.
1: Szkoda, że nie możemy im niczego zostawić w prezencie.
0: No strasznie się męczą z tym rozpalaniem ognia.
1: O tym myślałem.
0: I ubrań nie mają.
1: Dorośli nie chodzą do pracy, a dzieci do szkoły.
2: Pod wami trwa ciągła walka o życie, o jedzenie, o przetrwanie.
1: My też walczymy o jedzenie i to nie raz.
0: A gdzie oni mieszkają, dziadku? Czy mają tutaj gdzieś swoje domy?
1: Ty żartujesz. Wtedy nikt nie miał domu, siedzieli przy ognisku.
2: Niektórzy znajdowali jaskinie, wykopywali ziemianki albo wchodzili na drzewa.
0: Na drzewa? Ale super zabawa. Ja doskonale wspinam się na drzewa.
2: To nie zabawa, misiu. To konieczność. Chronią się przed zwierzętami.
0: Chyba nie chciałbym tu zostać, wiesz? Wadasiu, wolę nasze czasy.
1: I całe szczęście, że siedzimy w bezpiecznej bańkochmurce.
0: I nic nam nie grozi.
1: No, dopóki nasza chmurka w bańce nie zacznie pękać.
0: Ojej!
1: Co?
0: Ojej!
1: Oho, wykrakałeś, Michasiu. Teraz szykuj się na upadek.
0: Ale ja jeszcze chciałem!
1: Ja też! Ojej, czujesz? Jak tu ciepło?
0: Jak tu jasno.
1: Jak tu pachnie.
3: I tak się skończyła wielka wędrówka basałyków z Afryki na cały świat.
0: Dziadku, to tak naprawdę wyglądało to wędrowanie ludzi?
3: Trafiliście tam na chwilę, a ten proces trwał wiele tysięcy lat.
1: Tysięcy? To co ci ludzie wtedy robili?
3: Starali się żyć, zdobyć jedzenie, okrycie, zbierali doświadczenia, żeby ludzie wreszcie mogli osiągać coraz więcej i więcej.
0: Jakie szczęście, że nie trafiliśmy w tamte czasy na zawsze.
1: Dlaczego tak myślisz, Michasiu?
0: Bo nie moglibyśmy robić podcastów.
1: Ale wymyśliłeś.
0: Zakończymy dziś przygodę?
1: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
0: Dzisiaj więcej już nie mogę.
1: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz, misiu, przestać zapać.
0: Chcę, by odpoczęły nóżki.
1: Ja też oddech. Chciałbym złapać.
0: Siądźmy tutaj obok dróżki.
1: Florianowi dziękujemy.
0: Album znów zamknięty czeka.
1: Aż w następną opłyniemy.
0: Wije się historii rzeka.
1: Nic nas jednak nie powstrzyma.
0: Choć zakrętów co nie miara.
1: Parne lato, mroźna zima.
0: Kryje skarby ziemia stara.
1: Niespodzianki z dawnych czasów.
0: Pośród pustyń, oceanów.
1: Miast niewiele, mnóstwo lasów.
0: Królów, carów, władców, panów.
1: Na swych kartach album kryje.
0: Skarby historycznej wiedzy.
1: Teraz się inaczej żyje.
0: A my, jak agenci szpiedzy. Gdy już chwilę odsapniemy,
1: kartę nową wybierzemy.
0: Znów zaklęcie wypowiemy.
1: I was w podróż zabierzemy.
0: Ale chyba nie dziś.
1: A dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
0: Ale, Adasiu, dopiero wróciliśmy.
1: I co, myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
0: Oczywiście. Tak szybko przemknąć przez tak odległe czasy.
1: No tak, to prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
0: Jak minuty, jak sekundy nawet.
1: I słuchacze się zmęczyli?
0: Jasne. Przecież to jeszcze takie same basałyki jak my, co nie?
1: No chyba nie wszystkie.
0: To które się nie zmęczyły?
1: Może te starsze, te co chodzą do szkoły?
0: I pewnie dorośli, no. Dorośli to się chyba tak szybko nie męczą, wiesz?
1: Myślisz, że dorośli też nas słuchają?
0: Pewnie, że słuchają. A może niektórzy tylko drzemali, jak dziadek Ignacy.
1: Albo babcia Janeczka też.
0: Powiem ci w tajemnicy, że ja też się zmęczyłem, wiesz?
1: To prawda. Ja też. No ale co z tego?
0: No, że koniecznie trzeba...

0: Ma coś zjeść.
1: Oho, nie przesadzaj. Żeby wyruszyć na nasze historyczne wyprawy...
0: To co trzeba? Wiadomo, żeby podróżować, trzeba jeść.
1: Ależ Michasiu, dlaczego ty zawsze...
0: A dlaczego ty nigdy?
1: Bo
0: nigdy nie wiadomo, kiedy będzie okazja, żeby znowu coś zjeść.
1: No tak, ale ty zawsze.
0: Bo kiedy się przenosimy w czasie...
1: To jest tak ciekawie...
0: Aż mi burczy w brzuszku.
1: No chyba żartujesz.
0: O, proszę, słyszałeś?
2: Chłopcy, gdzie jesteście? Nigdzie nie możemy was znaleźć.
3: A mamy dla was propozycję podróży w czasie.
2: Bardzo ciekawą. Michasiu, macie ochotę na nową historię?
3: Adasiu, jesteście tam?
0: Tak, jesteśmy.
1: Już idziemy.
0: Widzisz, mówiłem, że trzeba jeść, kiedy jest okazja.
1: No tak, masz rację, bo nigdy nic nie wiadomo.
2: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
3: No, chyba że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
0: My zawsze damy radę.
1: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Ruszamy, tylko dajcie nam chwilkę, co?
1: Małą chwilkę, prosimy.
4: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż Miś i Smok?
5: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
4: Zgadniecie, kogo spotkali?
5: W średniowieczu? Przed potopem?
4: Przed wiekami? W odległych krańcach świata?
5: Jeszcze dawniej, dokąd nikt jeszcze nigdy nie dotarł?
4: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom. Jeżeli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać Smoka i Misia, napiszcie.
5: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję...
4: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata.
5: Waszych ulubieńców Misia i Smoka.
0: Do usłyszenia!
1: Słuchajcie nas! Pa, pa, pa, pa!
6: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Pracuś to zawsze był nad pracusie. Przeciwnie do damy w czerwonym płaszczu, o której mowa była już wcześniej.

papuga wrzeszczy, skacze!

Pewnie mi nie uwierzycie, lecz pan chomik całe życie smakołyki nosi w buzi i to wcale go nie trudzi, bo policzki jego dwa to są worki jakby z dna. W nich to chomik wszystko nosi i o pomoc nas nie prosi.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo! Kto dziś budzi słońce? Oczywiście my i nasza poranna audycja na żywo. Wspaniali goście, zagadki i ciekawe tematy. Słyszymy się od 7 do 9 od poniedziałku do piątku, a w weekendy od 9 do 11. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszam, Jacek Zawada.
0: Autopromocja.
2: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Otwieramy drzwi naszej radiowej świetlicy i zapraszamy do wspólnej zabawy, która potrwa dzisiaj. Do której? No oczywiście, że do 18.00.

No witam, witam was bardzo serdecznie jeszcze raz w naszej radiowej świetlicy i nie wiem jak wy, ale ja mam dzisiaj taki nastrój idealny na zabawę. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. I właśnie dlatego postanowiłam sięgnąć do pewnej zabawy, którą uwielbiałam, jak byłam we waszym wieku. Nawet z tego, co pamiętam, to chyba w lutym mieliśmy okazję się też w nią pobawić, więc cudownie. Pomysłem, moim zdaniem, jest sięgnięcie do niej ponownie. A mam tutaj na myśli grę w Państwa Miasta. Co wy na to? Losujemy litery i podajemy owoc, miasto, państwo, warzywo, imię, rzecz, zwierzę, roślinę oraz rzekę lub też jezioro. Wszystko na tę samą literę. Wow! Oczywiście fajnie, żeby się stworzyły drużyny, czyli wdzwaniacie się do nas pod numer telefonu 22 645 2055. Macie chwilę na wypisanie tych wszystkich elementów, o których wspomniałam. Wcześniej rzecz jasna losujemy literkę. No i zobaczymy, kto zbierze więcej punktów, komu się poszczęści. A kto będzie potrzebował delikatnej podpowiedzi, bo takich też nie wykluczam. Zatem Państwa Miasta dzisiaj królują w radiowej świetlicy, losujemy literkę i podajemy, jeszcze raz przypominam, co? Oczywiście Państwo, rzecz jasna, miasto, ale nie tylko, bo także owoc, warzywo, imię, rzecz, zwierzę, roślina oraz rzeka lub jezioro. No to... Zacieram rączki i czekam na wasze telefony.

0: No i co? Gotowi jesteście do naszej zabawy? Mam nadzieję, że Natalia i Karol są gotowi. Cześć!
1: Cześć!
0: Powiedzcie mi proszę, ile macie lat? Już jesteście prawie obok domu. Aha, rozumiem. Ale pobawicie się z nami?
1: Tak.
0: Czyli poczekacie chwilkę w samochodzie. No dobra. No to ja teraz chciałabym się dowiedzieć, Natalko, ile masz lat?
2: Ja mam prawie 11.
0: Okej, okay, a Karol?
3: 5.
0: 5, dobra. Czy chcecie być w jednej drużynie, czy chcecie spróbować przeciwko sobie się pobawić?
2: Chyba będziemy w jednej drużynie, nie Karol?
0: No dobra, to w takim wypadku będziemy zbierać zgromadzone przez was punkty i zobaczymy, na czym stanie. Z tego co widzę, to moja maszyna losująca chyba się gdzieś tutaj mi zawieruszyła, ale spokojnie, zrobię sama efekty dźwiękowe. Wy tylko będziecie musieli powiedzieć stop, dobra? Uwaga, ja odliczam, bo trzeba wylosować najpierw literkę. X, Y, Z.
3: Te
0: jak trabant mi się wylosowało, okej?
3: Okay?
0: Jest dobra literka?
3: Tak.
0: No to świetnie. No to co? Potrzebujecie chwilkę na konsultację, czy sprawdzamy od razu?
3: Możemy od razu.
0: O, ryzykanci! Fantastycznie! Moi drodzy, zatem państwo na literę T.
2: Tajlandia.
0: Zapisuję. Miasto na literę T.
2: Tatry to góry, nie?
0: Tak, to pasmo górskie.
2: Tokio, o.
0: O, światowo się zrobiło. Super. Następny był owoc.
3: Kreska.
0: Ale pyszne, pyszne, pyszne, słodkie i wspaniałe. A warzywo?
2: Nie wiem.
0: To co, robimy chwilkę przerwy i do warzywa sobie zaraz wrócimy?
3: Tak.
0: Dobra, to za chwilkę. To teraz imię na T.
2: Tomasz.
0: Mhm. Zwierzę na T. Czasami
2: Karol.
3: Czukam.
0: Super, bardzo ciekawy ptak, rzeczywiście. To teraz jeszcze roślina na T.
2: Trawa.
0: No, ja bym uznała, jak najbardziej. No i teraz, ach, jeszcze mamy rzecz na T.
3: Telewizor.
0: Jak?
2: Telewizor.
0: Telewizor, o. Proszę, bardzo fajnie. Słuchajcie, no i teraz coś, co najwięcej problemów zawsze przysparza, czyli rzeka albo jezioro na literę T. Jak każdy tutaj z naszych słuchaczy ma jedną podpowiedź, z której może skorzystać, więc zastanówcie się, czy

0: Chcecie tę podpowiedź wykorzystać przy warzywie czy przy rzece?
1: No przy warzywie chyba sobie poradzimy.
0: Dobra.
1: To byliśmy przy rzece.
0: Przy rzece. Więc jest to rzeka bardzo popularna w Wielkiej Brytanii, płynąca przez stolicę tego państwa.
1: O, Tamisa.
0: Dokładnie. No to jeszcze zostało nam do uzupełnienia warzywo.
1: Warzywo.
0: Jak może nazywać się to warzywo na te?
1: Karolek, wiesz? Ojoj.
0: Ja myślę sobie, że ponieważ jesteście pierwszymi zawodnikami, to możecie z jeszcze jednej podpowiedzi skorzystać. Chcecie? Więc jest takie warzywo, które jest jadalną bulwą. I zacznij.
1: Mama nam podpowiada, że jakiś topinambur.
0: Topinambur, jasne, jest takie coś. Słuchajcie, czytam zatem wszystkie wasze odpowiedzi. Tajlandia, Tokio, truskawka, Tomasz, topinambur, tukan, Tamiza. Czy kogoś coś jeszcze pominęłam?
1: Chyba nie.
0: Chyba nie, chyba wszystkie odpowiedzi. No to teraz sprawdzamy, czy wszystko się zgadza? Ale super! Fajnie! Rewelacja! Wszystkie wyrazy się zgadzają, żadne nie jest wymyślone, bo czasami tak się zdarza, prawda, że niektórzy zawodnicy sobie wymyślają różne nazwy roślin albo zwierząt. Tutaj
1: tak, ja nawet znam jednego zawodnika, którym jest nasza babcia, pomyliła tukana z dukanem.
0: No tak, czasami się zdarza, że też mogą się jakieś pomyłeczki zdarzyć, ale bywają także i tacy zawodnicy, którzy tak specjalnie z premedytacją tutaj wymyślają i upierają się właśnie przy takiej, a nie innej nazwie. W tym wypadku nie było czegoś takiego, także gratulacje moje ogromne we waszą stronę wędrują. No i ja jeszcze chciałabym się zapytać, czy wy często się bawicie w państwa miasta?
1: Ostatnio nawet często.
0: Super, bo to jest taka fajna na przykład zabawa w podróży, prawda?
1: Albo taka na lato, że siedzimy czasami w ogródku babci i właśnie gramy.
0: Dokładnie, tak. A poza tym każdy może się w nią bawić, prawda? Czy właśnie tak. Karol, który ma 5 lat, czy ty, Natalko, która masz 11, czy wasza babcia, czy rodzice, bo tutaj i mama się zaangażowała, także super fajnie, bo tutaj całą rodziną można się bawić i z ogromną dawką śmiechu taką zabawę uskuteczniać, na przykład właśnie w letnie popołudnia. A propos, lato już za pasem, koniec roku szkolnego również. Macie już wakacyjne plany?
1: Tak, w pierwszym tygodniu sierpnia mama mówiła, że będziemy kamper wypożyczać i jedziemy na kemping.
0: Wow, ale super! Przyznam się wam szczerze, że to jest takie moje marzenie, wypożyczyć kamper i na taki kemping się udać. A już kiedyś byliście na takim wyjeździe?
1: Nie, to będzie pierwszy raz.
0: Cudownie, to chyba emocje są ogromne.
2: I tata nas zabierał do babci.
0: Och, u babci też są zawsze najfajniejsze wakacje na świecie. Co pysznego babcia dla was wtedy gotuje?
1: Truskawki kupuje i robi taką dobrą owsiankę zawsze rano. Karol lubi też jajecznicę z kakałkiem.
0: Ale pysznie. No tak, ja byłam przekonana, że tak właśnie jest. U babci wakacje są zawsze najpyszniejsze. No to fantastyczne, przepyszne, przygodowe wakacje przed wami. Mam nadzieję, że podczas ich trwania nie zapomnicie o nas. Będziecie dzwonić co jakiś czas, by poopowiadać, jakie przygody was spotkały, co pysznego zjedliście. No i czy gracie w państwa miasta? Mogę was trzymać za słowo, że będziecie do nas od czasu do czasu dzwonić?
1: Tak.
0: Cudownie.

0: Bardzo mnie to cieszy. Moi drodzy, czas na pozdrowienia. To może po kolei. Natalko, zaczniemy od ciebie. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Ja bym chciała pozdrowić mojej koleżanki z klasy, moją wychowawczynię, rodziców, Karolka i panią i całe Polskie Radio Dziecię.
0: Bardzo pięknie dziękuję w imieniu swoim oraz całej naszej redakcji. Karolku, a ty kogoś dopisujesz jeszcze do tej listy?
2: Tak, moich kolegów i moją mamę i mojego tatę i mojego psa.
0: Super, pozdrowienia.
2: I babcie.
0: I babcie, no oczywiście. A jak pies się nazywa?
1: Monte.
0: O, też smacznie. Moi drodzy, ja także was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę udanego, uśmiechniętego, wspaniałego popołudnia i do szybkiego usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa, pa.
2: Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, a nawet do usłyszenia. Chociaż nie wykluczam, że i do widzenia, bo jeżeli macie ochotę w wakacje nas odwiedzić, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy, że w tym roku, podobnie jak w poprzednim, też będzie taka możliwość. Wystarczy napisać do nas wiadomość i wysłać ją na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. Jeżeli chcecie pojawić się w naszej audycji, którą będę miała ogromną przyjemność prowadzić, to wyślijcie, oczywiście wasi opiekunowie, rodzice lub dziadkowie, wujkowie, ciocie, niech wyślą do nas taką wiadomość, oczywiście po konsultacji z wami, rzecz jasna, a my wówczas postaramy się zorganizować taką wizytę waszą u nas w studiu, byście przyszli na audycję i poopowiadali, jak mijają wam wakacje. To już tak wakacyjnie tutaj uchyliłam wam rąbka tajemnicy. Więcej informacji na temat wakacji, no to musicie nas słuchać, bo one będą się pojawiać, tak wiecie, takimi okruszkami co jakiś czas, przez cały przyszły tydzień, byście mogli się dowiadywać, co takiego specjalnie dla was zostało przygotowane na tegoroczne wakacje. A tymczasem w naszej radiowej świetlicy bawimy się w państwa miasta.

0: No proszę, proszę, proszę. Okazuje się, że nie jestem sama jako miłośniczka zabawy, gry w państwa miasta. Rozdzwoniły się telefony w naszej radiowej świetlicy. Cudowna jest to dla mnie wiadomość. Zatem to był doskonały pomysł, by powrócić do tej właśnie zabawy. Kolejni zawodnicy się do nas dodzwonili. Halo, halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jest tam ktoś? No chyba tak, ale kto to taki?
1: Wiktor i Klara.
0: Wiktor i Klara, cześć, witam was bardzo serdecznie. Wy będziecie pierwszą drużyną. Jaką chcecie mieć nazwę? Ależ trudne pytanie zadałam. Od trudnych pytań od razu się zaczyna. Jak mogłaby się nazywać wasza drużyna?
1: Misie.
0: I bardzo mi się to podoba. Super. Ale mamy jeszcze i drugą drużynę. Halo, halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Czy to ty, Julko?
2: Tak.
0: Bardzo.
2: Chciałabym zapytać, czy list już doszedł.
0: Czy list doszedł? Jeszcze chyba nie doszedł, ale zaraz Kasia to sprawdzi i dam ci znać na koniec naszej rozgrywki, czy już ten list doszedł, czy jeszcze nie. Ale z góry już bardzo za niego dziękuję. A czego dotyczył twój list?
2: Dotyczył tamtej sprawy, że można było napisać list do Polskiego Radia Dzieciom, że jest na stronie.
0: Rozumiem. Fantastycznie. Już teraz wszystko jasne. Wiesz, z tą moją pamięcią różnie bywa. Bardzo ci dziękuję za przypomnienie. List sprawdzimy, czy doszedł. Jak tak się stanie, to na pewno damy ci znać. A tymczasem nasza rozgrywka w państwa miasta. Julko, ty masz drugą osobę w swojej drużynie, czy jesteś jednoosobową drużyną?
2: Jestem dwuosobową.
0: I z tobą kto jest?
2: Jest nawet trzy osoby, bo jeszcze mój tata i mama.
0: O, no to rzeczywiście cały rodzinny zespół. I jak będzie się wasza drużyna nazywała?
2: Trzy serca.
0: Trzy serca?
2: Tak.
0: Bardzo ładna nazwa.
2: Mamy i taty.
0: No przecież to jest logiczne, wiadomo. Moje drogie drużyny, będziemy odpowiadać po kolei. No, ale najpierw, żebyśmy mogli rozpocząć naszą zabawę, trzeba wylosować literkę. Uwaga, uwaga, zaczynam odliczanie. I najpierw najfajniej będzie, żebyście wszyscy razem powiedzieli stop. Uwaga, X, Y, Z.
3: Stop.
0: K jak... Klaun. Może być?
3: Tak.
0: No, za bardzo to nie ma wyjścia. Musi być. Ale myślę, że na K jest bardzo dużo ciekawych wyrazów, więc na pewno sobie poradzimy. Przypominam, czego poszukujemy. Oczywiście państwa, oczywiście miasta, owocu, warzywa, rzeczy, zwierzaka, rośliny i uwaga, uwaga, rzeki lub jeziora. To jest coś, co najwięcej problemów stwarza, ale myślę, że sobie doskonale z tym poradzicie. Jeszcze oczywiście imię również na literę K na pewno nam się przyda. Przypominam także, że każda drużyna może skorzystać z jednej podpowiedzi. To jest takie nowum, które wprowadziłam tym razem. No i myślę sobie, że fajnie, bo czasami różne rzeczy umykają, więc ja z wielką ochotą wam podpowiem, jeżeli będę oczywiście znała taką prawidłową odpowiedź. Poszukujemy rzeczy na literę K. Ja tak specjalnie troszeczkę tutaj mówię i opowiadam, żebyście już teraz mogli się zastanowić nad różnymi rozwiązaniami i poszukiwanymi wyrazami.

0: Więc myślę, że możemy przystąpić do naszej zabawy. Jesteście gotowi?
1: Tak.
0: Misie gotowe?
1: Tak.
0: Trzy serca gotowe?
1: Tak.
0: Cudownie. No to zaczynamy od państwa. Państwo misiów.
1: Kanada.
0: Dobra, a trzy serca?
2: Kambodża.
0: Super. No to teraz trzy serca mówią miasto. Jakie miasto, bo nie słyszałam?
1: Krosno?
2: Tak.
0: Dobra. A misie? Jakie miasto na K?
1: Kraków.
0: Kraków, jaki chórek piękny, no. Super. Teraz misie pierwszy, tak będziemy na zmianę robić, który zespół pierwszy, no bo wiadomo, że za tę samą odpowiedź to jest tylko pół punktu, dlatego to jest istotne. Misie, teraz poproszę was bardzo o owoc na literę K.
1: Kiwi.
0: Okej, trzy serca.
1: Zastanawiamy się, ale chyba...
0: Możemy ewentualnie później wrócić jeszcze do tego.
1: Później wrócimy.
0: Dobra, już zapisuję owoc jeszcze do powrotu. To teraz, moi drodzy, warzywo na K. I mówią trzy serca.
1: Kalafior!
0: Mhm, świetnie. Misie, a wasze warzywo na K?
2: Kalarepa.
0: Ale ja uwielbiam kalarepę jeść, ojejku, ale mi teraz smaka narobiliście i ona tak pięknie pachnie. Super, ja to uwielbiam zapach kalarepy. Uwielbiam i smak, i zapach. Chociaż wiem, że są osoby, które za nią nie przepadają. Na przykład nasza Kasia, ona jej nie znosi. No dobra, ale to tyle w ramach naszych ploteczek. Przechodzimy do dalszej części naszej zabawy. Teraz pierwsze będą odpowiadać misie, prawda?
1: Tak.
0: Dobrze. I teraz pytam was, moi drodzy, o roślinę na K.
1: Kaktus.
0: Mhm. Super. A trzy serca?
1: Krzak.
0: No, ja tam uznaję. Super. Cóż nam jeszcze zostało? Zwierzę, no oczywiście, moja ulubiona kategoria. Trzy serca odpowiadają.
2: Ale to nie jest rzeka.
3: Też jest rzeka.
0: Ale najpierw zwierzę.
3: A zwierzę teraz?
0: Tak.
3: No, jakie zwierzę, myszka?
1: Krokodyl!
0: O, no, to jest poważny zawodnik. Misie drogie, a jakie wasze zwierzę na K będzie?
1: Kangur.
0: Och, też ciekawy zwierzak. Super. No i teraz jeszcze imię mamy na literę K. Najpierw misie.
1: Klara.
0: No to było dla was proste zadanie, co? I trzy serca, wasze imię na K.
1: Ja mam takie imię Karolina.
0: Karolina. Poszła Karolinka do Gogolina. Znasz taką piosenkę?
1: Nie. Ja nie znam, ale moi rodzice znają.
0: No to rodzice muszą ci ją zaśpiewać po naszej rozmowie. To jest piosenka z naszego dzieciństwa, drodzy rodzice, prawda? W przedszkolu, w szkole się ją śpiewało. Gdzie ta Karolinka zmierzała? No to do tego Gogolina. A kto tam ją gonił, pamiętacie? A karliczek za nią,
3: jak za swoją panią.
0: Super, no dobra, ale my tu sobie gadu, a wiecie, że przed nami, moje drogie drużyny, najtrudniejsza kategoria, czyli rzeka lub jezioro na literę K. I pierwsze odpowiadają trzy serca.
1: Jest taka i rzeka, i państwo.
0: Już nasza ekspertka Kasia sprawdza, czy jest taka rzeka jak Kongo.

0: No, wydaje mi się, że jest, ale tak, mam potwierdzenie, więc wpisuję Kongo. I misie, teraz wasza kolej. Czekamy na rzekę na literę K. Albo jezioro.
1: Jezioro Krasne.
0: Jeszcze raz, bo nie usłyszałam.
1: Krasne, jezioro Krasne.
0: Jezioro Krasne. Tak, rzeczywiście jest takie jezioro, to jest nawet polskie jezioro, prawda? Czy rzeka? Co to jest? To jest Dolina Rzeki, prawda?
1: Blisko nas.
0: Mhm, dokładnie, rzeka. To jest rzeka, nie jezioro. Rzeka czy jezioro?
1: Jezioro.
0: No, tutaj chciałam was podpuścić, ale nie daliście mi się zapędzić w maliny i bardzo dobrze wybroniliście swojej podpowiedzi. Słuchajcie, moje drogie drużyny, ja mam tutaj zapisane, że 3 serca jeszcze mi nie podały owocu na literę K. Owoc jeszcze, taki na literę K. Mi się podały kiwi. Poszukujemy jeszcze na literę K owoc.
1: Już mamy.
0: Tak.
1: Taki.
0: Jeszcze raz?
1: Taki.
0: Ach, to ten taki malutki, podobny do pomidora.
1: Mhm.
0: Tak, jest rzeczywiście, jest taki owoc. Słuchajcie, odczytuję teraz wszystkie wasze typy. Zacznę od drużyny misiów. Kanada, Kraków, kiwi, Klara, kangur, kalafior i chyba wszystko powiedziałam. Wszystko się zgadza?
1: I krasne.
0: I krasne, oczywiście. Dziękuję bardzo. I drużyna 3 serc, Kambodża, o matko, tak szybko zapisywałam, kaki, krokodyl. Co tam jeszcze mieliście, pamiętacie?
2: Karolina.
0: Tak.
1: Kongo.
0: Tak.
2: Krosno-Odrzańskie miasto.
1: Krosno-Odrzańskie i owoc.
0: Super. Słuchajcie, szybciutko podliczyłyśmy wszystkie wasze odpowiedzi z Kasią i cóż się okazuje? Okazuje się, że mamy wspaniały remis. Zatem, moi drodzy! Brawa, fanfary i oklaski! W stronę obu drużyn teraz właśnie wędrują. Fantastycznie wam poszło. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jak rewelacyjnie, szybko i sprawnie odpowiadaliście, a przede wszystkim, jak fajnie się bawiliście, bo to o to chodzi tak naprawdę najbardziej w naszej zabawie. Zanim pozdrowienia, to ja jeszcze chciałabym się zapytać drużyny misiów, czy wy często bawicie się w państwa miasta?
1: Będziemy.
0: A, czyli dzisiaj się rozpocznie ten proceder gry. Fantastycznie, bardzo się cieszę. A wy, 3 serca?
1: Też pierwszy raz.
0: Cudownie, no to ja się bardzo cieszę, że mogliśmy wspólnie rozpocząć tradycję zabawy w państwa miasta, no i liczę na to, że będziecie czasami do nas dzwonić i opowiadać na przykład o jakichś nietypowych państwach, miastach, owocach, zwierzakach, które musieliście wyszukać, by zdobyć cały, a nie tylko pół punktu. Moi drodzy, czas na pozdrowienia. Zaczynają... Proszę.
1: Chciałabym jeszcze zapytać o tamten list.
0: A to za chwilkę, Julcio, porozmawiamy na ten temat. Jeszcze tylko najpierw pozdrowienia. Zaczyna drużyna misiów, Wiktor i Klara. Proszę bardzo, to jest wasz czas na pozdrowienia. Chcecie pozdrawiać razem czy osobno?
3: Osobno.
1: Osobno.
0: Dobrze, to zaczyna Klara.
4: Całe polskie radio dzieciom, panią. Mamy, tatę, brata, przedszkole, i tyle.
0: No i to są super pozdrowienia.
1: A, Misia, Stasia i Smokadaś.
0: No jasne. Och, oni się zawsze cieszą, jak słyszą wasze pozdrowienia.

0: Pozdrowienia. Wiktorze, a ty kogo pozdrawiasz?
1: Misia, Michasia i Smoka Adasia, krasnoludzki. Panią, co pozdrawiacie moją szkołę, klasę, siostrę, mamę, taty, babcię, dziadka. I tyle.
0: Świetne pozdrowienia, bardzo pięknie dziękujemy za te skierowane w naszą stronę. My też bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. A teraz czas na pozdrowienia drużyny Trzech Serc. Kogo pozdrawiacie? Julka, kogo pozdrawiasz?
2: Mamę, tatę, którzy mi pomogli, żeby zdobyć te wszystkie punkty. Całe Polskie Radio dzieciom, krasnoludki, Misia, Michasia i Smoka Adasia, panią, która nas połączyła i wszystkich słuchaczy i całą Warszawę, Gniezno i całą Polskę.
0: I to też są przepiękne pozdrowienia. Również dziękujemy bardzo, bardzo za te pozdrowienia, które w naszą stronę skierowałaś. I jeszcze kogoś chciałaś dopisać do listy?
2: Nie.
0: No my się oczywiście do wszystkich Twoich pozdrowień przyłączamy i Ciebie także z całą rodzinką i Twoją drużyną bardzo serdecznie pozdrawiamy i przesyłamy moc uśmiechów wprost z naszej radiowej świetlicy. Zresztą te uśmiechy wędrują i do jednej, i do drugiej drużyny. Bardzo pięknie dziękujemy Wam za wspólną zabawę. No i zostańcie z nami, bo do godziny 18 trwa radiowa świetlica. A jeszcze myślę, że wiele tutaj ciekawych pojęć i wyrazów się pojawi. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia. Pa, pa.

Och tak, śpiewanie piosenek podczas podróży myślę, że jest równie popularne jak najróżniejsze gry i zabawy słowne, a do takich należy ta, którą dzisiaj Wam proponujemy, czyli zabawa w państwa miasta. Odgadujemy najróżniejsze oczywiście nazwy państw, miast, ale także owoców, warzyw, rzeczy, zwierząt, roślin, rzek, jezior, imion także na wylosowane wcześniej litery. Do tej pory trzy drużyny się z nami pobawiły. Wszystkie zakończyły z sukcesem i przede wszystkim z uśmiechem naszą wspólną zabawę, co tym bardziej mnie cieszy i raduje. Czy można tutaj wymyślać różne nazwy? Być może niektórzy się teraz nad tym zastanawiają, ale wiecie co? Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, że rzeczywiście istnieje tyle najróżniejszych nazw, że czasami wystarczy się zastanowić. Owszem, kiedy gramy w więcej osób, no to wtedy czasami trudniej jest wymyślić coś, żeby otrzymać cały ten jeden punkt, a nie tylko połowę za powtórzenie danego warzywa, czy tam imienia właśnie na daną

literę, ale uwierzcie mi, warto czasami pogłówkować, nie posiłkować się od razu wyszukiwarkami w internecie albo sztuczną inteligencją, bo prawda jest taka, że czasami różne wyrazy znamy, nazwy różnych rzeczy, państw,

weryfikację tych wszystkich rzeczy, które się w niej znajdują i poszukała tego słowa, którego akurat w danym momencie poszukujecie. Zbliża się godzina 17, więc naszą zabawę będziemy kontynuować już za moment. No i oczywiście, tak sobie myślę, że jeżeli słuchają nas teraz miłośnicy teatru, to spokojnie i dla Was dzisiaj coś się znajdzie, więc koniecznie zostańcie z nami. A kto wie, może już nawet za moment? Albo nie, wiecie co? Może tak sobie myślę, że nawet teraz to jest bardzo dobry pomysł, by się pojawiła zagadka związana z zaproszeniem na spektakl, którą dla Was mamy. A dzisiaj chcielibyśmy Was zaprosić do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl pod tytułem Dziewczynka z małą walizką. Spektakl ten odbędzie się 21 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę o godzinie 16. Jeżeli macie ochotę wybrać się w najbliższą niedzielę o godzinie 16 na spektakl Dziewczynka z małą walizką do Białostockiego Teatru Lalek, to śmiało zadzwońcie do nas 22 645 20 55. I jakie zadanie dla Was wymyśliłam? Zadanie polega na opowiedzeniu o swojej ulubionej zabawie albo grze, która Wam towarzyszy podczas podróży. O, myślę, że to jest bardzo fajne, bardzo przyjemne zadanie. Białostocki Teatr Lalek, spektakl pod tytułem Dziewczynka z małą walizką, najbliższa niedziela, godzina 16 i 22 645 20 55, numer telefonu do naszej radiowej świetlicy, z którego koniecznie powinniście skorzystać, jeżeli macie ochotę do tego teatru, na ten spektakl w najbliższy weekend się udać.

0: Białostocki Teatr Lalek zaprasza serdecznie na spektakl Dziewczynka z małą walizką. Spektakl ten w najbliższą niedzielę się odbędzie o godzinie 16:00 i okazuje się, że z ogromną przyjemnością te bilety przytuliłaby do siebie Klara. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi proszę, Klaro, czy pamiętasz, jakie zadanie trzeba było wykonać, aby to zaproszenie otrzymać od nas?
1: Trzeba było opowiedzieć swoją ulubioną grę albo zabawę, w którą lubimy grać albo się bawić podczas podróży.
0: Doskonale zapamiętałaś i wspaniale przypomniałaś to zadanie. Zatem ja teraz zamieniam się w słuch i z niecierpliwością wyczekuję, jakie zabawy, jakie gry najczęściej ci towarzyszą podczas podróży.
1: Najczęściej podczas podróży...

0: jak gdzieś daleko jadę, to gram w pobliżu nas.
1: O, a co to za gra?
0: To jest gra, że szuka się różnych rzeczy za okno i zadaje się zagadkę, rozpoczynając od w pobliżu nas.
1: Ach, super! Ale to może być to mogą być najróżniejsze rzeczy. To wcale nie jest łatwe zadanie, chyba co?
0: Tak, ale najlepiej, żeby było jak najbliżej, bo wtedy łatwiej jest, jest jakaś podpowiedź, bo
1: no
0: można
1: tak
0: zobaczyć zawsze, co się dzieje za oknem.
1: Otóż to, rozejrzeć się i powiedz, czy całą rodzinką wówczas gracie?
0: Tak.
1: To musi być super. A podczas wycieczek szkolnych też czasami zdarza się tobie w to grać?
0: Nie.
1: O, no widzisz, no to bardzo jestem ciekawa, ile osób miałoby ochotę pograć w taką zabawę w takim autobusie szkolnym. Może to też jest fajny pomysł. No tak czy siak, Klaro droga. Ogromne gratulacje, brawa, fanfary, oklaski w twoją stronę teraz powędrowały razem z podwójnym zaproszeniem na spektakl Dziewczynka z małą walizką, który już w najbliższą niedzielę 21 czerwca o godzinie 16 zagości na deskach Białostockiego Teatru Lalek. Gratulacje ogromne. Mam nadzieję, że spektakl będzie ci się bardzo podobał i że w przyszłym tygodniu do nas zadzwonisz i opowiesz, czego takiego ciekawego się tam dowiedziałaś. Co ty na to?
0: Okej, spróbuję się zadzwonić.
1: Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Klaro, a teraz oczywiście czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Całą rodzinę, mamę, tatę, moje przyjaciółki Maję i Anastazję i Klarę. Całe polskie radio dzieciom, krasnoludki, Misia, Michasia i Smoka, Adasia i to chyba wszystko.
1: Super pozdrowienia, wspaniałe pozdrowienia. Ja oczywiście całej naszej redakcji te pozdrowienia przekażę Smokowi i Misiowi również. Pięknie, pięknie dziękujemy za to, że pamiętacie zawsze o tym, żeby nas pozdrawiać. To jest niezwykle miłe i my także pozdrawiamy ciebie, Klaro, bardzo, bardzo serdecznie, przesyłając moc uśmiechów od ucha do ucha i słoneczka wprost z naszej radiowej świetlicy. Miłego pobytu w teatrze, miłego takiego wypadu rodzinnego do teatru i udanego popołudnia tobie życzymy. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
0: Dziękuję, do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Radiowa świetlica.

Halo, halo, halo, jestem już z wami. Godzinę 17 przywitaliśmy prawie 6 minut temu. Trwa audycja radiowa Świetlica. Do godziny 18 jesteśmy razem z wami. Dzisiaj bawimy się w państwa miasta. Za moment zaproszę was także do waszej do zabawy w waszą ulubioną łamigłówkę dźwiękową, czyli muzyczne puzzle, ale zanim ta zabawa, ta łamigłówka, to mam jeszcze dla was propozycję. Teraz bardzo proszę, tatusiowie, żebyście, jeżeli nas słuchacie, zatkajcie uszy, bo ta informacja nie powinna jeszcze teraz do was trafić. Już? Uszy zatkane? No to dobrze. Otóż w najbliższy wtorek zapewne doskonale wiecie, że wypada Dzień Ojca. To jest 23 dzień czerwca. No i tak sobie pomyślałam, że może mielibyście ochotę przyjść do nas, do radiowej świetlicy, ze swoim tatą. Poopowiadać o tym, co lubicie razem robić, czy może macie wspólne zainteresowania, a może chcielibyście na coś namówić swojego tatę, bo na przykład on nie chce spróbować jazdy na rolkach, a wy uważacie, że świetnie by sobie z tym poradził. A może macie jakieś takie rzeczy, które uwielbiacie razem robić, na przykład wyprawy, udawać się na jakieś wyprawy albo czytać podobne książki. O tym wszystkim będziecie mogli nam opowiedzieć w towarzystwie swojego taty już 23 czerwca, czyli w najbliższy wtorek, w naszej radiowej świetlicy. W jaki sposób się do nas zgłosić? Bardzo prosty. Wystarczy wysłać do nas wiadomość na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. Tylko tyle, naprawdę. A radość dla taty, dla was myślę też, może być naprawdę olbrzymia.

0: Pędzę do Was oczywiście, tak jak obiecałam, z najróżniejszymi podpowiedziami. A dlaczego podpowiedziami? Otóż dlatego, że teraz czas najwyższy na naszą łamigłówkę dźwiękową, czyli zabawę pod tytułem...
1: Muzyczne puzzle.
0: Zabawa ta polega na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku właśnie podpowiedziach, które dla Was zostały przygotowane. Mogą to być wyrazy, które odnajdziecie w tekście tej piosenki, w tytule tej piosenki, ale także mogą być to słowa, które z tą piosenką nam się kojarzą, albo z jakąś postacią czy wydarzeniem, o którym ta piosenka opowiada. Tutaj możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Trzeba troszeczkę pokombinować i tak jak właśnie w układance to ma miejsce, poukładać, dopasować te elementy do siebie i wówczas powstanie poszukiwany przez nas tytuł. Jeżeli udzielona przez Was odpowiedź, propozycja tytułu piosenki będzie niewłaściwa, to usłyszycie taki dźwięk. Ale jeżeli traficie w samo sedno i podacie prawidłowy, poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki, to wówczas będzie rozbrzmiewał taki dźwięk. No i oczywiście nie zapominajmy o naszym radiowym upominku, który również do Was powędruje za podanie prawidłowego, poszukiwanego przez nas dzisiaj tytułu piosenki. No to co, jesteście gotowi na wspólną zabawę? Mam nadzieję, że tak, bo oto pierwsze słowo naprowadzające na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł. Będzie to wyraz pszczoły. Wyraz pszczoły. Czy jakiś tytuł kojarzy Wam się z tym słowem? Jeżeli tak i chcielibyście podzielić się z nami tym pomysłem, swoją propozycją, to śmiało dzwońcie do nas 22 645 20 55.

0: W radiowej świetlicy trwa zabawa pod tytułem Muzyczne Puzzle. Poszukujemy tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku słowach naprowadzających na ten tytuł. Do tej pory poznaliśmy tylko jedno takie słowo i był to wyraz pszczoły. Ale telefony rozdzwoniły się do nas, nasi słuchacze nie zawiedli ze swoimi propozycjami, to teraz tylko będziemy sprawdzali, czy któraś z nich jest tym tytułem, którego dzisiaj poszukujemy. Od kogo zaczynamy? Halo, halo, kto tam jest z nami?
1: Marta.
0: Cześć Marto, ja też mam na imię Marta. Jak fajnie spotkać

0: swoją imienniczkę po drugiej stronie linii telefonicznej. Powiedz proszę, jak ci mija dzień?
1: Dobrze.
0: A z jakiego miejsca do nas dzwonisz?
1: Z Bielska-Białej.
0: I jaka jest pogoda u was?
1: Słoneczna.
0: Och, w Warszawie też dzisiaj jest słońce, jest ciepło i po prostu letnio, po prostu wspaniale, przyznam się szczerze, bo ostatnie dni to było jednak trochę zimne, no i nie bardzo mi to odpowiadało. Ja już jestem nastawiona na lato, a ty?
1: Też.
0: Też, prawda? Jednak jak jest już czerwiec, to człowiek oczekuje jednak tego, że będzie słońce i ciepło, prawda?
1: Tak.
0: Otóż to, a poza tym wakacje za pasem, to dużo lepiej się planuje czas wakacyjny, kiedy właśnie jest takie ciepełko na dworze. No dobrze, dobrze, dobrze, ale teraz czas sprawdzić, czy proponowany przez ciebie tytuł jest tym, którego poszukujemy. Jaki tytuł piosenki kojarzy ci się ze słowem pszczoły?
1: Pszczółka Maja.
0: Już sprawdzamy, czy to jest ten tytuł? Tego tytułu akurat dzisiaj nie poszukujemy. Nieco inny jest ten, który dzisiaj gości i króluje w naszych muzycznych puzzlach, ale powiedz mi proszę, czy ty znasz tę bajkę Pszczółka Maja?
1: Tak.
0: Ona jest super, prawda?
1: Mhm.
0: A którą postać najbardziej lubisz?
1: Pszczółka Maja.
0: A ja lubię Teklę, czyli taką pajęczycę. Ona co prawda nie jest zbyt miła, no ale jakoś tak ja zawsze ją darzyłam dużą sympatią. W ogóle tam jest dużo ciekawych postaci, takich śmiesznych i zabawnych. No i oczywiście piosenka zaśpiewana przez pana Wodeckiego, to jest chyba jedna z najpopularniejszych piosenek, jeżeli chodzi o polskie bajki. Pamiętasz tę piosenkę?
1: Tak.
0: A chciałabyś się zanucić?
1: Nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam tylko tytuł i parę słów.
0: No to dawaj tytuł i parę słów. Będzie fajnie. Tę pszczółkę, którą tu widzicie.
2: Chyba nie, włącza się mama, chyba.
0: Ale
2: chyba
0: mama może pomóc! Ale mama może pomóc, oczywiście, proszę.
2: Ale mama się włącza, tylko żeby powiedzieć, że popołudnie to nie wiem, czy to jest akurat dobry moment dla nas na śpiewanie, a dla mamy to już zupełnie, zupełnie nie. Zresztą dla mamy chyba żadna pora dnia i dla wszystkich dookoła
0: to ja śpiewanie mam, to raczej. To ja mam taką propozycję dla was, drogie panie, jak się rozłączymy, to sobie tak po prostu razem ze sobą pośpiewajcie dla zabawy, poprawy humoru i wspólnie miło spędzonego czasu. Nie musicie śpiewać tutaj z nami, jeżeli nie macie na to ochoty, dobra?
2: Anonimowo na pewno zaśpiewamy, tym bardziej, że bardzo lubimy wszystkie piosenki Wodeckiego, nie wiem, Zbigniewa chyba,
0: tak,
2: Zbigniew Wodecki.
0: Tak, tak, tak.
2: Fantastyczne tak. Piosenki i ta też.
0: No to super. No to w takim wypadku trzymam was za słowo, że później, jak już się rozłączymy, to się pobawicie i sobie razem pośpiewacie. Wszystkiego oczywiście najlepszego, ale ja się z wami nie pożegnam bez pozdrowień. Martusiu, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Moją koleżankę Maję, babcię, wszystkich kuzynów, mamę i tatę i całe polskie radio dzieciom.
0: Bardzo pięknie dziękujemy i my ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanego, wspaniałego, kolorowanego, rozśpiewanego także popołudnia. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
2: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Ale jeszcze Janek do nas się dodzwonił ze swoją propozycją. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Janku, ile ty masz lat?
3: 7.
0: A skąd
3: 4
0: do nas?
3: 4,5.
0: 7,5, no właśnie, tak mi się wydawało, że 7,5. A powiedz proszę, skąd do nas dzwonisz?
3: Z Rzeszowa.
0: I jaka jest pogoda dzisiaj w Rzeszowie?
3: No jest ciepło, jest słonecznie.
0: Uff, to całe szczęście, bardzo się cieszę, że tutaj z różnych zakątków naszego kraju docierają do mnie takie informacje, że jest słonecznie, ciepło i przepięknie, bo jak już powiedziałam, czerwiec, no to no prawie lato, prawda? Lato będziemy za kilka dni witać, więc ja chciałabym, żeby jednak tylko już taka pogoda została na całe wakacje. Byłoby fajnie, co?
3: Tak.
0: Powiedz mi proszę, Janku, jak według

0: ciebie może brzmieć tytuł piosenki, którego dzisiaj poszukujemy i który ma słowo przez nas wymyślone, naprowadzające, które brzmi pszczoły.
1: Pszczółki robotniczki.
0: Już sprawdzam. To też nie jest ten tytuł, którego poszukujemy, ale spokojnie, zaraz będą kolejne podpowiedzi, więc kto wie, może któraś z nich ciebie naprowadzi na ten tytuł, którego dzisiaj poszukujemy. A powiedz mi proszę, czy twoim zdaniem pszczoły są w ogóle potrzebne?
1: No, są bardzo potrzebne.
0: A dlaczego?
1: No bo tworzą ten miód, zapylają kwiaty.
0: To prawda, masz rację, jak tak teraz się zastanowiłam. Dużo osób narzeka na pszczoły, że bzyczą, że mogą urządlić i w ogóle, a tymczasem wydaje mi się, że ty masz bardzo dużo racji. One są niezwykle potrzebne też dla nas, ludzi, dlatego jak najbardziej powinniśmy zresztą wszystkie zwierzęta człowiek powinien szanować, więc tutaj zgadzam się z tobą w 100%. Janku?
1: Ja chyba nie zadzwonię za chwilę, bo ja teraz pójdę na trening judo, a no może mój brat albo siostra zadzwoni.
0: Ale słuchaj, to spokojnie. My się tutaj w Muzyczne Puzzle bawimy codziennie od 16 do 18, więc na pewno jeszcze będzie okazja. A powiedz proszę, długo trenujesz judo?
1: Judo... Rok.
0: No, to już całkiem chyba sporo się nauczyłeś.
1: No tak.
0: I to jest fajny sport?
1: Tak.
0: Polecasz innym?
1: Tak, polecam.
0: No to przy takiej rekomendacji to ja myślę, że wiele osób się teraz może zainteresować właśnie tym sportem. Janku, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Cały świat.
0: Tak po prostu?
1: Tak.
0: No i super, i fantastycznie, bardzo konkretnie. I my także ciebie bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego popołudnia i udanego treningu, rzecz jasna. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Ach, no tak to jest. Dwie propozycje. I żadna z nich nie była tą, której poszukujemy, zatem bawimy się dalej w nasze muzyczne puzzle. Nasze poszukiwania tytułu piosenki trwają w dalszym ciągu, więc może czas najwyższy na kolejną podpowiedź. Drugie słowo naprowadzające na ten tytuł, którego dzisiaj poszukujemy, to gniazdo. Mamy zatem dwa słowa. Pszczoły i gniazdo. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł? No moi drodzy, to jest pytanie właśnie do Was. Jeżeli macie jakiś pomysł, jakąś propozycję, śmiało dzwońcie. 22 645 20 55.

No ja na przykład mam takie marzenie, a brzmi ono następująco. Marzy mi się, aby ktoś z naszych słuchaczy odgadł tytuł, którego poszukujemy dzisiaj w muzycznych puzzlach. Takie właśnie dzisiaj, teraz mam marzenie. 22 645 20 55 to numer telefonu do naszej radiowej świetlicy. Śmiało dzwońcie, jeżeli macie propozycje, pomysły, jak może brzmieć ten poszukiwany przez nas tytuł piosenki. A przypomnę, że znamy już dwa słowa naprowadzające na ten tytuł, to pszczoły i gniazdo. No to teraz trzecia podpowiedź. Lekarstwo. Pszczoły, gniazdo, lekarstwo. Jak może brzmieć tytuł, którego poszukujemy? No, myślę, że coraz bliżej jesteśmy rozwiązania tej muzycznej zagadki.

0: Trwa nasza zabawa pod tytułem Muzyczne Puzzle w naszej radiowej świetlicy. To muzyka teraz króluje i gości. Wszystko za sprawą właśnie tej naszej łamigłówki dźwiękowej, czyli zabawy, która polega na odgadnięciu tytułu piosenki, to tylko bazując na kilku słowach naprowadzających na ten tytuł. A znamy już trzy takie wyrazy. Pszczoły, gniazdo, lekarstwo. I kolejna propozycja się pojawia. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy ja rozmawiam z Szymonem?
1: Tak.
0: Bardzo miło mi Ciebie gościć w naszej radiowej świetlicy i od razu chciałabym się dowiedzieć, skąd do nas dzwonisz?
1: W Bydgoszczy.
0: I jaka pogoda jest w Bydgoszczy, bo jeszcze stamtąd z nikim dzisiaj nie rozmawiałam.
1: Bardzo ciepło, słonecznie, no po prostu taki bardzo dobry dzień.
0: Och, no to fantastyczna rekomendacja. To słuchaj, ja pakuję walizkę i jadę do Bydgoszczy. Nie, no w Warszawie też jest piękne słońce, ale super, bardzo mnie to cieszy. W ogóle, czy ty zauważyłeś, Szymonie, że jak pojawia się więcej słońca i robi się cieplej, to ludzie mają lepszy humor?
1: No, zauważyłam.
0: Jest coś takiego, prawda?
1: No tak, na przykład, ale na przykład, gdy jest taka jakby słodna pogoda, deszcz i ponuro, to wtedy się robi coraz, bo wtedy ludzie są smutni.
0: Otóż to, no właśnie. A jak w ogóle dzień tobie dzisiaj mija?
1: Bardzo dobrze.
0: No to fantastycznie. To słuchaj, może ten być dzień jeszcze lepszym, jeżeli uda ci się trafić w poszukiwany przez nas tytuł. Jak według ciebie może brzmieć tytuł piosenki, który kojarzy się z takimi słowami jak pszczoły, gniazdo i lekarstwo?
1: Dodaj cukru łyżeczkę.
0: Już sprawdzam. No ekstra! Masz dzisiaj fenomenalny dzień. Fantastycznie, to jest właśnie ten tytuł. Ja muszę ci się w ogóle... No tak, udało się. Ja muszę ci się, Szymonie, w ogóle przyznać, że to jest jedna z moich ukochanych piosenek. Dodaj cukru łyżeczkę. Też ją lubisz?
1: A powiedzieć, że to śpiewa pani Majka Jeżowska, no i bardzo ją lubię.
0: Tak, rzeczywiście Majka Jeżowska całą płytę wydała tutaj z najpopularniejszymi piosenkami z różnych bajek i filmów.

0: między innymi na tej płycie, tak, pojawia się dokładnie, tak jak mówisz, ta piosenka. A które...
1: Oj, mogę powiedzieć, że to jest film Mary Poppins.
0: Otóż to, no właśnie, to chciałam się podpytać, czy wiesz, z jakiego filmu ta piosenka pochodzi. A powiedz mi proszę, Szymonie, które słowo nakierowało ciebie tak stuprocentowo na to, że to może być ten tytuł?
1: Lekarstwo.
0: Ach, no tak, dlatego, że to słowo tam pada i to chyba tak na początku, prawda? No bo po to tutaj się dodaje łyżeczkę, do czego się dodaje łyżeczkę cukru? Do?
1: Do lekarstwa.
0: A po co? By? Poprawić jego?
1: Smak.
0: Otóż to, zresztą o tym wszystkim dowiemy się za moment z piosenki, która dzięki tobie pojawi się zaraz w naszej radiowej świetlicy, to jej dźwięki będą rozbrzmiewać. Ale jeszcze zanim to nastąpi, to chciałabym się dowiedzieć, kogo chciałbyś pozdrowić, Szymonie?
1: Panią bardzo serdecznie, całe Polskie Radio Dzieciom, bardzo je lubię. Krasnoludki. Wszystkie audycje, Smoka, Adasia i Noli Misia. I jeszcze chciałem by pozdrowić, no, opowieści z świata, mamę, tatę, babcię, całą moją bliską rodzinę, no i to już koniec.
0: Super pozdrowienia, super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy. Pięknie dziękujemy za te skierowane w naszą stronę i życzymy ci fantastycznych, cudownych wakacji, w ogóle tego dnia, weekendu zbliżającego się końca roku szkolnego i wszystkich fantastycznych, słonecznych, ciepłych dni spędzonych tylko z uśmiechem na twojej buzi. Bardzo dziękujemy za wspólną zabawę. Wypatruj listonosza. Mam nadzieję, że przed rozpoczęciem wakacji jeszcze do ciebie dotrze. Do usłyszenia. Pięknie dziękuję za rozmowę i za wspólną zabawę. Pa, pa, pa.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia, do widzenia, a nawet do usłyszenia. Chociaż tak jak powiedziałam, jeżeli macie ochotę we wakacje nas odwiedzić, to jest taka możliwość. Możecie do nas przyjechać tutaj do, no nie będzie już wtedy radiowej świetlicy, bo szkoły nie działają, ale na pewno znajdzie się taka przestrzeń w Polskim Radiu Dzieciom, gdzie będziemy mogli was gościć. Wystarczy wysłać do nas wiadomość na adres e-mail dziecimałpa.polskiradio.pl. No a teraz dzięki Szymonowi dodaj cukru łyżeczkę i Majka Jeżowska.

To była Maja Krzyżewska i piosenka I Just Need a Friend. A ja teraz przypominam wam o ofercie, którą złożyłam przed godziną 17 i podtrzymuję ją cały czas. Jeżeli macie ochotę w najbliższy wtorek, w Dzień Ojca, pojawić się u nas w radiowej świetlicy ze swoimi tatuażami,

tatusiami, to zapraszamy bardzo serdecznie. Wystarczy, że wyślecie do nas wiadomość, a właściwie wasi opiekunowie wyślą do nas wiadomość na adres e-mail.

0: 15, a 18. Zapraszamy z Kasią bardzo, bardzo serdecznie. Wysyłajcie swoje zgłoszenia na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. A ponieważ nasza audycja trwa tylko 2 godziny, to tak sobie myślę, że jeżeli rzeczywiście chcecie nas w najbliższy wtorek odwiedzić ze swoimi ojcami, to nie ma co zwlekać z tym mailem, bo oczywiście no tylko jakąś określoną ilość gości możemy tutaj przyjąć, więc ta kolejność zgłoszeń będzie kluczowa. Pamiętajcie o tym również. Jeżeli chodzi o to zastanawianie się, nie ma to się zastanawiać, tylko najlepiej od razu wysyłać swoje zgłoszenie tutaj do nas.
1: Fajne masz buty!

I powolutku nasza audycja dobiega już końca. To była radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom. Kolejna nasza odsłona, kolejne nasze spotkanie już jutro punktualnie o godzinie 16:00. Będziemy mogli się przywitać i zaproszę Was do kolejnej zabawy. Co to takiego będzie? Jaki temat poruszymy? O tym przekonacie się, jeżeli będziecie z nami. Jak wspomniałam, już jutro od godziny 16:00. A za moment na moim miejscu zasiądzie Jacek Zawada, który dzisiaj poprowadzi rapujący rodzinny koncert życzeń. Marta Pawłowska, Kasia Pietrzak, do usłyszenia. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
2: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku. A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
2: Posłuchamy też opowieści.
4: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi.

0: i gośćmi.
1: I z wami.
2: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11 zapraszają
0: Jolanta Kossakowska,
3: Monika Gigier,
0: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
2: i Piotr Piszczatowski.
4: Autopromocja.
5: Rodzinny koncert życzeń.
6: Właśnie się zaczyna na zegarach godzina 18. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. To jest rodzinny koncert życzeń, czyli nasza wyjątkowa audycja, w której to nie my proponujemy muzykę, tylko wy, drodzy radiosłuchacze, dzwoniąc do nas pod numer telefonu 22 645 2055 i zamawiając wasze ukochane piosenki, wasze najwspanialsze utwory. Możecie je zamawiać dla siebie samych. Mogą to być również piosenki połączone z życzeniami, na przykład dla mamy, dla kolegi, dla sąsiadki, dla wujka, a może dla waszej przytulanki lub dla waszego psiaka. Wy o tym decydujecie, a my spełniamy wasze muzyczne prośby i muzyczne marzenia. Moim muzycznym marzeniem na rozpoczęcie tej audycji dzisiaj jest piosenka bardzo radosna z filmu The Muppet Show. Ciekaw jestem, kto z was oglądał ten film o wesołych Muppetach, które nie tylko przeżywają radosne, zabawne sytuacje w filmie, ale również radośnie brzmią. I radośnie już teraz zaśpiewają nam na rozpoczęcie, dobre rozpoczęcie rodzinnego koncertu życzeń. Zatem 3, 2, 1, zaczynamy!
7: Everything is great.

No i radośnie z uśmiechem rozpoczęliśmy dzisiejszy rodzinny koncert życzeń. Zatem przypominam, ja czekam na wasze telefony. Daria Brzezińska je odbiera, ale najważniejszym bohaterem dzisiejszego spotkania, popołudniowo-wieczornego, czerwcowego spotkania jest nasz numer telefonu 226452055, bo właśnie dzwoniąc pod ten numer będziecie mogli zamawiać wasze ukochane piosenki. Motywem przewodnim, muzycznym motywem przewodnim dzisiaj jest rap. A może ktoś z was chciałby i mi, i wszystkim naszym radiosłuchaczom wyjaśnić, co to takiego ten rap? Jaka to muzyka i z czego się składa? Ciekawi jesteśmy, jak wy do tego podejdziecie i jak wy rozumiecie muzykę rap. Pozbieraliśmy dzisiaj razem z Filipem Górskim piosenki, które są z kręgu rapu dla dzieci. Czyli takiego rapu, który nas tutaj w Polskim Radiu Dzieciom najbardziej interesuje. A jedną z takich koronnych piosenek jest nie jedna piosenka z Nutkosfery, czyli Cezik Dzieciom. I dzisiaj właśnie w tym klimacie rozpoczniemy od utworu z tej płyty. To będą Karłowate. To co? Rapujemy?

0: W tej piosence więcej się nie zmieściło, ale więcej, o wiele więcej rytmu i tekstu rapowanego zmieści się w innych piosenkach, które dzisiaj będą rozbrzmiewały w naszym radiowym koncercie życzeń, w naszym rodzinnym koncercie życzeń aż do godziny 20. To może na początek naszej audycji zastanówmy się, wyjaśnijmy sobie, co to takiego jest ten rap. Na pewno jest to muzyka, ale jaka? Taka, w której słowa tańczą z rytmem. Rytm jest bardzo ważnym elementem właśnie w rapie. Wyobraźcie sobie teraz, drodzy radiosłuchacze, że zamiast śpiewać piosenkę, opowiadacie ją bardzo rytmicznie. Mówicie szybko, rymujecie i trzymacie się bardzo precyzyjnie muzyki, trzymacie się bardzo precyzyjnie rytmu. Tak mniej więcej, tak w takich najprostszych słowach myślę, że można by scharakteryzować rap i opowiedzieć, cóż to za muzyka. Dodałbym jeszcze, że rap to takie połączenie poezji, słów, rytmu, opowiadania jakiejś bardzo ważnej historii, w którą raper czy raperka, czyli wykonawca jest bardzo, bardzo zaangażowany. No i do tego oczywiście mamy muzykę. Najważniejsze są tutaj rytm, rymy, pomysł na tekst i sposób, w jaki wykonawca przekazuje emocje w trakcie rapowania, wyrzucania z siebie, rytmicznego wyrzucania z siebie słów, które albo on sam napisał do piosenki rapowanej, lub też stworzył ten tekst autor tekstu. A może ktoś z was zna, kojarzy jakieś rapowe kawałki? Na pewno dużo takich utworów zna Martyna Sojka, która już teraz w muzycznym wehikule czasu zabierze nas wstecz o kilkadziesiąt lat. Przeniesiemy się z Polski prosto do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku, a gdzie dokładnie, z kim się spotkamy i czego posłuchamy, dowiemy się już teraz.
1: Muzyczny wehikuł czasu.

0: Trzej czarodzieje hip-hopu to nasz dzisiejszy temat w muzycznym wehikule czasu. Dziś zabiorę Was w niezwykłą podróż do miejsc, w których narodził się hip-hop i cała kultura z tym gatunkiem związana. A nasi dzisiejsi bohaterowie są uznawani za ojców tego gatunku. Gotowi? No to zaczynamy!
1: Cofnijmy się o...
0: 71 lat. W 1955 roku w Kingston przychodzi na świat Kool Herc. To jamajsko-amerykański muzyk i producent muzyczny, który jest naszym dzisiejszym bohaterem muzycznego wehikułu czasu. No i co ważne, uznaje się go za pierwszego ojca hip-hop.

0: Wyobraźcie sobie wielką imprezę. Wszyscy ludzie tańczą i nagle ich ulubiony utwór muzyczny kończy się zbyt szybko. DJ Kool Herc pomyślał, a gdybym sprawił, żeby najlepsza część zabawy trwała dłużej? Miał dwa gramofony i sprytny pomysł. Gdy na jego płycie kończył się rytm i utwór, szybko włączał taki sam fragment na drugiej płycie. Dzięki temu utwór trwał i trwał, a tancerze nie musieli schodzić z parkietu. To trochę tak, jakbyście oglądali ulubioną scenę z bajki i mogli ją odtworzyć kilka razy pod rząd. Czas na drugiego bohatera naszej dzisiejszej historii.
1: Cofamy się zaledwie
0: 68 lat. To wtedy na świat przyszedł Grandmaster Flash, który właściwie nazywa się Joseph Saddler. Grandmaster Flash był prawdziwym wynalazcą gramofonów. Godzinami ćwiczył, przesuwał płyty, słuchał rytmów i zastanawiał się, jak to zrobić, aby muzyka była jeszcze ciekawsza. Nauczył się błyskawicznie przełączać się między płytami i tworzyć nowe dźwięki. I co ważne, to on odpowiada za ten charakterystyczny efekt w hip-hopie, polegający na przesuwaniu płyty do przodu i do tyłu. A ten dźwięk przecież zna niemal każdy. A nazywa się to... skreczowanie.
1: Udajmy się do...
0: naszego trzeciego bohatera i kolejnego ojca hip-hopu, Afryka Bambata. Urodzony prawie 70 lat temu w Nowym Jorku, Afryka zauważył, że muzyka może robić coś znacznie więcej niż tylko bawić. W wielu miejscach w Nowym Jorku, a zwłaszcza na znanym chyba wszystkim Brooklynie, młodzi ludzie często kłócili się ze sobą i walczyli. Afryka Bambata miał jednak na to inny pomysł. Powiedział, zamiast walczyć, tańczmy, a zamiast złościć się, twórzmy wspólnie muzykę. Założył organizację Universal Zulu Nation, która zachęcała młodzież do wspólnej zabawy, tańca, rapowania i pomagania sobie nawzajem. Dzięki niemu hip-hop stał się nie tylko muzyką, ale także sposobem na budowanie przyjaźni i wzajemnego szacunku. DJ Kool Herc przekazał nam, że można wydłużyć melodię, którą wszyscy doskonale znają i chcą dalej słuchać. Grandmaster Flash dodał nam dodatkowe sztuczki, które wprowadzone zostały do nowego gatunku muzycznego. A Afryka Bambata z uśmiechem mówił, że muzyka może łączyć ludzi. I właśnie dlatego nazywa się ich świętą trójcą hip-hopu. Bez nich być może nie byłoby wielu współczesnych raperów, DJ-ów i tancerzy, których znamy do dzisiaj. To właśnie rap i kultura hip-hopowa stały się globalnym ruchem, który kształtował całe pokolenia i jednoczył ludzi na całym świecie.
1: Muzyczny wehikuł czasu.

Taki to był właśnie rap o przedszkolu w wykonaniu Antka MC. A my w poszukiwaniu kolejnych utworów rapowych zachęcamy Was również, drodzy radiosłuchacze, do telefonowania. Przypominam, numer do studia 22 645 2055. Możecie zamawiać nie tylko rapowe kawałki, ale wszystkie numery, wszystkie piosenki, jakie tylko mamy w naszej niezliczonej bazie niezliczonych również utworów, piosenek krótkich, długich, lirycznych, szybkich, wolnych, spokojnych, przeróżnych. 22 645 20 55. A w oczekiwaniu na Wasze telefony zastanówmy się nad takim pytaniem. Czy rap i hip-hop, który przecież często jest mylony z rapem, to jest to samo, czy coś innego, czy jedno jest połączone z drugim, czy jak to tak naprawdę wygląda? To jest bardzo częste pytanie u wszystkich osób, które choć trochę bardziej niż inni interesują się muzyką, a szczególnie właśnie taką muzyką, gdzie jest dużo rytmu i dużo wyrzucania słów z siebie. Odpowiedź na pytanie, czy rap i hip-hop to jest to samo, brzmi krótko i precyzyjnie nie. Najłatwiej zapamiętać to może tak, że hip-hop jest jak takie wielkie drzewo, a rap jest jedną z jego gałęzi. Hip-hop to jest cała kultura, a rap to tylko albo aż oczywiście muzyka. To zastanówmy się teraz nad tym, co tworzy taką kulturę hip-hopu. Najczęściej mówi się o takich czterech filarach, czterech gałęziach w tym hip-hopowym drzewie i są to rap, właśnie ta muzyka rapowa, rytmiczne mówienie czy też śpiewanie tekstów, DJ-owanie, czyli tworzenie muzyki i miksowanie utworów, o których tak pięknie opowiadała nam dzisiaj Martyna Sojka w muzycznym wehikule czasu. Do tego trzecia gałąź hip-hopu, breakdance, taniec pełen akrobacji i różnych ciekawych, trudnych często figur. I czwarta, ostatnia gałąź to graffiti. Kolorowe malowidła, kolorowe napisy tworzone jako taka uliczna sztuka. A teraz przenosimy się do lat 90. i posłuchamy rapowanego utworu w wykonaniu Pana Japy i jego

Pomocników, młodych pomocników. Myślę, że będzie to piosenka, a przynajmniej sama postać Pada Japy, którą pamiętają rodzice, którzy nas teraz słuchają. Pan Japa był postacią bardzo popularną w latach 90. Prowadził m.in. w telewizji taki program Czy Wydra Wygra? Taki teleturniej dla dzieci. A przy okazji nagrał kilka rapowych kawałków, a oto jeden z nich.

na środku czy środek w rogu? Na dole góra, po lewej prawa miało się złożyć, a się nie składa. Czy przód był z tyłu, czy tył był z przodu, czy bok na środku czy środek w rogu? Na dole góra, po lewej prawa miało się złożyć, a się nie składa. Komputerowa, stuchłowa, hydra, czy japa wygra

sensem zrobić bez sensu, lecz dużo trudniej wszystko kręcić. Czy przód był z tyłu, czy tył był z przodu, czy bok na środku, czy środek w rogu, na dole, góra, po lewej, prawa, miało się złożyć, a się nie składa. Czy przód był z tyłu, czy tył był z przodu, czy bok na środku, czy środek w rogu, na dole, góra, po lewej.

Rap pana japy, rap, rap pana japy, rap, rap pana japy, rap, rap. Pod postacią pana japy kryje się znakomity polski artysta Krzysztof Janczak, który znany jest wielu rodzicom, którzy nas zapewne dzisiaj słuchają, z programu 5, 10, 15, takiego dziecięco-młodzieżowego, znakomitego programu nadawanego w Telewizji Polskiej właśnie w latach 90. A ja jestem ciekaw, jak wam się podobał dzisiaj, w 2026 roku, ten rap pana japy sprzed ponad 30 lat. Czy to jest piosenka, do której dziś na imprezie, na przykład urodzinowej, chcielibyście tańczyć, czy nie? Jakie jest wasze zdanie na ten temat? 22 645 2055. Aha, no i oczywiście z tego numeru telefonu skorzystajcie również, dzwoniąc do nas i zamawiając swoje ukochane piosenki, bo przecież ta audycja to rodzinny koncert życzeń. Śpiewamy, tańczymy i zamawiamy. My z Darią odnajdujemy te utwory, które wy kochacie, a potem wszyscy razem się bawimy. Żeby zamknąć temat naszego jednego z pierwszych takich dziecięcych raperów w Polsce, czyli pana Japy, warto raz jeszcze na momencik przenieść się do lat 90., gdzie wiele osób mówiło, że rap w Polsce zaczął się właśnie od pana Japy. Jest to co najmniej zdanie, które nie ma nic wspólnego z prawdą, tak naprawdę, bo wielu twórców

rapu działało i tworzyło już wcześniej, jeszcze nawet w latach 80., słuchając muzyki rapowej, która docierała ze Stanów Zjednoczonych i powolutku tworząc taką kulturę hip-hopu i tworząc muzykę rapową w Polsce. Ale zapewne rap pana Japy i inne utwory w wykonaniu tego wspaniałego artysty zapoczątkowały modę na takie rapowe kawałki w latach 90. Bardzo ciekawie wygląda również teledysk do tej piosenki, w którym pan Japa przebiera się wielokrotnie i tak jak odnalazłem w jednym z jego wywiadów, mówił o rapie tak: uczyłem się rapować z pomocą przyjaciół, którzy się pasjonowali muzyką. Dostałem fantastyczne nagrania raperów amerykańskich, słuchałem, jak te bity brzmią i jak to działa. No i jakoś tak zacząłem to sobie śpiewać, rapować i chyba się udało. Powiem więcej, moim zdaniem na pewno się udało. A teraz może zróbmy chwilę oddechu od rapu i posłuchajmy czegoś w trochę innym rytmie, zachęcając was również cały czas do tego, żebyście do nas dzwonili i zamawiali swoje ukochane piosenki. 226452055. Ciekaw jestem, kto jako pierwszy dziś się dodzwoni i zamówi swój utwór.

0: Ale dotarliśmy do pierwszych osób, które dodzwoniły się dziś do nas, do naszego rodzinnego koncertu życzeń. Przypominam od razu numer do studia 22 645 20 55. Jeśli i wy, którzy nas teraz słuchacie, chcecie zamówić, chcecie poprosić o swój ukochany utwór, to nie czekajcie, nie zwlekajcie, tylko dzwońcie już teraz, tak jak to zrobiły Łucja i Jagna. Dzień dobry, dziewczyny.
1: Dzień dobry.
0: Witam was serdecznie. Skąd do nas dzwonicie?
1: Z Gdyni.
0: Z Gdyni! Może Gdynia, piękna pogoda? Jak jest dzisiaj?
1: Tak.
0: Cieplutko jest?
2: Tak.
0: A co wy teraz robicie? Gdzie jesteście? Wiem oczywiście, że rozmawiacie ze mną, słuchacie Polskiego Radia Dzieciom, ale jesteście w domu, a może na plaży?
1: Nie. Ja byłam na basenie.
0: Kto to mówi? Łucja czy Jagna?
1: Łucja.
0: Łucja. A Jagna jest gdzieś obok?
2: Jesteś, Jagna?
1: Tak.
0: Jagna, czy ty też byłaś z Łucją na basenie?
1: Tak. Ale ja się kąpałam.
0: Fajnie się tam spędzało czas?
1: Tak.
0: Dziewczyny, czy wy chodzicie na basen regularnie, czy tak raz na jakiś czas?
1: Regularnie.
0: Trudne słowo, prawda? Regularnie. Ale pięknie je wymówiłaś, Łucjo. Regularnie to znaczy ile razy w tygodniu?
1: W każdą środę.
0: W każdą środę. O, ale fajnie się złożyło, że jesteście już po basenie i że możecie zadzwonić do nas i zamówić... No właśnie, jaką piosenkę chcecie zamówić?
1: Rozpunki.
0: Z Rozpunki. A jaki jest tytuł tej bajki?
1: Zaplątani.
0: Aha, to będzie piosenka z filmu Zaplątani, prawda? No ale zaraz. Słuchajcie, dziewczyny, jakby ktoś, kto nas teraz słucha, nigdy nie oglądał tej bajki, tego filmu, to możecie w kilku krótkich zdaniach opowiedzieć, o czym on jest? O czym on opowiada, Łucjo?
1: Okej, moja siostra też go ogląda, ale ja też go oglądam i że król i królowa mają dziewczynkę i taka zła wiedźma ją ukrada i za wieży do wieży i nie ma i Rozpunka nie może z niej wyjść, a Flynn jej pomaga wyjść z wieży i wkrótce wraca do swoich rodziców.
0: No bardzo ładnie opowiedziałaś ten film. Brawa dla ciebie. A Łucjo, albo może Jagna nam teraz opowie. Dziewczyny, jak wygląda Rozpunka? Jagna, pamiętasz?
1: Ma długie włosy.
0: A czy te włosy są takie najzwyczajniejsze na świecie, czy nie? Jak to wygląda?
1: Nie.
0: A jakie to są
1: złote
0: włosy? Złote, magiczne, prawda?
1: Tak.
0: Magiczne, baśniowe włosy. A czy mama też oglądała film Zaplątani?
2: Tak, oczywiście.
0: Dziewczyny, no to skoro tak dobrze znacie ten film, to zapewne znacie też doskonale piosenkę Nowe Dni z tego filmu, która już za chwilę specjalnie dla was zabrzmi w Polskim Radiu Dzieciom. Pamiętacie jej refren?
2: Nie, Gusia, to śpiewasz kawałek?
1: Nie.
0: Nie, to nie trzeba. Tak tylko po prostu sobie zapytałem.
2: Zaraz pewnie będą śpiewać.
0: No właśnie. I ja się też będę uczył tego refrenu, bo troszkę już nie pamiętam tej piosenki. To co? Proszę bardzo. Łucja, Jagna, zapowiedzcie, jakiego utworu posłuchamy. Proszę bardzo.
2: Ile posłuchamy? Piosenki z Rozpątane. Możesz powiedzieć. Nie? A ty powiesz,
1: to mama.
2: Mama ma powiedzieć.
0: O właśnie, mama. Mama niech zapowie, tak jest.
2: Tak, to my z dziewczynami zapraszamy na piosenkę z filmu Zaplątani.
0: Słuchamy. Dobrego wieczoru, do usłyszenia. Hej, hej.

0: Zaplątani i Nowe Dni to była piosenka specjalnie dla Łucji i Jagny, a ja w międzyczasie próbowałam ustalić, czy w tym filmie mamy jakąkolwiek piosenkę, w której chociaż drobny fragment jest rapowany. Nie. Wszystkie piosenki w filmie Zaplątani o losach Roszpunki są z pogranicza utworów musicalowych, popowych i takich, które są też inspirowane folk rockiem. Zatem tutaj nie znajdziemy rapu, będziemy go poszukiwać już za chwilę gdzie indziej, a tymczasem porozmawiam z kolejną osobą. Któż to taki? Dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo. Tu Jacek Zawada, Polskie Radio Dzieciom. Z kim rozmawiam?
1: Irką.
0: Jeszcze raz powiesz głośno swoje...
1: Irką.
0: Cześć, jak się masz?
1: Irką. Dobrze.
0: A skąd do nas dzwonisz?
1: Z Warszawy.
0: Z Warszawy, czyli pewnie jesteś gdzieś nieopodal może Polskiego Radia Dzieciom.
2: Bardzo... Właściwie to jedziemy jeszcze samochodem do Warszawy.
0: Aha.
2: Ale już niedaleko, bo jesteśmy koło Wrocławia, więc już niedaleko.
0: No to jeszcze trochę, to myślę, że będzie wam się milej jechało już za chwilę, skoro zamówicie i posłuchacie ulubioną piosenkę. A powiedzcie proszę, jak droga?
1: Dobrze.
0: Dobrze
2: się jedzie. Pogoda,
0: tak?
2: Przed nami jeszcze tak 3 godzinki, bo dopiero właśnie z tych górzystych terenów wyjeżdżamy, bo tutaj Ineczka była na takim obozie i jedziemy do domu.
0: Czy kanapki są? Na drogę?
1: Tak.
0: Pyszne?
1: Zjadłam je.
0: Już zjadłaś? No to jeszcze 3 godziny do Warszawy. To co potem będziesz jeść?
1: No jeszcze mamy jedzenie.
0: Uff. No to dobrze. To w takim razie prowiant jest zapewniony. Dobra i bezpieczna droga jest. Pogoda dopisuje. No to jeszcze musi dopisać teraz znakomita muzyka. Czego chcielibyście posłuchać?
1: Szybko koło wody. Mogę pozdrowić?
0: Tak, to za chwilkę, tylko pozwól, że poszukam w naszym banku piosenek Szły, pchły koło wody, tak? Szły, pchły
1: tak.
0: Koło... Poczekajcie, poczekajcie, kochani. SSS, Sztokholm, Szczecin, piękne miasto, ale szły, pchły, ojeju. Nie ma tej piosenki w naszym banku. Nie, słuchajcie, szły, pchły koło... Nie ma. Nie ma takiej piosenki, a moglibyśmy...
2: To może wymienimy na inną. Mieliśmy jeszcze drugą tutaj, taką fajną piosenkę. Inna trzeba powiedzieć.
1: Albo Węgla Klementyna, albo Król Lew.

0: Zaraz. To zacznę od tego, co pierwsze wybrałaś. M jak meduza. Meduza! I do tego klementyna. Jest oczywiście bingo, trafione. Za chwilę będzie meduza klementyna. Pamiętacie refren tej piosenki?
1: Tak, pamiętamy.
2: Tak.
0: To co, śpiewamy w trio, ja wam pomogę. 3, 4. Meduza klementyna.
2: Klementyna.
0: Już kąpiel zaczyna. I coś tam
1: oprócz... Nie siada panie. Zmurczy się starannie.
0: Meduza klementyna. Już kąpiel zaczyna. I coś tam jeszcze o parzydełkach będzie, prawda?
2: Kupić parzydełka. Specjalne parzydełka.
0: No proszę, ekspertka od meduzy klementyny do nas zadzwoniła. Brawo, brawo, brawo. Kochani, niech tak, wam się...
1: Tak? Inesia ładnie śpiewa, jutro występuje też w Wamie, więc proszę trzymać kciuki.
0: Będziemy trzymać kciuki. Będziesz tam...
2: Pozdrowienia.
0: Tak, ja pamiętam, ale powiedz jeszcze, będziesz jutro śpiewać, czy tańczyć, czy będziesz robiła...
2: Śpiewać.
0: A co będziesz śpiewać?
2: Doremi.
1: I językiem migowym pokazywać też kawałki będziesz, tak?
2: No. Nie, bo to jest, nie, wiesz, ten...
1: A to inna piosenka, no
2: improwizacja.
1: Okej. Okay.
0: O, a co to jest improwizacja? Takie trudne słowo. Wyjaśniłaby się, proszę?
2: Nie wiem w ogóle, co znaczy.
1: To tak jak się na bieżąco wymyśla swój taniec.
0: Aha, tak bez przygotowania wcześniejszego, tak?
1: Nie no, macie tam jakieś...
2: No mam przygotowania.
1: Jest element improwizacji też. No.
0: Że się wymyśla w tym samym momencie, tak? Jakby tak. Te elementy tańca. No to pięknie. Będziemy trzymać kciuki, a ja po zakończonej audycji pójdę do krasnoludków osobiście i poproszę, żeby trzymały za ciebie kciuki. Zgoda?
2: Tak.
0: Już za chwilę meduza klementyna, a teraz proszę bardzo, pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
2: Cały świat.
1: I siostrę, i mamę jeszcze, i tatę może.
0: Myślałam, że to będą jakieś długie pozdrowienia. Cały świat? To wystarczy?
2: Tak. Jeszcze tam wszystkie rodziny.
0: Bardzo dziękujemy. A tata kogo chciałby pozdrowić?
1: No naszą rodzinkę, do której jedziemy. Siostrę Polę, która też często dzwoni do was. Mhm. Mamę Roxanę. I Nóżkę, która siedzi tutaj z tyłu i jest grzeczna w czasie jazdy.
0: Super. No to kochani, tak miło nam się rozmawiało, to teraz niech miło nam się śpiewa. Meduza Klementyna specjalnie dla was. Dobrego wieczoru. Hej, hej!

0: Jest już po kąpieli, a my jesteśmy już prawie przy godzinie 19. Jeszcze 9 minut do godziny 19 i zdążymy jeszcze w końcówce tej pierwszej części rodzinnego koncertu życzeń porozmawiać z kim? Z Jagodą. Dzień dobry, Jagodo.
1: Dzień dobry.
0: Co u ciebie słychać? Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Co teraz robisz oprócz tego, że słuchasz Polskiego Radia Dzieciom? Gdzie jesteś?
1: Właśnie teraz wróciłam z piły. I siedzę na tarasie z tatą.
0: I sobie odpoczywacie?
1: Tak.
0: Jaka
2: Dzień
0: pogoda?
2: Dobry.
0: Dzień dobry, witamy tatę. Jaka u was pogoda, kochani?
2: Bardzo.
0: Słoneczko?
1: Tak.
0: A skąd do nas dzwonicie dokładnie?
2: My dzwonimy z Kaczor, okolic Kaczor pod Piłą, to jest województwo wielkopolskie.
0: No to bardzo się cieszę, że u was też taka ładna pogoda jak w Warszawie. No to tak sobie siedzicie na tym tarasie, odpoczywacie i zapewne chcielibyście posłuchać jakiejś dobrej, najlepiej takiej muzyki, którą wy lubicie, prawda?
1: Tak.
0: Jagodo, jaka to będzie piosenka?
1: My chcemy grać w zielone.
0: O, ale to jest piękny utwór. To chyba Majka Jeżowska śpiewa, prawda?
1: Tak.
0: Będziemy śpiewać i tańczyć?
1: Tak.
0: A ciekaw jestem, Jagódko, dlaczego akurat ten utwór wybrałaś? Co w nim jest?
1: Bo bardzo go lubię.
0: Mhm. Czy tata też do tego lubienia utworu My chcemy grać w zielone się przyłącza?
2: Tak, oczywiście przyłączam się.
0: Bardzo, bardzo się cieszę. No to już za chwilę wybrzmi on w naszej radiostacji, ale zanim to nastąpi, to kogo chcielibyście pozdrowić? Pierwsza pozdrawia oczywiście Jagoda.
1: Mamę, tatę, koleżanki, całą moją klasę, moją kuzynkę Marysię, moją babcię i mojego dziadka i moją drugą babcię, moją ciocię, Justynę i całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy. A kogo chce pozdrowić tata?
2: Ja mogę pozdrowić moją małżonkę Ewelinę i jeszcze chyba nie padło tutaj imię naszej starszej córki Sandry, która teraz właśnie ostatnie dni spędza na Maderze i w czwartek wraca do kraju ze studiów swoich.
0: Ale fajnie. Chcielibyśmy z nią być teraz na Maderze, ale jesteśmy tutaj i też jest fajnie, a wy jesteście na tarasie i też chyba nie narzekacie, prawda?
2: Nie, nie narzekamy, pogoda jest taka jak na Maderze.
1: I za tydzień w poniedziałek wieczorem wylatujemy do Egiptu.
0: No to piękne wakacje przed wami, niech wam się dobrze wypoczywa, a zanim wylecicie do Egiptu, to posłuchajcie, zaśpiewajcie razem z Majką Jeżowską, a nawet zatańczcie, jeśli chcecie, do piosenki My chcemy grać w zielone. Dobrego wieczoru, hej, hej.
2: Wzajemnie.
1: Do widzenia.
2: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu.
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: Rodzinny koncert życzeń.

To był rodzicielski rap, a to jest druga godzina naszej środowej wieczornej audycji w Polskim Radiu Dzieciom pod nazwą Rodzinny Koncert Życzeń, czyli drodzy radiosłuchacze, wy dzwonicie, a my z Darią wyszukujemy wasze piosenki, te, które najbardziej lubicie i których chcecie posłuchać właśnie teraz te kilka minut po 19. 22 6 4 5 20 55 to numer do naszego studia. Przypominam, że dzisiaj motywem przewodnim tej audycji jest muzyka rapowa, rap, ale nie muszą być to koniecznie piosenki w tym nurcie muzycznym. Mogą to być ballady, mogą to być piosenki rockowe w stylu reggae, spokojne, szybkie, jakie tylko chcecie, jakie wam w duszy grają i takie, które oczywiście mieszczą się w naszym banku z piosenkami, bo przypominam, że jest to ogromny bank niezliczonych piosenek, ale i ten bank ma swoje granice, więc wybaczcie nam, jeżeli czasami jakiejś piosenki nie będziemy mieć, zawsze uda nam

0: się na pewno zaproponować Wam coś innego. No ale mam bardzo wielką nadzieję, że teraz po godzinie 19 już wszystkie Wasze zamówienia, których oczekujecie od nas, znajdą się w tej audycji i znajdą się w naszym banku piosenek. A my wracamy do rapu. O czym opowiada rap? Tematy piosenek rapowych mogą być różne. Raperzy śpiewają, czy raczej rapują o przyjaźni, o rodzinie, o marzeniach, o sporcie, o szkole albo o przedszkolu, tak jak nasz młodziutki raper z pierwszej godziny naszej audycji. Rapują też o codziennym życiu, o ważnych wydarzeniach albo o historii. Zresztą, sami posłuchajcie.
1: Mieszko, Mieszko, mój koleżko, Mieszko, Mieszko, mój koleżko. Co do dzieci nie omieszkam, wspomnieć jeszcze, że syn mieszka.
2: I dobrawy, w skrócie dobry, to był Bolek, znaczy chrobry.
1: Teraz skupcie się, subraty, bo ważniejsze padną daty.
2: 9-6-0 data tronu,
1: 9-9-2 czas go.
2: Ślub z dobrawą, 9-6-5,
1: a chrzest polski 9-6-6.
2: 9-7 oraz dwójka, pod Sedynią niezła bójka.
1: 9-8-0, dodam ślub 2, oda panna młoda.
2: Mieszko, Mieszko, mój koleżko, Mieszko, Mieszko, mój koleżko, Mieszko, Mieszko, mój koleżko, Mieszko, Mieszko, mój koleżko.
0: No właśnie, to był fragment utworu Mieszko zespołu czy duetu rapowego Traperzy z nad Wisłą z lat 90. Myślę, że ten utwór taki na poły satyryczny i komiczny. Znam mnóstwo rodziców, którzy nas dzisiaj słuchają. Jest to utwór, który został nagrany na płycie Poczet Królów Polskich. Tak, już sobie przypomniałem, tak nazywała się ta płyta, a Traperzy z nad Wisły stworzyli prawie 20 piosenek opowiadających o różnych władcach Polski. Dlatego, tak jak przed chwilą powiedziałem, można również piosenki rapowe śpiewać o historii, nie tylko o jakiejś ważnej historii w życiu danego człowieka, ale i o historii tej, którą przerabia się na lekcjach historii w szkole podstawowej czy w szkole średniej. To byli Traperzy z nad Wisły i takie żartobliwe podejście do rapu, ale z tego co pamiętam, ich piosenki właśnie o władcach Polski w latach 90. cieszyły się ogromną popularnością i mnóstwo osób bardzo chętnie sięgało po te utwory, może niekoniecznie po to, żeby nauczyć się historii, ale żeby przede wszystkim dobrze się bawić, trochę się też pośmiać, a przy tym rzeczywiście, żeby jakaś jedna, dwie, trzy informacje dotyczące danego władcy historycznego wpadły nam do głowy. To skoro jesteśmy w klimacie historycznym, rapowym, to teraz piosenka pod tytułem Cyfry Historii.

0: 9 komunę obaliła.
1: Wstąpi duch twój.
0: A ty jesteś Polak mały, twoim znakiem orzeł biały. Mieszkasz tu, na polskiej ziemi, znaj historię swych korzeni. Jesteś jej kolejną kartą, pisz, by czytać było warto. Z dumą o jej losach gadaj, powinieneś i wypada.
2: To były cyfry historii, do których rapowała tuż obok Darii Kasia Pietrzak, która jeszcze przez kilka chwil jest z nami. I coś czuję, że chyba jest ona prawdziwą fanką tego utworu. Bardzo się cieszę. My tu bardzo lubimy rap w Polskim Radiu Dzieciom. A ciekaw jestem, jaką muzykę lubią Ignacy i Ida. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Witam was serdecznie. Skąd do nas dzwonicie?
3: Z Mazur.
2: Z Mazur. Jaka pogoda na Mazurach teraz po 19?
3: Ładna.
2: Ładnie jest? Cieplutko?
3: Tak, tak.
2: Bardzo, bardzo trochę się... Troszkę ciepło?
3: Tak.
2: Mhm. Jakie macie plany na wieczór? Jesteście już po kolacji czy przed kolacją?
3: Jesteśmy w wannie. Kąpiemy się.
2: O, czyli kąpiąc się będziecie słuchać jakiejś swojej ukochanej piosenki. Co to będzie?
3: Słońce i Cezik.
2: Nasze Słońce i Cezik, tak?
3: Rapują tam.
2: Bardzo się cieszę, że zamawiacie utwór w stylu dzisiejszego rodzinnego koncertu życzeń, w stylu, który dzisiaj dominuje w naszej audycji, czyli w takim stylu, którego jest najwięcej. Czy wy lubicie takie rapowane piosenki, Ida?
4: Idusia, lubisz piosenki rapowane?
5: Tak, lubię rapowane.
2: A jak to jest z Ignacym?
3: Też lubię. Kiedyś dzwoniłem.
2: Kiedyś dzwoniłeś już do nas? No to fajnie, to ja teraz jeszcze zadam pytanie może mamie. Mama jest
6: tak,
2: jeszcze z nami? Dzień dobry.
6: Tak,
2: a czy pamięta pani jakieś piosenki na przykład z lat 90. takie rapowane? Coś może zapadło pani w pamięć?
6: Oj, w moich czasach rapowanych piosenek to się słuchało Eminema.
2: O tak.
6: Tego tylko kawałków.
2: No tak, jeden z najlepszych raperów na świecie, prawda?
6: Tak, dokładnie.
2: To słuchajcie, kochani, Eminema co prawda dzisiaj nie będzie, ale na pewno będzie Nutkosfera, Cezik Dzieciom i Nasze Słońce już teraz. Bardzo dziękuję, że do nas zadzwoniliście. Ida, kogo chcesz pozdrowić?
4: Idę, za kogo pozdrawiasz?
5: Mamę, tatę, Ignacia, babcie, dziadka Kubę i babcie moje, jeszcze Jolę i jeszcze panie Asię i Grawynkę.
2: No super!
6: A Ignaś
2: właśnie.
7: Pozdrawiam cały Polskie Radio Dzieciom.
2: Tak, dziękujemy.
7: Szkole mi się Uszaczka w Gorzewie, w mojej grupie Pajacyki i jeszcze panu Monikę i jeszcze...
4: Pajacyczka, to jest przyjaciół z pani.
7: Moich przyjaciół Franka i Piotra. A z Węgiem dopiero byłem na karate.
2: Ale fajnie, ale dużo pozdrowień. Pięknie.

0: Pięknie, to chyba opłacało się do nas zadzwonić, żeby aż tyle osób jeszcze, pozdrowić,
1: jeszcze
0: prawda?
1: Jeszcze moją całą rodzinę.
0: Dobrze. A kogo chce pozdrowić mama?
2: A ja pozdrawiam moją siostrę Anetkę i siostrę Gabrysię.
0: A my pozdrawiamy was serdecznie, dobrej kąpieli. Proszę się pluskać i śpiewać razem z nami Nasze Słońce z płyty Nutkosfera. Dobrego wieczoru, hej, hej.
2: Dziękujemy, dobrego wieczoru.

Tak, to było Nasze Słońce z projektu Nutkosfera, projektu, którego twarzą jest słynny Cezik, który tak wspaniale rapuje w wielu utworach z Nutkosfery i który również, z tego co sprawdzałem dzisiaj na jego stronie internetowej, zaprasza na swoje koncerty. Z tego co pamiętam, chyba najbliższy koncert szykuje się we wrześniu właśnie w Warszawie. Jeszcze nie widziałem Cezika rapującego na żywo, także bardzo chętnie się na taki koncert wybiorę. A rap w utworach z Nutkosfery jest takim jednym z najważniejszych środków wyrazu w tym projekcie.

efekcie, czyli takich rzeczy w muzyce, za pomocą których coś się wyraża, coś się pokazuje, coś się przekazuje słuchaczom. I właśnie Cezik wykorzystuje elementy rapu, bo ten rap pomaga zapamiętywać różne informacje, na przykład o planetach karłowatych, o których słuchaliśmy w poprzedniej godzinie, ale też taka rapowa muzyka pomaga szczególnie wykonawcom ćwiczyć język. Rap też rozwija słownictwo, poprawną wymowę, poczucie rytmu, bo przecież z wieloma słowami trzeba wyrobić się w konkretnym muzycznym rytmie i taka umiejętność rapowania pomaga też szkolić umiejętność szybkiego i wyraźnego mówienia. No i to wszystko w projekcie Cezik Dzieciom, czyli Nutkosfera, pokazuje, że tak naprawdę rap może uczyć. A czego nauczy nas rap w kolejnej rapującej piosence o rapujących cyfrach? To chyba prosta odpowiedź. A tymczasem przypominam, dzwońcie do nas, numer telefonu do studia 22 645 2055 i zamawiajcie swoje ukochane rapowe, popowe, musicalowe, balladowe lub jeszcze jakieś inne kawałki, jeśli chcecie do nich potańczyć, pośpiewać lub po prostu ich posłuchać.

liczę ja. A teraz wszyscy razem, czym wesołe cyfry się zabawimy. 4, 7, 6 oraz 9 nie mogą ustać dziś w jednym rzędzie. 2 oraz 0 i jeszcze 8 drapią się dzisiaj ciągle po nosie.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: będzie!
1: Pewnie, że będzie dobrze, a jeszcze lepiej będzie, jeśli ktoś z was będzie chciał zamówić swoją ukochaną piosenkę, dzwoniąc do nas pod numer telefonu 226452055. Mnóstwo rapowanych utworów, rapowych kawałków odkrywamy dzisiaj i dla nas samych tutaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom, ale i dla was. Ciekaw jestem, jak podoba wam się ten dominujący, najważniejszy nurt muzyczny, który dzisiaj króluje w rodzinnym koncercie życzeń, ale pamiętajcie, że nie tylko takie piosenki możecie zamawiać, wszystkie. Wszystkie możecie zamówić, które wam w duszy grają, a to była piosenka o rapujących cyfrach zespołu Pinakoteka, czyli zespołu muzycznego, który tworzy znakomite piosenki.

0: dla dzieci. Ich projekt Rapujące Cyfry to płyta, to koncerty, to warsztaty muzyczne, które najmłodszym pomagają właśnie poprzez śpiew i rytm uczyć się. Uczyć się i między innymi poznawać cyfry. Na płycie Rapujące Cyfry znajduje się 14 piosenek. Każda jest utrzymana w innym stylu muzycznym. Jest reggae, jest swing, jest boogie, ale jest również rap. A teraz sprawdzimy, kto do nas zadzwonił. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z tej strony Jacek Zawada, Polskie Radio Dzieciom. Z kim rozmawiam?
1: Z Antkiem.
0: Antku, skąd do nas dzwonisz?
1: Tarczyna.
0: A co robiłeś dzisiaj przez cały dzień? Opowiesz nam?
1: Byłam w szkole.
0: Dużo lekcji czy mało?
1: Tak średnio.
0: Tak średnio. To czego dzisiaj się w tej szkole dowiedziałeś, Antku?
1: Nic nowego.
0: Nic nowego, czyli taki, jak to się mówi, dzień jak co dzień. Kolejny dzień tak. W szkole, po prostu. A po szkole co robiłeś?
1: Po szkole, no to byłem u dentysty.
0: O, ja też byłem u dentysty tylko 2 dni temu. I co, pomógł ci wyleczyć ząb lub zęby?
1: No tego. Pan mi aparacik poprawił.
0: I wszystko już w porządku? Z tym aparacikiem? Fajnie.
1: Tak.
0: To jaką piosenkę chciałbyś w nagrodę za to, że tak dzielnie poradziłeś sobie u dentysty, czy też u ortodonty, jaką piosenkę chciałbyś dzisiaj usłyszeć?
1: Dzień dziecka. Poproszę Dzień dziecka.
0: Bardzo proszę, już odnajdujemy z Darią tego zespołu Małe TGD, tak?
1: Tak.
0: Czy to jest ta piosenka Dzień, dzień, dzień, dziecka, dzień, dziecka, tak. Dzień. No to fajnie. Chłopaki, a zaśpiewamy kawałeczek razem? Co wy na to?
1: Okej. Okay.
0: Tata zna ten utwór?
1: Co?
0: Tata zna ten utwór?
1: Tak.
0: No to co? 3, 4, śpiewamy, start! Dzień, dzień, dzień, dziecka, dzień, dziecka, dzień. Dzień, dzień, dzień, dziecka, dzień, dziecka, dzień, dzień dziecka. Już teraz w Polskim Radiu Dzieciom specjalnie dla was. Aha, Antku, kogo chcesz jeszcze pozdrowić?
1: Chcę pozdrowić Szumiczkę, która się nazywa Saraczka. Chcę jeszcze pozdrowić mamę, ciocię Basię, Astona, kota ciocię Basi, wujka Krzyszka, ciocię Basi tak. Jeszcze, jak się nazywał? Gosia i Michała jeszcze i babcie.
0: Dobrze,
1: i całe polskie dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy. Dużo pięknych pozdrowień. Czy tata też chciałby kogoś pozdrowić?
2: A ja chętnie i Antosia, i mamę Antosia, i babcie wszyscy, i dziadków wszystkich, i Polskie Radio Dzieciom. A czemu nie?
0: A czemu nie? Pewnie, że tak.
1: Ja jestem słuchaczy.
0: No pewnie, słuchacze, czujcie się pozdrowieni przez Antka i jego tatę, a my z Darią pozdrawiamy was serdecznie i skaczemy do utworu. Dzień, dzień, dzień, dziecka, dzień, dziecka, dzień. Dobrego wieczoru, chłopaki, hej!

0: No mam nadzieję, że i Antek, i jego tata skakali, tańczyli i śpiewali w rytm Dnia Dziecka Małego TGD, a tymczasem dowiemy się, jakiej piosenki posłuchamy dzięki Szymonowi i jego mamie. Dzień dobry, kochani.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. O, Szymonie, tylko mów głośno, zgoda?
2: Zgoda.
0: Gdzie jesteście, co robicie? Szymon, opowiadaj.
1: Gdzie jesteśmy, co robimy?
2: Właśnie wracamy, no bo mieliśmy wolne.
0: Mieliście wolne? To znaczy, że byliście na wakacjach?
2: Nie.
1: Na wagarach byliśmy.
2: Na wagarach.
0: Jak to na wagarach? Niech się mama tłumaczy tutaj. Co to za wagary?
1: Ano takie wagary, że mama obudziła się godzinę za późno dzisiaj.
0: No i bardzo dobrze. Szczęśliwi.
1: I niestety tak? Dzieci już nie przyjęli do żłobka ani do przedszkola.
0: No, i co się wtedy robi w taki dzień, jak coś takiego się zdarzy? Bo zanim mi odpowiecie, to ja tylko chciałem powiedzieć, szczęśliwi czasu nie liczą. Prawda?
1: No właśnie.
0: Co się robi w taki dzień jak dziś, kiedy ma się takie niezaplanowane wagary? Szymon, co robiłeś z mamą?
2: Jadłem lody.
0: O jakim smaku?
2: Parmer i śmietanka.
0: A mama jakie smaki wybrała? Miam, miam, miam, palce lizać?
1: Pistacje i śmietankę. Mhm.
0: Czyli była wizyta w cukierni na tych lodach, tak?
1: Tak. A gdzie jeszcze była wcześniej?
0: No właśnie.
1: Szymon. U?
2: Mojej prababci.
0: U prababci. Ale fajnie. Co robiliście u prababci?
2: Właśnie
1: mieszkała
2: u niego, bo tam też mieszka jej syn. Mhm. To był dziadek.
1: I poszliście razem?
2: Do piwnicy, no bo oni się razem jeszcze wymieniali z duży. Mhm. Po prostu, żeby starych nie
0: mieli. I to była fajna wizyta u prababci?
2: Tak, fajna.
1: Czyli Szymon bardzo lubi takie techniczne tematy, wymianę rur, montaż nowych urządzeń.
0: Czy mama towarzyszyła synowi w tych technicznych zadaniach, czy odpoczywała sobie razem z prababcią Szymona?
1: Mama zajmowała się siostrą Szymona.
0: A siostra Szymona jest młodsza czy starsza?
1: Młodsza.
0: Jak ma na imię?
1: Jak masz na imię, powiesz? Nie chcę powiedzieć, Hania.
0: Pozdrawiamy Hanię, Szymon. Przytul serdecznie Hanię od nas.
2: No nie mam teraz możliwości.
0: No ale to później, jak już będziecie w domu, zgoda?
2: Zgoda.
0: A mama niech koniecznie od nas, dopiero jak będziecie w domu, przytuli Szymona, dobrze?

0: dobrze.
1: Kochani, to jaką piosenkę teraz posłuchamy dzięki wam?
0: Jaką?
2: No jakąś Królewa.
1: A czy to mogłaby być na przykład... O! Hakuna Matata. Co wy na to?
2: Może być.
1: Może być. To ja się bardzo cieszę. I co? Pozdrawiamy teraz. Czy ty, Szymon, będziesz pozdrawiał wszystkie lody o smaku karmelowym i śmietankowym na świecie, czy kogoś innego pozdrowisz?
2: No te wszystkie lody.
1: A mama kogo chce pozdrowić?
0: A mama pozdrowi tatusia, męża na pewno. Pozdrawiamy. Mhm. Kogo jeszcze? Babcie i prababcie, no. Tak? Dziadzia. Kogo jeszcze chcesz pozdrowić?
2: Mama i tatę.
0: A może pozdrowimy twoje przedszkole?
1: O.
0: Przedszkole kolorowe kredki pozdrawiamy z Warszawy.
1: Pozdrawiamy kolorowe kredki, pozdrawiamy Szymona, mamę Szymona i pozdrawiamy wszystkie lwy na świecie, bo teraz Hakuna Matata z filmu Król Lew. Śpiewajcie razem z nami. Do usłyszenia. Hej, hej.
0: Pa, pa.
3: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi.
4: Hakuna Matata. A to

0: Tak, to nasza Maksyma.
1: Jak to Maksyma?
2: Kolega, co ty, Maksyma nie znasz?
0: Dobre.
2: A jak?
0: Te dwa słowa rozwiązują wszystkie problemy.
2: Tak, weźmy takiego Pumbę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz...
0: Gdy był ze mnie mały wieprz...
2: Czego stękasz?
3: Wzruszyć się nie można.

0: przykre, że... Czy mnie ktoś wciąż zatykał? No!
1: Ja nie zatykałem i do dziś mam koszmary!
0: Och, co za wstyd!
1: Tak, było mu wstyd!
0: Cały świat aż mi zbrzydł!
1: Po nocach też był!
0: Och, cel mnie powala! Kiedy pusta Bengala! Może byś mnie powstrzymał?
1: Nie mam zamiaru, ty obleśny świniaku!

0: Mieliśmy feeling.
1: Musi nie dosyć.
2: Zawsze było ci chyba za 200 kilo.
1: A ja jestem buziak jak...
0: Już się nie ma.
2: Ja zaczynam, tam chciał odliczać.
3: To jest nasz
1: pomysłowy numer. Nie może się odliczać.
2: No może w ogóle go nie śpiewajmy.
0: Aż się prosi o piosenkę. Już się nie ma.
1: Zmaruję od tych wariatów.
4: Ciekawe, w jaki sposób piosenkę Hakuna Matata przeżywali Szymon i jego mama. Czy tańczyli, czy podrygiwali, czy podskakiwali, czy tylko śpiewali. I jak wy, którzy do nas zadzwonicie jeszcze przed godziną 20, będziecie przeżywać utwór, który usłyszycie w Polskim Radiu Dzieciom, bo macie na to szansę, możecie to zrobić jeszcze przez najbliższe 18 minut. Przypominam, numer do naszego studia 22 6 4 5 20 55. I dodam jeszcze, że przecież mogą do nas dzwonić nie tylko dzieci, ale również młodzież, ale również dorośli, ale również seniorzy i zamawiać piosenki takie, które wam w sercach grają. A my teraz poznamy pewnego brytyjskiego nauczyciela, MC Grammar, tak się właśnie nazywa, który wykorzystuje rap do nauki. Nauki swoich podopiecznych, swoich uczniów. Jego prawdziwe imię to Jacob Mitchell, a jego piosenka, jedna z wielu piosenek, dzięki której omawia i uczy zasad języka angielskiego najmłodsze dzieci, brzmi tak.

0: Get a book. Go. Wait a second. Where's Wally?
1: Ale mi się podobała ta piosenka, ta rapowana piosenka MC Grammar. Tak nazywał się wykonawca tego utworu, czyli ten brytyjski nauczyciel, który wykorzystuje rap do nauki najmłodszych. Stał się bardzo popularny właśnie dzięki swojemu rapowanemu projektowi, w którym tłumaczy zasady języka angielskiego w rytmicznych, rapowanych piosenkach i właśnie to rap pomaga mu zamieniać różne trudne języki.

0: językowe tematy w łatwe do zapamiętania rymy. Bardzo mi się podoba taki sposób nauki, bo dzięki temu można uczyć się w przyjemny, muzyczny, zabawny sposób. Brawa, brawa, to był MC Grammar, a przede mną rozmowa z kolejnymi osobami, które już za chwilę zamówią swój ukochany utwór. Tym razem do Polskiego Radia Dzieciom dodzwonił się Tomek z mamą. Cześć, kochani!
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Tomku, Tomku, drogi Tomku, skąd do nas dzwonicie?
1: Z Warszawy.
0: No i co wy teraz w tej Warszawie robicie tuż przed godziną 20?
1: Przyjechaliśmy po pizzę.
0: O, mama się bardzo ucieszyła, to bardzo dobra kolacja w takim razie. Jaka to będzie pizza?
2: Margarita
1: i hawajska. A ja będę miała frytki.
0: A kto to jeszcze?
1: Bo już mówi, że będzie miała frytki.
0: A kto to jeszcze włączył się do rozmowy?
1: Moja siostra.
0: Jak ma na imię twoja siostra?
1: Marta.
0: Marta, pozdrawiamy cię serdecznie i twoje frytki, które za chwilę pewnie wpłyną tam
1: nie,
0: do was.
1: Ale ja się... Ale ja się w ogóle nazywam Elza.
2: Tak, Martunia ma 3 latka i jest Elzą generalnie, więc tutaj.
1: To... Martą.
0: To pozdrawiamy Martę albo Elzę. W każdym razie Martę, Elzę pozdrówcie od nas, bo chyba tam gdzieś obok was
2: dziękujemy.
0: Jest, zgoda?
2: Tak, dziękujemy. Tak.
0: Tomku, Tomku, drogi jest. Tomku, dla kogo chciałbyś dzisiaj
1: dobrze,
0: przesłać...
1: Elza.
0: Wiemy. Tomku, dla kogo chciałbyś dzisiaj przesłać swoje muzyczne pozdrowienia?
2: Dla kogo? No to masz.
1: Dla całego Polskiego Radia Dzieciom.
0: Dziękujemy.
1: Dla moich kolegów.
2: To może wymień kolegów. Nie?
1: Wszystkich, którzy słuchają Polskiego Radia Dzieciom.
0: Czyli dla naszych słuchaczy.
1: To wszystko.
0: Fajnie, dziękujemy serdecznie. A jakiej piosenki chciałbyś posłuchać?
1: I tam mnie Tomek bije.
2: Jakiej piosenki?
1: Czasami.
0: Tam się dużo u was dzieje, słyszę.
1: Muzyka z Gwiezdnych Wojen.
0: Muzyka z Gwiezdnych Wojen. Daria już przygotowała ten utwór. To będziemy słuchać i będziemy napawać się tymi dźwiękami. Dobrego wieczoru, a przede wszystkim smacznego, kochani. Trzymajcie się, hej, hej.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Ale poważnie się zrobiło. To było ciekawe zamówienie muzyczne, a teraz mam dla was równie ciekawą niespodziankę muzyczną dotyczącą właśnie muzyki i rap. To będzie niespodzianka dotycząca pewnego rekordu. Rekordu, który został zapisany w najsłynniejszej księdze z rekordami. Księdze rekordów Guinnessa. I jest to rekord jak najbardziej związany z rapem. Chodzi o rekord najszybszego rapowania w przebojowym utworze. Należy on do amerykańskiego rapera Eminema, o którym dzisiaj wspominaliśmy nawet w rozmowie z jedną z mam. Eminem rapował do piosenki Godzilla i w jednym fragmencie utworu raper wypowiada aż 225 słów w zaledwie pół minuty. Coś niesamowitego. Oznacza to, że średnio 7,5 słowa na sekundę Eminem potrafił wypowiedzieć w tej piosence, co jest wprost nie do pomyślenia. To jest niezwykle trudne do wykonania. Wielu fanów próbuje powtórzyć ten wyczyn, ale niewielu potrafi mówić tak szybko, a jednocześnie tak wyraźnie. Myślę też, drodzy radiosłuchacze, że ten właśnie rekord pokazuje, że rap to nie tylko muzyka, ale też niezwykła umiejętność, niezwykła sprawność językowa i do tego znakomity trening pamięci. Tak jest, trening pamięci. I tak powolutku zmierzamy już do końca naszego dzisiejszego rodzinnego koncertu życzeń w rytmie rap. Tak jest. To może sobie podsumujmy jeszcze króciutko, czym jest muzyka rap, tak żeby każdy, kto nas dzisiaj słucha, doskonale to sobie zapamiętał. Rap to rodzaj muzyki, w którym słowa są rytmicznie wypowiadane do muzycznego podkładu i w rapie można usłyszeć rymy, które sprawiają, że tekst brzmi ciekawie i wpada w ucho. Rap można tworzyć na wiele sposobów, na wesoło, na sposób taki, dzięki któremu przekażemy ważne treści dotyczące nauki, edukacji, ale też może być rap o przyrodzie, o sporcie, o planetach, o matematyce, o historii. Mnóstwo tematów przewijać się może w tych piosenkach rapowych, ale przede wszystkim rap broni się wtedy, kiedy ma znakomity tekst, świetne wykonanie i dobry beat. Świetny rytm. Dobrego rytmu wieczornego życzymy wam serdecznie. Jacek Zawada i Daria Brzezińska. Do usłyszenia.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Niby stracił pan poczucie rytmu. A ja jednak inne zdanie mam. Stempel boom, książka tuf i już mamy niezły groove, więc poczucie rytmu nadal pan ma.
3: Bladego pojęcia nie mam, o czym mówicie. Poczucie rytmu mam jak ten blat. Spotkało mnie w życiu nieszczęście. Nie chcę, by usłyszeć.

0: Autopromocja.
1: Guidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidoniu, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
6: Julian Osławski, Ryś Ryszard. Czyta Patryk Bartoszewski. Był piękny, słoneczny, letni dzień. Maciek wraz ze swoją siostrą Manią wybrali się do lasu. Maciek gonił

siostrę. Biegali między drzewami, ale trzymając się ściśle wyznaczonej ścieżki, żeby nie zgubić drogi do domu. Berek, teraz ty mnie gonisz, krzyknął Maciek, łapiąc siostrę za rękaw. Maćku, zmęczyłam się już, odpocznijmy chwilę pod tą sosną, poprosiła Mania. Usiedli pod drzewem i napili się wody, którą zapakowała im mama do plecaka. Chwilę później usłyszeli ciche mruknięcie. Maniu, słyszałaś to? Zapytał Maciek. Tak, chodźmy to sprawdzić, zaproponowała Mania. Pod modrzewiowym krzakiem leżał mały, pięknie umaszczony kotek. Jeju, to kot! Co on robi sam w tym lesie? Na pewno się zgubił, powiedziała dziewczynka. On jest głodny. Musimy zabrać go do domu i nakarmić, rozkazał Maciek. Rodzeństwo podniosło zwierzątko i prędko zawrócili do swojego domu. Mania i Maciek wbiegli na podwórko. Od samej furtki słychać było krzyki i wołania. Mamo! Mamo! Chodź szybko, musisz coś zobaczyć! Zawołały dzieci. Zaaferowana mama wyszła na ganek. Co się stało? Czemu tak krzyczycie? Zapytała. Mamuś, znaleźliśmy w lesie małego, ślicznego kotka. Jest na pewno bardzo głodny. I zgubił swoją kocią mamę, dodała Mania. Chodźcie, dzieci. Widzę, że macie małego, wystraszonego kociaka. Musimy mu pomóc. Mama wzięła kociątko od rodzeństwa i zabrała je do domu. Mamo, czy ten kotek może u nas zostać? Zapytały dzieci po nakarmieniu i wyczyszczeniu zwierzaka z leśnych pozostałości. Ale mamy już kota Oliego. Nie wiem, czy będzie zadowolony z towarzystwa, rzekła mama. Dogadają się, nawet wymyśliliśmy z Manią dla niego imię, powiedział Maciek. Tak, nazwiemy go Ryszard, krzyknęła Mania. Dobrze, no dobrze już, dobrze, może zostać, powiedziała mama. Tylko nie krzyczcie tak, bo jak widać, mały Ryszard właśnie usnął, a musi odpocząć po tak emocjonującym dniu. I tak w domu pojawiło się drugie zwierzątko. Dzieci były przeszczęśliwe. Poczuły, że właśnie zrobiły coś bardzo dobrego, pomagając bezbronnemu zwierzęciu. Mały Ryszard nie zawsze był jednak grzecznym zwierzakiem. Pewnego dnia, z samego rana, dzieci usłyszały głośny trzask. Co to było? Krzyknęła Mania ze swojego pokoju. Chodź szybko na dół, musimy to sprawdzić, odpowiedział Maciek. Dzieci zeszły do jadalni. Pod oknem leżała rozsypana ziemia i pęknięta doniczka z ulubionym kwiatkiem mamy. Na najwyższej szafce stał kotek Ryszard i patrzył na dzieci niewinnym wzrokiem. A co tu się stało? Zapytał tata, który właśnie wszedł do domu z ogrodu. To Ryszard, tato, zobaczył pewnie jakiegoś owada i strącił ulubiony kwiatek mamy, rzekł Maciek. No tak, małe koty czasem rozrabiają. Zabierzcie go do ogrodu, a ja spróbuję uratować tę roślinkę. Dzieci zabrały kota na zewnątrz. Ryszard jednak nie miał dość łobuzowania.
Wysoko na drzewie zobaczył

zobaczył małego wróbelka. Wspiął się i chciał go schwytać. Ależ ten kot umie się pięknie wspinać, powiedział Maciek. Tak, ale teraz musimy czekać, aż zejdzie z tego drzewa, dodała Mania, siadając przy pniu. 2 godziny później Ryszard zszedł z drzewa. Był tak brudny, że trzeba było go wykąpać. Napuścimy wody i zaraz umyjemy tego brudaska, rzekła mama, gdy dzieci przyniosły kota do domu. Mam nadzieję, że nie będzie tak uciekał od wody jak kot Oli, dodał tata. Ryszard czuł się w wodzie dosłownie jak ryba w wodzie. Pływał wzdłuż wanny i wcale nie chciał z niej wychodzić. Ależ niesamowity kot. Lubi pływać, wspina się na bardzo wysokie drzewa. Ciekawe, czym nas jeszcze zaskoczy, rzekł tata. Kot Oli próbował się zaprzyjaźnić z nowym mieszkańcem domu. Za każdym razem, gdy Oli chciał podejść bliżej, Ryszard fukał i odganiał się pazurami od starszego kolegi. Mamo, dlaczego Ryszard nie chce poznać się bliżej z naszym kotem? Zapytał Maciek. Widocznie jest typem samotnika. Nam też nie pozwala się zbytnio dotykać. Taka jego natura, odpowiedziała mama. W sobotę przyjechała w odwiedziny babcia. Dzieci od razu ją zawołały, żeby przywitała się z nowym zwierzątkiem. Babciu, musisz zobaczyć naszego nowego kotka, wykrzyknął Maciek. Znaleźliśmy go w lesie, nazywa się Ryszard i mieszka z nami, dodała Mania. Dzieci moje kochane, toż to nie jest żaden Ryszard, tylko najprawdziwszy Ryś, dziki kot. Zdziwiła się babcia. Musimy zabrać go do pana leśniczego. Babcia razem z Manią i Maćkiem oraz z Rysiem Ryszardem poszli do leśniczówki. Pan leśniczy obejrzał zwierzę i powiedział do zgromadzonych: drogie dzieci, wasza babcia ma rację. Wasz Ryszard to ryś, kot żyjący w lesie. Widzicie jego uszy? Zapytał. Są spiczaste, w przeciwieństwie do uszu kotów domowych. Jego pyszczek jest też dużo bardziej smukły. Zachowują się też inaczej niż koty. Rysie śpią w ciągu dnia, a polują w nocy, głównie na inne stworzenia. Bardzo lubią też pływać, potrafią przepłynąć całą rzekę. Są samotnikami, stronią od innych zwierząt, a tym bardziej nie lubią kontaktu z ludźmi. Następnym razem, jak spotkacie takie zwierzątko w lesie, to zostawcie go w spokoju i powiadomcie mnie, leśniczego. Rysie są zwierzętami chronionymi i musimy dbać o ich bezpieczeństwo. Czyli Ryszard nie może z nami dalej mieszkać? Zapytała Mania. Ryś Ryszard musi wrócić do swojego naturalnego środowiska. Do lasu, tam będzie naprawdę szczęśliwy, odpowiedział leśniczy.

0: Franusiu, mam nadzieję, że jesteś gotowy, bo czas najwyższy na naszą bajeczkę. A dzisiaj chciałabym dokończyć opowieść o Albercie. O Albercie, który wraz z rodzicami i rodzeństwem wybrał się po raz pierwszy do zoo. Był bardzo, ale to bardzo ciekawy, co tam zobaczy, kogo spotka i nie mógł się już doczekać, kiedy wreszcie dotrą na miejsce. Aż udało się. Dotarli całą rodzinką. Rodzice kupili bilety i weszli do środka. Franusiu, a ty pamiętasz swoją pierwszą wizytę w zoo?
1: Tak.
0: Podobała ci się czy nie bardzo?
1: Podobało mi się. Było tyle zwierząt, nie widziałam, co na pewno pasuje.
0: To prawda, w zoo jest tyle zwierząt, że czasami nie wiadomo, w którą stronę pójść najpierw. A pamiętasz mapę, którą wtedy miałeś, taką ze zwierzątkami?
1: Tak.
0: Ona nam bardzo pomogła w zwiedzaniu zoo, prawda?
1: Tak i pomogła, że my jesteśmy. Żeby poszliśmy do niedźwiedzich białych, do pilani.
0: To prawda, na tej mapie były różne zwierzaki narysowane i ona nam bardzo pomogła w zwiedzaniu zoo. Ale wróćmy do naszego bohatera. On też miał taką mapę i też według niej zaplanował z rodzeństwem i rodzicami po kolei, jakie zwierzęta będzie oglądał. I tak wycieczka upływała dla Alberta w niesamowitym, wspaniałym nastroju. Był bardzo szczęśliwy, zadowolony i ciekawy wszystkiego, o czym opowiadali mu rodzice oraz rodzeństwo. I kiedy już mieli wychodzić, okazało się, że jest jeszcze jedno miejsce, jeszcze jeden budynek, do którego nie weszli. Jego rodzeństwo, rodzeństwo Alberta pobiegło w stronę tego budynku, rodzice również poszli i Albert także ruszył przed siebie, ale nagle się zatrzymał, bo zobaczył przy wejściu pluszowego
1: pająka.
0: A właśnie, tak, zobaczył pluszowego pająka. A musisz, Franiu, wiedzieć, że Albert naprawdę się bał pająków. Powiedział, że on nie wejdzie do tego pawilonu, czyli do tego budynku i on nie będzie oglądał tego, co jest w środku. Rodzice powiedzieli, że nie ma się czego bać, przecież te wszystkie pająki znajdują się w takich specjalnych pomieszczeniach i naprawdę nic mu nie grozi. Ale Albert powiedział, że on tam nie wejdzie. Nie ma takiej możliwości, nie ma takiej opcji, żeby on wszedł do środka i oglądał te pająki. Pająki, które tak bardzo go przerażały, których tak bardzo się bał. Wtedy tato zaproponował, że zostanie z nim na zewnątrz, a mama z rodzeństwem Alberta wejdą do środka. Tak też się stało. Po kilkunastu minutach rodzeństwo Alberta oraz mama wyszli bardzo zadowoleni. Zaczęli opowiadać tacie, że pojawiły się nowe okazy pająków i naprawdę wyglądają niezwykle. Albert słuchał o tym wszystkim i w ogóle się nie odzywał. Wtedy rodzice postanowili, że czas wracać do domu. I kiedy już mieli wychodzić, Albert zatrzymał się i powiedział: spróbuję. Wejdźmy do tych pająków. Bardzo jestem ciekaw, jak one wyglądają i jak się zachowują. A skoro mama mówi, że nic mi tam nie grozi, to ja przecież ufam swojej mamie. Tylko proszę, trzymaj mnie mocno za rękę. Wtedy wszyscy popatrzyli na Alberta, uśmiechnęli się do niego i powiedzieli: oczywiście, będziemy tam razem z tobą. I weszli całą rodziną do budynku z pająkami. Na początku Albert czuł, że serduszko tak

0: szybko mu bije, jakby miało zaraz wyskoczyć z piersi. Ale zrobił jeden krok, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Mama i tata trzymali go za ręce, rodzeństwo szło obok niego i tak jakoś poczuł, że ten strach od niego odchodzi. Zaczął oglądać pająki, które faktycznie były w takich specjalnych pomieszczeniach za szybką, odgrodzone od ludzi, zupełnie nie miały możliwości zrobić im jakiejkolwiek krzywdy. Poza tym te pajączki były takie małe, a człowiek jest taki wielki. Albert był bardzo szczęśliwy, że powalczył trochę ze swoim strachem. No i zaufał swoim rodzicom. To był naprawdę wspaniały dzień. Dużo się wówczas wydarzyło. Albert odwiedził po raz pierwszy zoo. Dowiedział się wielu niezwykle ciekawych rzeczy. Dowiedział się tego, jak należy zachowywać się w zoo. No ale także dowiedział się tego, co znaczy powiedzenie: strach ma wielkie oczy. Kotku, słyszałeś kiedyś takie zdanie?
1: Nie.
0: Strach ma wielkie oczy. To jest takie powiedzenie, które mówi, że czasami boimy się czegoś bardziej niż to coś jest straszne. Rozumiesz?
1: Tak. Na przykład mam zajebał zęby, to a dentysta tylko lesy zęby.
0: To prawda. Tak, masz rację. Ktoś może się bać dentysty, a dentysta przecież tylko pomaga leczyć zęby. Tak właśnie było też z Albertem. I tak to jest czasami z tym strachem. Od tamtej pory takie wyprawy do zoo stały się dla Alberta i jego rodziny tradycją. I co jakiś czas odwiedzali to niezwykłe miejsce. A pod koniec każdej wizyty chodzili do budynku z pająkami, żeby zobaczyć, czy może pojawiły się jakieś nowe okazy pająków. Na dzisiaj to już wszystko, skarbie. Czas na drzemkę. Śpij słodko.
1: Dobra.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać.

0: i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
1: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
0: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
1: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Słuchacie polskiego.

spać, jak sądzisz. Nic nie stracisz już z dnia, nie wydarzy się nic.

ja, to ja. Ja dziś zdobywam miód, wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis. A kto chce, niech ze mnie.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje

0: spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z twojej pomocy.
1: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
0: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
1: Proszę, dbaj też o siebie.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
5: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi, a to pierwszy odcinek nowego sezonu podcastu Mama do kwadratu, a ten sezon nazywa się Emocje. A już teraz ze mną w studiu gościni Marta Kosakowska, Marika, wokalistka, autorka tekstów, artystka, dziennikarka, ale dzisiaj w roli mamy bliźniąt. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry.
5: W jednym z wywiadów powiedziałaś, że takim fajnym sposobem na to, żeby radzić sobie z nadmiarem emocji, myśli, czasami być może też z taką artystyczną tremą, jest napisanie listu do samej siebie jako artystki. Nie wiem, czy to była taka przenośnia, czy rzeczywiście takie listy czasami piszesz, ale chciałam zapytać, co byś napisała w takim liście do siebie jako mamy, gdy następuje ten moment przesilenia.
6: To nie była przenośnia, to było dosłowne. Wydaje mi się, że taka króciutka forma serdeczna i czuła do samego siebie, samej siebie. W takich momentach kryzysu, kiedy jesteśmy w stanie zapalnym, emocjonalnym i duchowym, i psychicznym, to jest taki balsam, który pomaga nam ten stan zapalny ukoić. I nikt nas lepiej nie zna niż my sami siebie, więc jakby taki list ode mnie do mnie jest najlepszą komunikacją. Natomiast co bym powiedziała sobie mamie, co bym napisała w takim liście?
5: Wiesz, taka karteczka w portfelu i gdy jest naprawdę ciężko, to Marika ją otwiera i to jest twój zastrzyk spokoju albo energii.
6: Wiesz co... Ja byłam w kilkuletniej terapii. Na początku byłam w takiej trzyletniej terapii grupowej i pamiętam, że coś, co mnie olśniło któregoś dnia, co powiedziała pani superwajzorka, to, że ty oczekujesz od siebie, że będziesz cały czas super, ekstra, mega, giga i w ogóle weź sobie przyklej karteczkę na lodówce, na którą spoglądnij codziennie. Jestem okej. Okay. Jestem okej, bo to stawianie sobie tak wysoko poprzeczki bardzo często doprowadza cię do frustracji, bo nie jesteś w stanie sprostać swoim własnym oczekiwaniom wobec siebie samej, bo często je windujemy nie wiadomo gdzie. Bo patrzymy też na inne matki i w ogóle na innych ludzi i nam się wydaje, że trawka jest tam zieleńsza, a jak wiadomo, co chatka, to zagadka i... I w każdym domu są jakieś problemy i każdy rodzic ma jakieś swoje problemy. Więc nie porównując się z zewnętrzem, samej sobie powiedz, że jesteś okej, że ja może bym napisała, Wszechświat i Bóg powierzyły ci te dwie istoty w charakterze matki, a one nie są głupie i widocznie zasługujesz na to i masz narzędzia, żeby sprostać temu zadaniu, skoro powierzono ci to zadanie. Nawet kiedy się złościsz i kiedy coś cię przekracza, tam w środku jest miłość i pragnienie tych dzieci, czekanie na nie, ogromna wdzięczność z powodu ich pojawienia się w tobie i potem na zewnątrz. I z tego poziomu zawsze będziesz

0: dobrą matką, wystarczająco dobrą, ale też dobrą, bo kochającą, bo jakby modus operandi jest wywiedzione z miłości. I to bym chyba sobie napisała, że może dzisiaj poszło nie tak coś, albo dzisiaj jesteś niezadowolona z tego, jak matkujesz, ale jesteś cykliczna, nieszalona. Jutro będzie zupełnie inny dzień, inny układ wszystkiego, inne nastroje będą miały dzieci, inny nastrój będziesz miała ty, twój mąż, będzie inna pogoda, będziesz w innym momencie w swoim cyklu miesięcznym, będziesz miała inny moment hormonalny i tak dalej, i tak dalej. I jakby każdy dzień jest początkiem, kocham jak nigdy wcześniej, pierwszy raz cię całuję, czuję skórę i mięśnie, widzę niebo, jak nigdy pierwszy raz widzę siebie, dzień to nowy początek. Jak ci to powiedzieć? Ja sama to napisałam, pisząc piosenkę Niebieski Ptak, i mogłabym w gruncie rzeczy to zawrzeć w tym liście, bo w zasadzie wszystkie piosenki, które ja piszę, to są listy też do mnie samej. Jakaś forma spotkania ze sobą i autoterapii. Więc chyba tak, no, każdy dzień to początek.
1: Często powtarzam, że nikt cię tak dobrze nie zrozumie jak drugi rodzic bliźniąt. No i czuję to porozumienie, bo właśnie moje kolejne pytanie dotyczy tego cyklu. Bo mam takie wrażenie i też w kontekście twojej płyty, ten cykl, ten rytm, to jest coś, co towarzyszy macierzyństwu i ze względu na jakiś rytm rozwoju dzieci i taki rytm pór roku, menstruacyjny. No i właśnie chciałam się dowiedzieć, w jakim momencie tego rytmu rodzicielskiego jesteś teraz.
0: Jest dużo spokojniej niż dawniej, ponieważ dzieci przestały tak chorować. I od pewnego czasu odpukać jest jakaś taka sytuacja bardzo stabilna, bezpieczna i taka komfortowa dla mnie, bo ja mogę planować swoje działania zawodowe. Czuję w tym zakresie dużo więcej przestrzeni, wolności i samostanowienia, co sprawia, że po prostu jako osoba czuję się lepiej. Czuję, że jestem też autorką mojego życia, współautorką, ale im bardziej sięgam wstecz ku początkom mojej przygody rodzicielskiej i ku momentom, kiedy dzieci były naprawdę małe, to wydaje mi się, że tam właśnie to poczucie sprawczości w moim życiu było tak znikome, że czułam, że to one władają moim życiem. I zajęło mi trochę czasu i energii, żeby się na to w ogóle zgodzić, że nie ja rządzę i długo nie będę rządzić. I teraz mam chyba taki powrót na tron, że rzeczywiście, że mogę zaplanować jakieś wyjście, nawet nasze dzisiejsze tu spotkanie. Oczywiście w każdej chwili może zadzwonić telefon z przedszkola, że ktoś sobie coś rozbił, albo zadrapał, albo ma wysypkę, albo ma ciepłą głowę, albo jest taki jakiś przelewający się przez ręce i tak dalej, i tak dalej. To się może wydarzyć, ale odpukać zdarza się bardzo rzadko. Myślę tak od 2 lat. I ja mam poczucie sprawczości, więcej bywam na scenie i w sytuacjach zawodowych, co też mnie bardzo buduje i nie tylko dodaje mi pewności siebie, też jakby pomnaża, powiększa nasz budżet domowy. Mam poczucie właśnie, że wnoszę do naszego gospodarstwa domowego nie tylko te walory matczyno-gospodarskie, kobiece, ale też jestem, biorę udział w finansowaniu naszych wszystkich życiowych spraw, na czym mi zawsze bardzo zależało. Ja bardzo sobie ceniłam swoją niezależność finansową i ten moment, kiedy dzieci się pojawiły, to był moment też, w którym straciłam tę niezależność, bo po prostu całkowicie przestałam pracować. I w tej chwili jestem w momencie cyklu chyba takiej satysfakcji, że mam wszystko, czego pragnęłam. Bo pragnęłam być na scenie, mieć karierę w muzyce i tak dalej. I mam to. I pragnęłam zostać matką i mieć dom, mieć rodzinę. I te obie rzeczywistości się udały i teraz koegzystują całkiem sprawnie. I to sprawia, że ja jestem bardzo szczęśliwa, czuję dużą satysfakcję i ten moment w cyklu jest bardzo przyjemny.
1: Wydaje mi się, że to jest niesamowitą sztuką, żeby sobie te wszystkie elementy tak poukładać, żeby one współistniały, ale żeby nie latać w

0: wszędzie z wywieszonym językiem i nie mieć wrażenia, że po prostu wszędzie jesteśmy spóźnione.
1: Ja trochę latam i trochę
0: tylko, żeby mieć ten spokój, no przynajmniej taki w głowie. Wiadomo, że te telefony ze żłobka, przedszkola się pojawiają, ale osiągnięcie tego stanu, kiedy możesz sobie pozwolić na picie gorącej kawy czy herbaty i ten spokój w sercu, myślę, że to jest bardzo ważne, bo macierzyństwo, myślę, że w ogóle, ale podwójne, no to już konkretnie jest sytuacją przekraczającą w różnych momentach. Na początku to właściwie non-stop.
1: Ale jesteśmy już w takim momencie, kiedy nie wiem na ile ty, ale ja już odcinam kupony od tej pracy, którą wykonaliśmy jako rodzina.
0: Powolutku tak, ale jeszcze u mnie, wiesz, są pożary, no bo jednak żłobek i brak możliwości takiej swobodnej komunikacji werbalnej, myślę, że jeszcze jestem trudnym etapem. Czekam na ten przełom, kiedy będę mogła swobodnie rozmawiać z dziewczynami i sądzę, że to będzie takie uwalniające, ale chciałam cię zapytać, jakie ty jako mama, jako artystka masz sposoby na to, żeby regulować sobie emocje? Może właśnie twoja praca jest takim katalizatorem?
1: Bez wątpienia, dlatego że ja pracuję na emocjach i po pierwsze koncerty są takim momentem terapeutycznym, kiedy ja idę. Po pierwsze w ich trakcie dostaję ogrom akceptacji. Podczas koncertu publiczność reaguje na to, co się dzieje, oklaskuje i tak dalej. To są głaski, to jest wlewanie we mnie poczucia, że jestem okej i miłości i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, ja przez cały koncert wyśpiewuję swoje teksty, bardzo często, tak jak wspomniałam, autoterapeutyczne, i wykrzykuję je czasem, bo śpiew to bywa piękny krzyk, więc jest w tym ogrom takiego, wiesz, uwalniania, poza siebie wyrzucania nagromadzonych
0: afektów. Afirmujesz to, co dobre i chciane, a oczyszczasz to, co trudne.
1: Tak, bo wyskakuje z siebie, wykrzykuje z siebie jakieś stłumione gniewy, złości, strachy, wstydy. A z wielką przyjemnością wyśpiewuję i pozwalam, żeby ten dźwięk się we mnie rozlewał wręcz. Miłość, nadzieję, przyjemność, wdzięczność, radość. Także to jest dla mnie bardzo kojące i z jednej strony mnie to energetyzuje, bo ja po koncercie jestem zawsze, wiesz, 30 centymetrów ponad chodnikiem, taka wibrująca, bardzo rozemocjonowana, a z drugiej strony, no właśnie, ja pamiętam takie sesje terapeutyczne, to nie w tym trybie, o którym wspomniałam, grupowym, tylko już solo. Szczególnie to jest chyba w tych terapiach związanych z ciałem praktykowane, żeby właśnie ciału pozwolić na... No właśnie, wyrzucenie z siebie na zewnątrz, wyprowadzenie emocji, które są często zakleszczone w tym ciele, jakoś spięte w formie spiętych mięśni, spiętych powięzi, spiętych czasem jelit gdzieś tam. I krzyczy się, i wali się w coś, i się wrzeszczy, skacze, tupie i tak dalej, i tak dalej. No to ja mam to na koncercie. Wszystko. Sesja terapeutyczna trwa, a ze mną moja publiczność, którą do tego zapraszam, która też może robić wszystko to, co ja. Krzyczeć, wrzeszczeć, piszczeć, płakać, śmiać się, tupać, skakać. No wiesz, jak dzieci. Ale jest to żywcze. Oprócz koncertów, samopisanie to jest przychodzenie do siebie samej i komunikacja. Ale czasami jak mi jest ciężko w macierzyństwie, to ja się też muszę odciąć i wtedy rzucam hasło do mojego męża, słuchaj, jestem na granicy. Odcinam się i się zamykam w swoim pokoju, zakładam słuchawki i nie ma mnie, bo mogę być matką wrzeszczącą, a tego bym nie chciała. Chociaż to nie jest tak, że czasami nie bywam, bywam.
0: No tak, no bo nasze wyobrażenie macierzyństwa, rodzicielstwa i to, jakimi chciałybyśmy być kompetentnymi mamami, trochę ekspertkami, bo czytamy mnóstwo mądrych książek i chciałybyśmy, żeby to wszystko było takie z szacunkiem, z wolnością, inaczej w dużej mierze niż wyglądało nasze dzieciństwo i sposób, w jaki nasze pokolenie było wychowywane. No ale czasami przychodzi do takich sytuacji, że po prostu się nie da. Mm-hmm. I to też trzeba zaakceptować.
1: Ja wrzeszczę z bezsilności.

0: na przykład wczoraj wieczorem wrzeszczałam w łazience, dzieci były w pokoju, a ja wrzeszczałam w łazience, że już siódmy raz prosiłam, żebyśmy zrobili siusiu i umyli zęby i już szli spać, bo jest bardzo późno i jutro będziecie mieć kłopot ze wstaniem do przedszkola i będziecie płakać ze zmęczenia, będziecie marudni, będę musiała was ubierać ja i wszystko robić, bo wy będziecie ledwo ze zmęczenia po prostu. I wrzeszczałam w tej łazience, dlaczego nikt mnie w tym domu nie słucha? I tak dalej. Natomiast nie wchodzi w grę w mojej rodzinie wrzeszczenie na dziecko, bo raz spróbowałam tego i łzy, które napłynęły do oczu Janeczka i taki wzrok, ja zobaczyłam w jego oczach po prostu przestrach. I to było dla mnie bardzo przykre, bo wiem, że jestem tą istotą, która jest no, pierwszą instancją zapewniającą, mają za zadanie zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa. I w momencie, kiedy nie tylko nie zapewniam bezpieczeństwa, ale sama generuję jakby zagrożenie, które się odmalowało w oczach mojego dziecka, to było dla mnie mrożące, krew w żyłach. Pewnie jeszcze nie raz mi się zdarzy zrobić coś takiego, podnieść głos, ale może z czasem już nie będzie to robić takiego wrażenia na Janku, ale w tej chwili po prostu no, mnie to zmiażdżyło i nie wolno mi krzyczeć na dzieci, nie chcę krzyczeć na dzieci, nie krzyczę na dzieci. Ale czasem krzyczę z bezsilności, tak w ścianę, w podłogę.
1: Tak sobie myślę, że to może być fajny pomysł dla mam, które siedzą z dziećmi w domu, są na macierzyńskim i są u kresu wytrzymałości i wszystkie emocje po prostu już się wylewają, żeby odpalić sobie twoją muzę, potańczyć, pośpiewać, potupać. Taka domowa terapia, pewnie mało przestrzeni na bywanie na koncertach jest w tym momencie, ale w domu
0: bardzo
1: też
0: polecam,
1: można.
0: Bardzo polecam. Płyta Marta Kosakowska, czyli ta poprzednia, to jest płyta, kiedy ja się przygotowywałam do roli matki. Wyciszałam się, koiłam. Ja kilka lat nie mogłam zajść w ciążę i szukałam i przyczyny, i drogi wyjścia. I też był to czas, kiedy ja byłam w terapii. I dużo zmian się we mnie dokonywało. Ta płyta jest najbardziej taka stonowana, delikatna, dużo szeptów tam jest, ale jest też Niebieski ptak, dużo o relacjach, a jeśli to ja. A z kolei ta ostatnia płyta, o, tutaj
1: to jest szaleństwo.
0: To jest niewiele z mojego macierzyństwa, bo ona jest tak naprawdę w kontrze do macierzyństwa, w tym znaczeniu, że ona jest dzika i tam jest dużo takiej krytycznej oceny świata i właśnie buntu, ale też momenty są terapeutyczne, takie jak kurtyny. Z jakiejś przyczyny istnienia cud chciał się objawić w tobie, więc się pokochaj wreszcie, nim kurtyny spadną powiek. To jest coś, co ja wyniosłam z terapii też i coś, co muszę sobie mówić też każdego dnia, bo z jednej strony kochamy siebie samego, siebie samą najbardziej na świecie, a z drugiej też potrafimy siebie nie lubić, bo znamy wszystkie swoje strony.
1: I najgorzej siebie traktować.
0: Więc... A jeśli się traktujemy źle, to nie ma szans, że będziemy dobrze traktować swoich bliskich, swoje dzieci i dalej resztę świata. Więc ja muszę sobie też każdego dnia powiedzieć, jesteś dobra, jesteś okej i jesteś wystarczająco dobra. Masz prawo tu być na tym świecie. Masz prawo być taka, jaka jesteś. Oczywiście z aspiracjami do rozwoju i z rozwojem, wiadomo. Jak ktoś się nie rozwija, to się zwija. Ale taka, jaka jesteś też wystarczająco dobra i masz prawo tu być. Masz swoje miejsce na świecie, przestrzeń i widocznie jesteś światu do czegoś potrzebna, skoro tu jesteś. I masz prawo mieć taki konstrukt emocjonalny, masz prawo czasami nie dawać rady, masz prawo sobie popłakać, masz prawo wrzeszczeć do podłogi albo do ściany. I masz prawo czasami upiec zakalec i tyle, no. I jak ja sobie dam prawo do tego, żeby nie być zawsze na sztywniutko perfekcyjną i żeby wszystko było dowiezione, to dam też prawo do tego moim synkom, mojemu mężowi i reszcie świata. Tak chcę.
1: Dzisiaj, gdy się spotykamy, pojawia się premiera remiksu twojego utworu Głowa Stop. I ja tak sobie myślę, że

0: że ten proces bycia mamą, który od narodzin dziecka jest już nieprzerwalny do ostatnich naszych dni, no to są takie nieustające premiery remiksów. No bo my się zmieniamy, nasze dzieci się zmieniają, cały czas się uczymy.
1: Tak, tak, tak. To są takie jakieś upgrade'y systemu ciągłe, że coś nam się przydarza, albo coś w ciągu snu czasami jaśnie raczej bez fabuł, ale przyśniwają, śnią mi się olśnienia czasami, takie w jakichś kwestiach, o jakich myślę, na jawie i nie wiem, czemu jest tak, jak jest i potem budzę się rano i już wiem, czemu jest tak, jak jest, albo jakie znaleźć rozwiązanie z sytuacji, chociaż nie było jakby fabuły, która mnie do tego doprowadziła, tylko śni mi się rozwiązanie. I to są takie upgrade'y, że idę w życie z czymś nowym, albo coś się wydarza, coś, co mi pokazuje jakąś kolejną granicę, albo przestrzeń we mnie, z której sobie nie zdawałam sprawy, albo przestrzeń w moich domownikach. I to też zmusza mnie i ich do właśnie upgrade'u systemu. I tak, te upgrade'y będą pewnie do końca.
0: W jednej z piosenek śpiewasz o tym, że odrzucasz przekonania, które nie są dla ciebie wspierające. Mhm. Chciałam się dowiedzieć, co odrzucasz w macierzyństwie, może takiego stereotypowego, może właśnie jakieś oczekiwania, co dla ciebie było niewspierające?
1: Odrzucam taki tekst, że nie jestem twoją koleżanką i że rodzicom przede wszystkim należy się szacunek. Ja nie chcę tak. Ja chcę, żeby moje dzieci miały we mnie przyjaciółkę i żeby przed tym szacunkiem jednak była miłość i bliskość i wolność. A szacunek gdzieś tam też. Czasami jak właśnie krzyczę w tą podłogę, to dlatego, że wiesz, gdzieś tam to przekonanie wywiedzione z domu, że szacunek jest taki ważny, że w ogóle rodzice są w takiej zaklęci w takiej roli rodzica. I że ta rola ma pewne wymogi, prawidła, a dzieci są zaklęte.
0: I że nam
1: zaklęci
0: się coś należy, tak, tylko dlatego, dzieci, że jesteśmy rodzicami.
1: Tak, a dzieci są zaklęte w funkcji dziecka i że tańczymy jakiś taniec, wiesz, jak jesteśmy w rolach już napisanych, z góry założonych. Ja właśnie to odrzucam. Ja chciałabym jednak, nawet wyobrażam sobie, że w pewnym momencie moglibyśmy z dziećmi przejść na ty, w znaczeniu, że mogliby używać mojego imienia. Zresztą czasami im się zdarza, ale rzadko. Raczej mama jestem i mamusia, ale nie widzę problemu w tym, że w pewnym momencie miałabym być mamą, Martą. Zwłaszcza kiedy oni będą dorośli i będziemy siadać do stołu jak równy z równym. Wydaje mi się, że takie pełne koleżeństwo nie jest możliwe, bo jednak wywiodłam ich ze swojego ciała, a potem zmieniałam im pieluszki i myłam dupki. Zresztą nadal to robię, ale chciałabym być możliwie blisko takiego poczucia, że kurde, możemy pogadać o wszystkim i to, że jesteś moją matką, nie znaczy, że muszę mieć przed tobą jakiegoś takiego wstydziocha, rezerwę, właśnie, nie wiem, że muszę grać rolę jakiegoś takiego syna, którym chciałabyś mnie widzieć. Bardzo bym chciała, żeby mi się udało tak funkcjonować w tym, w tej relacji z dziećmi, żeby nie bali się przy mnie myśleć i mówić naprawdę jakby prawdy.
0: Kilka dni temu miałam przyjemność poznać twoich synków i to są tak otwarte księgi, że po kilku minutach od razu można coś o nich powiedzieć. To się nieczęsto zdarza, no zwłaszcza w dorosłym życiu, że ktoś tak cię dopuszcza do siebie i są totalnie różni. I chciałam, żebyś ty jako mama, jako osoba, która najlepiej ich zna, powiedziała właśnie, jacy są, jakie są twoje, ich ulubione cechy.
1: Oni są moi najukochańsi, wytęsknieni, wymodleni, wyproszeni, to przede wszystkim. I jestem bardzo nieobiektywna, to po drugie. Już na etapie picia mleczka, przy czym Janek ssał moją pierś, a Karol był karmiony mlekiem, moim mlekiem, ale z butelki, bo miał trudność w złapaniu piersi i No i mimo różnych pomocy, po które sięgnęłam i wzywania specjalistów,

0: tak już zostało. W sposobie, w jaki jedli, w jaki zasypiali. Do dziś, jak zasypiają, różnie, bo Karol się usypia sam i zasypia w ciągu pół minuty. Jankowi trzeba masować stopy, albo trzymać za rączkę, albo głaskać głowę, albo drapać plecki, albo coś opowiadać, śpiewać Moja mała trusiolisia, czyli naszą wymyśloną kołysankę. Pamiętam, że powiedzieliśmy o nich jako niemowlętach, że jeden jest taki, że będzie poeta, a drugi będzie miał sieć siłowni na Gosławiu. I coś w tym jest, ale...
1: Karol jest od siłowni?
0: Nie, właśnie odwrotnie.
1: Tak?
0: Ale coś w tym jest, w tym znaczeniu myliliśmy się o tyle, że Janek ma ogromne pokłady wrażliwości i to właśnie podniesiony mój głos po Karolu spłynie jak po kaczce. On jest taki, że on umie w ludzi i umie w manipulację lekką, taką dziecięcą, wiesz, sześcioletnią manipulację, ale kombinuje, potrafi ściemniać manipuluje ludźmi dorosłymi i dziećmi tak, że dostaje to, czego chce. I właśnie mój podniesiony głos nie robi na nim wrażenia. Natomiast Janek jest bardzo wrażliwy na to i potrzebuje czułości, ale jest bardziej konkretny w działaniach, skupiony na jednym działaniu, nie rozprasza się, jest zadaniowy w momencie, kiedy ma zadanie i ma do niego jakąś instrukcję, to ściśle się jej trzyma i jest zdenerwowany, kiedy ktoś próbuje zrobić jakieś odstępstwa. Już na etapie, kiedy dostawali swoje pierwsze klocki, to było tak, że Janek składał według instrukcji i osiągał to, co było przewidziane przez producenta, ten kształt, a Karol układał zmyślone kształty i zmyślone postaci. W momencie, kiedy pani z przedszkolami pokazywała ich takie książki ćwiczeń przygotowujące dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej, bo już we wrześniu pójdą do podstawówki. Teraz są w zerówce, ale jeszcze w przedszkolu, bo uznałam, że dorosłość jest trudna i bolesna i że tak długo...
1: Nie ma co przyspieszać.
0: Tak, nie ma co przyspieszać. Tak długo, jak można się bawić, zamiast mieć obowiązki, to niech oni się bawią. Ale w przedszkolu też jakieś tam obowiązki są. No właśnie te zeszyty ćwiczeń. I pani mi przedszkolanka pokazuje. No, Janek to już jest gotowy. I tutaj są takie pozycje, że jest jakiś rodzaj literka jakaś, albo jakiś szlaczek. Mhm. I on ma cały rządek takich samych zrobić. No to on wszystko robi grzecznie, ładnie, pięknie, wszystko na medal. Otwiera książkę Karola i mówi, Karol też jest gotowy, ale od razu na ASP. I patrzę. A tam zamiast na przykład S jest, tu jest smok, tu jest krokodyl, wąż, zamek jakiś, pałac, kwiatki, roślinki, zmyślone postaci, potwory i tak dalej, i tak dalej. I w każdym rządku nie ma żadnej powtarzającej się sekwencji, wszystko, jego wyobraźnia mu na to nie pozwala, po prostu jest kipiąca.
1: Szkoda życia na nudę.
0: Tak, on musi to wylać. I w ich obrazkach też to widać i tak dalej, i tak dalej. Więc są bardzo różni, ale to, co zauważyłaś, co mnie bardzo cieszy, że są otwarci, to wydaje mi się, że jest i ich immanentna cecha, ale też to, w jakim domu są wychowywani. My jesteśmy otwarci, my dwoje, rodzice. I nie ma tematów tabu, odpowiadamy im na wszystkie pytania. Staramy się mówić takim językiem, żeby był komunikatywny dla sześciolatka. Niemniej jednak odpowiadamy prawdę. Zawsze. Bo chociaż nie zawsze, bo przecież chcemy, żeby wierzyli we wróżkę, zębuszkę, Mikołaja i tak dalej, i tak dalej. I wierzą, więc jakby w tym zakresie ja powiedziałam im, że dzieciom Mikołaj przynosi prezenty, a dorośli kupują sobie nawzajem. Taki znalazłam sposób na to, żeby...
1: Ściągnę.
0: No bo tak jest bezpieczniej. No bo potem widzą nas, wiesz, z jakimiś papierami, pudłami i trochę lipa, nie?
1: A główka pracuje.
0: Więc ja ukrywam ich ząbki w kopercie, te, które już stracili. Wróżka zębuszka przychodzi, ale pozostałe tematy, jakby abstrahując od takiej magii dzieciństwa, którą chcemy, żeby mieli tak długo, jak to możliwe, no to mówimy im prawdę. Oni... W zasadzie o cokolwiek nas nie zapytają, to odpowiadamy zgodnie z prawdą. Nawet, wiesz, kwestie związane teraz z Bożym Narodzeniem, co my właściwie świętujemy, jak to jest z tym Jezusem i tak dalej. Kwestie wiary uważane słusznie za jedne z najbardziej wrażliwych,

0: delikatnych i trudnych do omawiania kwestii, zwłaszcza w domu, w którym jest tak jak u nas, czyli ja jestem osobą wierzącą, a mój mąż no nie bardzo. I my prezentujemy dwie narracje i dzieci w tych narracjach się jakoś muszą odnaleźć i w zasadzie same wybrać, czyja wersja bardziej im odpowiada, ku której ich...
1: Może lepiej, bo mają od razu dostęp do różnych dróg.
0: Tak, więc jakie są moje dzieci? No są otwarte, są odważne, są cyklistami, ponieważ jeździmy na rowerze codziennie, niezależnie od pogody, w deszczu też i w śniegu też. I są wrażliwe. Dla mnie są najsłodsze na świecie, są bardzo dobre, mają cudowne pomysły. I o ile nie popadają w rywalizację, w którą popadają często, ale to myślę, że z racji po pierwsze bliźniaczości, już z definicji jakby musieli się dopchać do cycka za przeproszeniem i do rodzica, w tym samym czasie potrzebując tego samego od rodziców, którzy mają nadal tylko parę rąk i parę nóg i parę oczu. O ile w nią nie popadają, to pięknie współpracują, pomagają sobie. Czasami nawet bardzo mnie wzrusza, jak ja próbuję rozliczać któregoś winowajcę za jakąś skuchę, a ten drugi się za nim wstawia i mówi: mamo, przestań, to mój brat. To jest rozbrajające po prostu sytuację od razu. Natomiast są też powodem licznych dywaników i uwag z przedszkola, więc myślę, że będą jaja w szkole, jak już pójdą do niej. Będą, no będą, ale jestem na to gotowa. Uważam, że jakby żyjemy w systemie, ten nasz system szkolny, przedszkolny i szkolny jest systemem pruskim, który ma za zadanie wytrenować idealne trybiki w systemie uprzemysłowionych gospodarek, gdzie ludzie powinni po prostu obej, stosować się do zasad i nie wychylać i nie przejawiać zbyt wiele indywidualizmu, bo to przeszkadza w gruncie rzeczy w sprawnej pracy korporacji czy też fabryki. Natomiast no, świat się zmienia i wkracza też ta mechanizacja coraz bardziej i to, że maszyny nas zastępują. Więc może ten mindset, który towarzyszy szkolnictwu, też się zmieni. Już się zmienia trochę w prywatnych placówkach z pewnością, w publicznych jeszcze nie, a my jesteśmy w publicznych. Więc w związku z tym, że oni lubią po swojemu i inaczej i mają swoje własne pomysły na pewne sprawy, to mogą być z tego powodu kłopoty, ale ja jestem i mój mąż na pozycji totalnego wsparcia wobec tego ich indywidualizmu. Uważamy jako osoby, które też uprawiają takie zawody, jakie uprawiają, że to, że myśmy myśleli w poprzek i mieliśmy fatalne oceny ze sprawowania, a dobre oceny z przedmiotów, które nas interesowały, my wyrośliśmy na dorosłe osoby, które są indywidualistami i które pociągają innych ludzi też za sobą przez to, że myślą nieszablonowo i tworzą nieszablonowe projekty. I że to jest wielka wartość i że nie należy tego tłamsić. Oczywiście należy nauczyć dzieci zasad funkcjonowania w tak zwanej umowie społecznej. Czerwone światło to stop, nie plujemy do rzeki, przeprowadzamy starsze osoby, które potrzebują pomocy, ustępujemy im w kolejce, ustępujemy im w tramwaju, cenimy sobie zbiorką. Nie potrzebujemy 10 samochodów w jednej rodzinie. My mamy jeden i w zupełności nam wystarczy. Istotniejsze są dla nas rowery. Że osoby starsze otoczyć należy szacunkiem ze względu na ich życiowe doświadczenie i często już problemy zdrowotne. Że to, żeś może, owo. Że nie należy kraść, że nie należy kłamać.
1: Wiesz, jakby chcesz, żeby byli dobrymi ludźmi.
0: Chcę, żeby ta zasada też, że przede wszystkim bądź człowiekiem przyzwoitym. Żeby ta przyzwoitość, to decency, żeby to w nich zagrało, żeby oni to dostali od nas. Natomiast żebyśmy też nie usiłowali ich sformatować do takiej, do funkcji dzieci grzecznych.
1: Bo i dzieci zbycia rozwiązujących wszystkie testy na jakichś sprawdzianach.
0: Tak. Z mojego doświadczenia, percepcji, biografii wybitnych postaci, które mnie inspirują, poetów, naukowców, artystów, wynika, że oni najczęściej byli dobrzy w czymś, w czym byli dobrzy i byli dobrzy całe życie. Natomiast na przykład, nie wiem, poeci z matmy byli totalnie do bani. Ja byłam totalnie do bani z matmy i z chemii i z fizyki i to mnie nie definiuje po prostu. I chciałabym, żeby tak było, żeby dzieciaki dostały od nas taki sygnał, że słuchajcie, nie musicie być we wszystkim dobrzy, naprawdę nie. Bądźcie dobrzy w tym, w czym

0: czujecie, że jesteście dobrzy, rozwijajcie to, a resztę jakoś odbębnijcie.
1: To ja jeszcze na zakończenie naszej rozmowy chciałam nawiązać do tego, że wszyscy pokochaliśmy Marikę za serce pełne miłości, a ja chciałabym wiedzieć, co dzisiaj Marika ma w sercu.
0: Miłość jest, oczywiście, ale...
1: Nie zakładam inaczej.
0: Jestem kim innym, to zdecydowanie. Jestem kim innym, wiesz, w związku z tym, że żyję 44 lata, niedawno skończyłam te 44 lata i obserwuję świat i z każdym rokiem mam wrażenie, że trochę więcej rozumiem oraz trochę mniej rozumiem, jak funkcjonuje świat, bo są pewne jego obszary i rzeczywistości, na przykład... to te wszystkie konflikty zbrojne, które wciąż są. I ta świadomość, że jak świat długo funkcjonuje, to cały czas toczy się jakiś konflikt zbrojny. Cały czas w zasadzie, nieprzerwanie. Nie ma przerw. Gdzieś jest ognisko zapalne, gdzieś ludzie skaczą sobie do gardła, gdzieś umierają kobiety i dzieci. I na mnie dokładnie rok temu jakby percepcja, bo zaczęłam się przyglądać Strefie Gazy i oglądać wszystkie materiały, które tam rejestrowano i to mnie, powiem ci, ścięło z nóg totalnie i zmieniło mnie w tym znaczeniu, że najpierw mój zszokowany umysł pomyślał, że to, co robię w życiu, jest absurdem wobec tego, co się tam dzieje, że w zasadzie wszyscy powinni porzucić swoje stanowiska pracy i zająć stanowisko wobec tej kaźni i nie wrócić do swoich działań normalnych, codziennych, dopóki się nie zatrzyma tego, co tam się dzieje. Akurat ja oglądam po prostu materiały, w których były dzieciaczki i to dzieciaczki, matki pokładające się nad ciałami swoich dzieci i powiem ci, że poczułam jakiś taki rodzaj współodczuwania z nimi. Zamknęłam się w domu, nie puszczałam dzieci do przedszkola. Sprawdzałam tylko, czy są ciepłe i czy są blisko, czy są bezpieczne. Stwierdziłam, odwołałam wywiady, jakieś miałam. Odwołałam to, bo stwierdziłam, o czym ja mam mówić, o jakichś piosenkach w ogóle? Jakie to ma znaczenie? To jest absurd. I co, ja mam teraz pisać jakieś piosenki? W ogóle jakby wszystko, z czym się zajmowałam, wydało mi się w tym momencie absurdalne. I żeby z tego wyjść, po pierwsze poszłam po pomoc, dostałam leki przeciwlękowe, a po drugie, jak już przestałam je brać, to przyjęłam taką strategię: słuchaj, świat jest jaki jest, nie zbawisz go, nie naprawisz go. Natomiast jak się będziesz przyglądać temu złu, to to będzie miało bezpośredni wpływ na twoją rodzinę, na twoje malutkie pole, na twój mikroświat. To, co możesz zrobić, to możesz się opiekować swoim mikroświatem. I w tym mikrowycinku będziesz mieć wpływ na świat i będziesz tworzyć swoją małą zieloną wyspę, w której takie rzeczy nie, jakby taki, taka rzeczywistość nie ma racji bytu. I skupiłam się na swoich dzieciach, na swoim stadzie, jak to ja mówię, na tym, że ja się teraz zbiorę do pracy i będę znowu pracować. I ruszyłam z kopyta z pracą moją, która już mi się przestała wydawać absurdalna. To znaczy w tym makrokontekście nadal jest, ale w tym mikrokontekście nie jest. Jest istotna, zapewnia nam pieniądze w domu, zapewnia nam mi dobrostan psychiczny, bo robię to, co kocham, to, do czego jestem predysponowana. Dzieci widzą szczęśliwą matkę pracującą i usatysfakcjonowaną, która jest dla nich inspiracją, żeby też iść i robić to, co się chce, kocha i umie. I wszystko zaczyna wracać do normy. I tak też się stało, ale mnie to zmieniło. I tu odpowiadam na twoje pytanie. Byłam dziewczyną, której serce było pełne miłości, a w tej chwili moje serce też jest pełne miłości, ale już nie do wszystkich.
1: I to postawimy kropkę, bo już nie ma właściwie nic do dodania. Marika dzisiaj była gościnią pierwszego odcinka sezonu Mama do kwadratu Emocje. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu Emocje.

Czułem w półmroku tkwi. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku,

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.